cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

jest Meloradio. Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy.

0: to szans.
1: To jest Meloradio.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w Centrum Handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/Czeladź.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak.
7: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.

0: Living.
1: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: sklep Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.

0: 95.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Wody, wody dla ochłody. Katowice znają sposób nie na taki skwar. Paulina Kozioł.
2: Katowice są gotowe na skwar, który leje się z nieba. W mieście ustawiono kurtyny wodne. O szczegółach mówi Michał Mendala z ratusza.
3: Już w przestrzeni Katowic można znaleźć 18 kurtyn wodnych. To są takie urządzenia mobilne, które ustawiamy na sezon letni. Do tego mamy 3 kurtyny na stałe zamontowane przy miejskich pływalniach, basenie Brynów, Burowiec oraz Zadole, a więc łącznie 21 takich kurtyn wodnych zamontowanych i rozlokowanych w przestrzeni Katowic. To, co łączy tych 18 mobilnych punktów nawadniania, to jest częstotliwość użytkowania ich przez mieszkańców. To są przede wszystkim place, skwery, parki. Te lokalizacje, gdzie przecinają się ścieżki mieszkańców, którymi oni spacerują, no i gdzie rzeczywiście ta ochłoda jest niezbędna przy takich wysokich temperaturach, przy słonecznej pogodzie. Mamy doświadczenia z poprzednich lat, że zdarza się, iż te kurtyny wodne stają się też miejscem zabawy młodszych mieszkańców naszego miasta, a przypomnę, że od początku czerwca już funkcjonują w Katowicach też wodne place zabaw, które są takimi przestrzeniami specjalnie stworzonymi dla najmłodszych mieszkańców do wodnej zabawy. Jeżeli chodzi o te kurtyny wodne, one zamontowane są w taki system automatycznego uruchamiania ich i kiedy temperatura przekracza 24 stopnie Celsjusza, wtedy one zaczynają pracować. Kiedy spada poniżej 24 stopni, wtedy one się samoczynnie wyłączają. Dodatkowo timer ustawiony jest w taki sposób, aby działały one w godzinach między 9 a 20. Generuje to też oczywiście oszczędność wody. Dodatkowo urządzenia mają zamontowane wysokiej jakości dysze zraszające i to pozwala z jednej strony na takie równomierne rozprowadzanie mgiełki wodnej, co na pewno zapewnia większy komfort użytkownikom, a z drugiej strony minimalizuje zużycie wody. Około 100 litrów wody na godzinę. Wcześniej, przed wprowadzeniem tego rozwiązania, system wówczas 17 kurtyn zużywał 170 metrów sześciennych wody na sezon, a w ubiegłym roku, kiedy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe. No a więc tutaj ta technologia pozwala nam z jednej strony oszczędzać, z drugiej strony dbać o komfort mieszkańców i ekologię, no bo też mniejsze zużycie wody to i mniejsze odprowadzenie ich do kanalizacji później ściekowej. Oprócz tego, że dbamy o mieszkańców, przy tych upałach, które nadchodzą, pamiętamy również o

0: zachęcamy do tego, aby już weekendowo zaplanować sobie czas na miejskich ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych. Te powoli wchodzą w taki etap rozruchu. Rolna ma już debiut w tym sezonie za sobą, jeżeli chodzi o Bugle. Bugla właśnie rusza, także zapraszamy. Natomiast od 26 sierpnia będzie można z tego obiektu korzystać już 7 dni w tygodniu, praktycznie do końca sierpnia. Oczywiście oprócz tych dwóch obiektów też otwarty basen na ulicy Gliwickiej, także przez całe wakacje. Lipiec, sierpień to miejskie kąpieliska, czynne w tym okresie. Co ważne, MOSiR zabezpieczył ratowników na wszystkie miejskie kąpieliska oraz ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, a to będzie gwarantowało bezpieczny wypoczynek w określonych godzinach. Z jednej strony dzięki temu, że właśnie będą te obiekty zabezpieczone przez ratowników, z drugiej strony mamy pełen skład zabezpieczony tych ratowników, więc oni będą mieli odpowiedni czas na odpoczynek. No to też na pewno zwiększa czas reakcji na ewentualne wydarzenia, które mogłyby się zadziać w wodzie. Będzie można w tym czasie bezpiecznie z tych kąpielisk oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych korzystać.
1: Katowice szykują się także na okres wakacji. Dla uczniów zostało przygotowanych kilkadziesiąt różnych propozycji. Są półkolonie, warsztaty, zajęcia czy wydarzenia plenerowe. Miasto Sandra Hajduk.
2: Zapraszamy i dzieci, i młodzież, dlatego że od wielu lat w Katowicach udowadniamy, że to, że ktoś spędza lato w mieście, wcale nie oznacza, że to lato musi być nudne, więc mamy bardzo bogatą ofertę, zarówno jeśli chodzi o zajęcia sportowe, ale też wszelkiej maści zajęcia artystyczne, edukacyjne i tym podobne elementy. Ta oferta rzeczywiście jest bardzo szeroka, w tym roku jeszcze szersza, gdyż na ten cel przeznaczamy blisko 4 miliony złotych, to jest 1,5 miliona więcej niż w roku ubiegłym, więc dzięki temu też te możliwości są zdecydowanie większe. I to widać chociażby właśnie po tej ofercie, którą przygotowały katowickie szkoły w roku 2026. To są 43 placówki, które uczestniczą w tej akcji Lato. Natomiast w roku 2025 było to 35 placówek, dwa lata temu 29 placówek, więc to pokazuje, że ta oferta rzeczywiście jest coraz większa i coraz szersza. Mamy oczywiście szkoły wśród tych 43 placówek, które organizują półkolonie tylko i wyłącznie dla uczniów swoich własnych, a więc tych, którzy na co dzień uczęszczają do tej placówki, ale jest też cały szereg szkół, które są otwarte na to, aby tam wysłać także dzieci, które do innych placówek na co dzień chodzą, więc można tam rzeczywiście zweryfikować ofertę. Są jeszcze pojedyncze wolne miejsca, więc w tych placówkach, które na swoich stronach internetowych mają informację o tym, że takie półkolonie są w tych miejscach organizowane, można pytać o to, co i jak. W sumie w tych szkołach jest blisko 4,5 tysiąca miejsc dla dzieci. To są zajęcia kreatywne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, taneczne, czytelnicze, przyrodnicze, kulinarne, plastyczne, więc mamy nadzieję, że każdy znajdzie na tych zajęciach coś dla siebie. Oczywiście bardzo bogatą ofertę przygotował Pałac Młodzieży. To jest placówka, która słynie już z tego, że bardzo dużo robi w tym okresie wakacyjnym i te zajęcia są też bardzo różnorodne, bo to nie tylko zajęcia takie klasyczne, artystyczne, jak rysunek, malarstwo, ceramika czy rękodzieło, ale też zajęcia naukowe z chemii, przyrody, przeróżne doświadczenia, chociażby te związane z próżnią, zajęcia sportowe, z judo, pływania, akrobatyki, ale też zajęcia literackie, teatralne, filmowe, taneczne i strzeleckie. To jest oferta, która jest skierowana zarówno do dzieci, jak i do młodzieży, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Tutaj 16 czerwca ruszyła rekrutacja, więc trzeba weryfikować na stronie internetowej placówki, jak wygląda sytuacja z wolnymi miejscami, ale są tam też zajęcia, na które można przyjść dosyć spontanicznie, bez zapisywania się wcześniejszego, więc warto też sobie to zweryfikować. Oczywiście na większość tych zajęć obowiązują zapisy, ale tak jak wspominam, jest tam pewna pula zajęć, na które można po prostu przyjść bez wcześniejszego zapisywania się, więc jeśli wstaniemy w któryś wakacyjny dzień i okaże się, że mamy ochotę na coś kreatywnego, to także można z takiej oferty skorzystać. Oczywiście nasze miejskie domy kultury także włączają się w tę akcję. Każdy dom kultury ma inny pomysł na to, jak ten okres wakacyjny spędzić. Na przykład w Koszutce motywem przewodnim jest hasło Kamera Akcje Wakacje i tam wokół właśnie takich filmowych i fotograficznych aspektów te wszystkie atrakcje są przygotowane. Chodzi o to, aby dzieci w ramach tej myśli przewodniej miały przeróżne zajęcia, takie jak zielone kadry, okiem fotografa, lato w roli głównej, więc łączymy ten wątek wakacyjny z tym wątkiem filmowo-fotograficznym. To też są przeróżne zajęcia, zarówno plastyczne, jak i sportowe, które gdzieś tam mają właśnie taki, a nie inny motyw przewodni. A jeśli już mówimy o motywach przewodnich, to z kolei w Miejskiej Bibliotece Publicznej tym motywem przewodnim jest

0: książkowe brzmienie, takie hasła, więc najmłodsi w trakcie tych półkolonii będą sprawdzać, czy słowa brzmią inaczej, gdy na przykład towarzyszy im śpiew ptaków, szum wiatru w trawie, czy też dźwięki deszczu, więc tutaj taki szeroki program opierający się właśnie na tym motywie książkowego brzmienia. Oczywiście zaprasza także BWA, więc Galeria Sztuki Współczesnej. Tam z kolei zaproszane są dzieci do tworzenia wystawy sztuki współczesnej. W ramach zajęć pod nazwą Nośniki Idei będą się odbywały rodzinne działania z sitodrukiem i drukiem offsetowym, więc fajna opcja dla tych, którzy interesują się takimi trochę bardziej kreatywnymi rzeczami, jak wykonanie na druku na podkoszulku, czy opracowanie i druk plakatu. No i oczywiście cały szereg zajęć sportowych. Już na dniach powinna się ta oferta sportowa ukazać, jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądało. Natomiast jesteśmy na tym końcowym etapie rozstrzygania konkursów dla poszczególnych klubów sportowych, które także będą prowadziły oczywiście otwarte zajęcia nie tylko dla tych wychowanków, którzy na co dzień korzystają z tych zajęć. To będzie oczywiście piłka nożna, siatkówka, koszykówka, akrobatyka, zapasy, tenis stołowy i tenis ziemny. Będą też sztuki walki, takie jak karate czy capoeira, więc tutaj lada dzień powinna pojawić się taka dogłębna oferta dotycząca tego, co i jak w zakresie właśnie tych akcji organizowanych przez kluby sportowe. Więc ta oferta w tym roku rzeczywiście jest bardzo szeroka. Przypominamy też o tym, że mamy miejsca, do których nie trzeba specjalnie zapraszać. Mamy otwarte baseny, które już powoli ruszają ze swoim systemem i można z nich korzystać jeszcze w tej końcówce czerwca pojedynczo w weekendy, ale lipiec i sierpień to już codziennie są otwarte i uruchomione. Mamy wodne place zabaw, mamy obiekty sportowe, jak obiekt przy ulicy Asnyka, gdzie rzeczywiście wiele dyscyplin sportowych można uprawiać, więc zachęcamy i zapraszamy do tego, aby korzystać z tego wszystkiego, co w mieście jest. Pamiętajmy też o katowickiej karcie mieszkańca, która daje nam całkiem spore zniżki na te przeróżne atrakcje, jak ośrodki Musiru, wejście, właśnie bilety wstępu na baseny odkryte, czy też baseny miejskie zakryte, które są pod dachem, kryte pływalnie, więc tutaj całkiem szeroka paleta, z której można korzystać i zachęcamy do tego właśnie w tym okresie wakacyjnym.
1: Czyli jeśli chodzi o te zajęcia, każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, nauka, kultura.
0: Staramy się właśnie, aby najmłodsi rzeczywiście nie nudzili się w mieście w trakcie wakacji. Mamy te doświadczenia ubiegłoroczne pokazujące, jak to wygląda, na co postawić, co cieszy się dużą popularnością, co nie. Staramy się i poszczególne placówki, które biorą udział w tej akcji Lato, starają się, aby ta oferta rzeczywiście była jak najszersza i aby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo chodzi o to, aby zachęcić dzieci do tego, aby nie siedziały w czterech ścianach, ale aby jednak skusiły się na to, żeby do takiej placówki na przykład przez ten tydzień czy dwa tygodnie chodzić, żeby tam poznały nowe przyjaźnie, tam poznały nowe osoby, z którymi być może gdzieś tam zakolegują się w dalszej perspektywie, ale chcemy też, aby najmłodsi rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Wakacje to jest dobry czas na to, kiedy nie jesteśmy obciążeni szkołą i tymi obowiązkami, które mamy na co dzień, aby właśnie spróbować, czy na przykład rysowanie i malowanie jest czymś dla mnie, czy na przykład granie, czy jakieś elementy tego typu to jest coś dla mnie. Na przykład miasto ogrodów robi zajęcia związane ze street artem, ale też zajęcia muzyczne, więc tu też jest pole otwarte na tego typu właśnie atrakcje. Mamy biblioteki, które oczywiście w dużej mierze kojarzą nam się z książką i te wakacje są oparte i cały ten program jest oparty na książce. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta książka jest motywem przewodnim i tych zajęć ciekawych jest tam całkiem sporo i bardzo często też w ramach tych półkolonii i wszystkich akcji, które są organizowane, najmłodsi mogą pojechać i zobaczyć obiekty, które są często blisko nas, takie jak planetarium, takie jak Muzeum Śląskie, takie jak chociażby Zoo w Chorzowie, więc to są też takie wycieczki, w trakcie których najmłodsi mogą poznać ten region, w którym mieszkają. Te miasta, które są miastami gdzieś tam ościennymi, też często oferują bardzo fajne atrakcje, więc to jest taka wartość dodana. Oczywiście jest u nas tak, że w dużej mierze te zajęcia i półkolonia są bezpłatne. Często jest tak, że rodzic musi zapłacić jakąś kwotę, co jest związane z tym, że trzeba pokryć transport dziecka właśnie na taką wycieczkę fakultatywną, czy też bilety wstępu w ramach tej wycieczki fakultatywnej do jakiegoś muzeum, czy właśnie zoo, czy do kina. W związku z czym jakby te opłaty staramy się, aby rodzice ponosili niewielkie, właśnie po to, aby wspomóc rodziców w tym procesie zabezpieczenia dziecku czasu wolnego w trakcie właśnie wakacji, ale z drugiej strony też właśnie zależy nam na tym, aby te programy były kreatywne i aby najmłodsi po prostu z każdym kolejnym rokiem chcieli wracać i zobaczyć, jaka odsłona danego miejsca jest w kolejne wakacje.
1: A czy te zajęcia, czy te półkolonie, one są tak skomponowane, żeby przez całe wakacje się coś działo w Katowicach?
0: Generalnie my staramy się to zorganizować tak, żeby rzeczywiście nie było tak, tak, że wszystko odbywa się w pierwsze 2 tygodnie. Są placówki, które działają na przykład przez pierwszy miesiąc wakacji, inne przez drugi miesiąc wakacji, więc rzeczywiście jest to rozłożone w czasie. No musimy pamiętać o tym też, że każdy z tych placówek, tak jak placówki oświatowe, chociażby musi mieć czas na to, aby przygotować się do nowego roku szkolnego, stąd jakby ten czas wolny w danej placówce też jest potrzebny, nie jest tak, że działa ona przez pełne 2 miesiące. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te terminy są różne, to nie jest tak, że to jest jeden konkretny tydzień wakacji, tylko w trakcie tego tygodnia można znaleźć jakieś atrakcje. Absolutnie jest to bardziej rozłożone w czasie, więc myślę, że możemy spróbować bez problemu dopasować to też do swoich planów wakacyjnych.
1: A czy jest jakaś jedna taka strona internetowa, na której wszystkie te informacje można znaleźć?
0: Raczej z racji tego, że każda placówka pilotuje sobie nabór odrębnie, ciężko byłoby nam w jednym miejscu taki nabór zorganizować, mając na uwadze to, że to są atrakcje dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci już w zasadzie, to jednak zachęcamy do tego, żeby odwiedzać strony poszczególnych placówek. To też jest kwestia logistyki i tego, że rodzic może sobie wtedy sam wybrać placówkę, na przykład mając na uwadze to, że jeździ danego dnia obok tego rejonu do szkoły.
1: Paulina Kozioł.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Za nami pierwsze forum spółdzielni energetycznych i liderów transformacji w województwie śląskim. Kierownik zespołu transformacji energetycznej Łukasz Frydel.
4: Spółdzielnia energetyczna to tak naprawdę zgrupowanie kilku podmiotów, które chcą wspólnie produkować i rozliczać energię elektryczną wyprodukowaną właśnie w ramach swoich członków. Spółdzielnie energetyczne może założyć każdy. Wymogi są takie, że musi być, jeżeli mówimy o podmiotach gospodarczych, minimum 3 członków. Jeżeli mówimy o osobach fizycznych, to tutaj wymóg jest minimum 10 członków tej spółdzielni energetycznej. I wówczas, jeżeli takie 3 podmioty gospodarcze lub mieszanina podmiotów gospodarczych z osobami fizycznymi podejmie decyzję, że wspólnie rozliczamy energię elektryczną w ramach spółdzielni, taką spółdzielnię rejestrujemy, dokonujemy stosownych podpisania umowy z dystrybutorem energii elektrycznej, zakładamy liczniki zdalne energii elektrycznej, no i zaczynamy rozliczenia w ramach spółdzielni energetycznej. Polega to na tym, że nadprodukcję występującą w jednym podmiocie zużywamy w tym samym czasie w drugim podmiocie, w związku z czym nie ponosimy kosztów związanych z zakupem energii, tylko rozliczamy tą energię w ramach członków spółdzielni energetycznej. Korzyści z zagospodarowaniem nad produkcję energii elektrycznej, bo dotychczas, jeżeli ta energia elektryczna była sprzedawana, to oczywiście ona byłaby sprzedawana taniej niż była kupowana, bo mało tego, jeżeli nie było spółdzielni energetycznej, to w czasie największego najsłonecznienia te instalacje fotowoltaiczne były wyłączane, więc była po prostu bezpowrotnie tracona ta energia elektryczna. Teraz w ramach spółdzielni energetycznej będzie ją można przekazać pozostałym członkom spółdzielni energetycznej. To jest jeden plus. Drugi jest taki, że nie we wszystkich podmiotach jest możliwość założenia tej instalacji fotowoltaicznej. Na przykład jak mamy budynek, który jest zaciemniony, gdzieś położony w okolicach lasu, więc tam nie położymy instalacji fotowoltaicznej. Tą instalację fotowoltaiczną możemy zabudować na przykład na budynku szkoły, który jest bardzo nasłoneczniony. No i tą energię, która wyprodukowana jest w szkole, zużywamy w tym budynku, czy rozliczamy w tym budynku, który ma gorsze położenie, jeżeli chodzi o nasłonecznienie. To samo ma miejsce w miesiącach letnich. Tak? Dotychczas szkoły w miesiącach letnich to niekoniecznie instalacje fotowoltaiczne, no bo one były puste, mamy wakacje. Natomiast przy założeniu spółdzielni energetycznej tą energię wyprodukowaną w szkole rozliczamy na przykład w domach kultury czy w innych jednostkach gminnych, które cały rok pracują. Mamy aktualnie program wsparcia spółdzielni energetycznych. Nabór wniosków trwa do 15 lipca i my tutaj zachęcamy niejako dwutorowo. Pierwsze, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do założenia tychże spółdzielni. Tam oferujemy 80% dotacji na dokumentację mającą mówić, jak tą spółdzielnię założyć, jakie punkty podłączyć, no i jakie instalacje w ramach tej spółdzielni mają pracować, żeby to było logiczne i żeby to było po prostu sensowne i opłacalne ekonomicznie. I wówczas, jeżeli ta spółdzielnia już funkcjonuje, no to mamy też drugi człon programu, gdzie finansujemy już same inwestycje. Tam można dostać 50% dotacji dla wszelkich instalacji odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, właśnie dla podmiotów będących członkami spółdzielni energetycznych. To wszystkie instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli biogazownie, wiatraki, wszelkie inne instalacje odnawialnych źródeł energii. Najpopularniejsze są oczywiście instalacje fotowoltaiczne, ale te pozostałe też są dopuszczalne. No i takim niezbędnym elementem są również magazyny energii. One również mogą zostać finansowane w ramach spółdzielni energetycznej, gdzie dodatkowo mamy sytuację taką, że jak wszystkie podmioty zgłoszone do spółdzielni energetycznej mają nadprodukcję, wrzucamy tą energię sobie na magazyn i wykorzystujemy ją w porach wieczornych lub nocnych. W tym momencie znowu mamy całą energię wyprodukowaną, zużytą w ramach spółdzielni. Budżet tego programu jest 3 miliony złotych, mamy złożonych 26 wniosków na kwotę 2,4 miliona złotych, więc praktycznie jesteśmy w 80% zaangażowani w ten program. Zobaczymy do 15 lipca, ile tych wniosków wpłynie. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, no to będziemy myśleć nad zwiększeniem tego budżetu, więc powiem szczerze, że jak na pierwszą edycję programu, bo jest to pierwsza edycja, zainteresowanie jest dość spore i te 26 wniosków to jest w podziale 10, to jest na założenie spółdzielni, czyli złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, a 16 wniosków już dotyczy stricte instalacji fotowoltaicznych. Tak jak powiedziałem, jest to pierwsza edycja, więc tutaj nie mamy porównania, co było w poprzednich edycjach, natomiast rozwój rynku OZE magazynów energii to obserwujemy tak, bo w tym programie, tak jak powiedziałem, to jest 26 wniosków, ale mamy siostrzany program OZE na start i w tym roku zakończyliśmy edycję w piątek, teraz 12 czerwca, no i muszę powiedzieć, że mamy rekordową liczbę wniosków, bo ponad 270 wniosków na kwotę ponad 25 milionów złotych, podczas ubiegłej edycji, która była rekordowa w poprzednim roku, było 140 wniosków i 10 milionów dotacji, więc mamy ponad dwukrotny wzrost zainteresowania tą energetyką rozproszoną, no bo tu trzeba zauważyć, że to jest dodatkowy efekt tych obu programów, tak, że budujemy sobie takie niezależne centra energetyczne, które nam posłużą do zapewnienia niezależności zasilania w przypadku jakichś awarii sieci elektroenergetycznych. Skierowany i do samorządów, on jest podzielony na dwie części. Pierwsza część na założenie to jest stricte do samorządów, druga część na inwestycje już dla członków spółdzielni. Dlaczego samorządy? No bo chcemy, żeby one były tym liderem tych spółdzielni energetycznych, bo wbrew pozorom dobrze dobranie spółdzielni energetycznych to nie jest takie proste. Tam są wymogi odnośnie autokonsumpcji, że 70% wyprodukowanej energii ma być zużyte w ramach spółdzielni energetycznej, więc tą spółdzielnię trzeba założyć dobrze dobierając te punkty, które produkują i które odbierają. I takim naturalnym liderem i z największym potencjałem są właśnie samorządy, które mają dużo podległych jednostek, są w stanie te klocki sobie ładnie poukładać. Jeżeli nam wchodzi osoba fizyczna, to ona ma jedną produkcję, jeden odbiór i w przypadku kilku osób fizycznych my nie mamy tego pola manewru. Największym polem manewru dysponują jednostki samorządu terytorialnego, stąd pomysł, żeby one były liderami przy założeniu spółdzielni, bo później jak już spółdzielnię mamy, to każdy z członków spółdzielni może uzyskać dofinansowanie do już instalacji. Łukasz Frydel, kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej.
3: Do tego tematu wrócimy, a teraz przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Regionalnej Rzecznik Prasowej ZUS w Województwie Śląskim.
5: Przedsiębiorcy walczący z utratą płynności finansowej mogą uniknąć komornika dzięki ulgom oferowanym przez ZUS. Szybka reakcja pozwala na odroczenie bieżących składek lub rozłożenie zaległości na dogodne raty z niższą opłatą zamiast karnych odsetek. Wnioski o wsparcie można składać przez platformy ezUS, a w wyborze najlepszego rozwiązania pomagają bezpłatnie doradcy do spraw ulg i umorzeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Gdy pojawiają się trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, kluczowy jest czas. Każdy dzień zwłoki zwiększa zadłużenie i przybliża firmę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Problemy z płynnością mogą dotknąć każdy biznes. Ważna jest właściwa reakcja. Zamiast zwlekać i bezczynnie obserwować rozwój wydarzeń w zależności od sytuacji, przedsiębiorca może zwrócić się do ZUS o ulgę, która pozwoli mu bezpiecznie przetrwać trudniejszy moment. Gdy występują bieżące trudności w opłacaniu składek, bo na przykład kontrahent zwleka z zapłatą faktury, odroczenie terminu płatności składek pozwala przesunąć datę zapłaty składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Ulga obejmuje należności w pełnej wysokości wraz ze wszystkimi funduszami. Warunki spłaty są ustalane indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości płatnika. Istotną korzyścią jest również brak odsetek za zwłokę. Zamiast nich jest pobierana opłata prolongacyjna wynosząca połowę obowiązującej stawki odsetek. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo uregulować zaległości, które już ma, może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie tych należności na raty. To rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich płatników posiadających dług z tytułu składek, także wtedy, gdy zostało już wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po podpisaniu umowy egzekucja zostaje zawieszona, a należności można regulować zgodnie z ustalonym harmonogramem. Raty pozwalają rozłożyć ciężar spłaty w czasie, a zamiast odsetek za zwłokę naliczana jest niższa opłata prolongacyjna. Dodatkowo terminowa spłata rat i bieżących zobowiązań umożliwia uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu, które bywa wymagane m.in. przy ubieganiu się o kredyt, dotacje czy też udział w przetargach. Układ ratalny może obejmować nie tylko zaległe składki, lecz także koszty egzekucyjne, należności dotyczące pracowników oraz zobowiązania osób trzecich, np. spadkobierców czy następców prawnych. Wniosek o wsparcie można złożyć na kilka sposobów. Elektronicznie, i tak jest najszybciej, przez platformę EZUS, telefonicznie, jeśli przedsiębiorca posiada profil na EZUS, i tradycyjnie, czyli pisemnie, osobiście, pisemnie bądź też osobiście do protokołu w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest to, że samo złożenie wniosku nie oznacza automatycznego przyznania ulgi ani wstrzymania egzekucji. W przypadku odmowy dług trzeba spłacić natychmiast wraz z pełnymi odsetkami. Przedsiębiorcy nie muszą sami walczyć z formalnościami. ZUS udostępnia bezpłatną pomoc doradców do spraw ulg i umorzeń, którzy są dostępni w każdym oddziale ZUS. Pomagają oni dobrać rozwiązanie do sytuacji firmy i wyjaśniają procedury. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie. Numery do doradców są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl w zakładce firma i tam już można znaleźć numer kontaktowy do doradców w każdym w oddziale ZUS w kraju. Można też z nimi skontaktować się osobiście w placówce lub też umawiając się na e-wizytę, czyli taką wideo rozmowę online.
3: Mówiła Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. W programie za chwilę zmienimy temat, a mikrofon przekażę swojej redakcyjnej koleżance.
1: Królewskie klejnoty wracają na swoje miejsce. Polska odzyskała skarby z Niemiec, które zostały zagrabione podczas II wojny światowej. Wśród nich jest pierścień króla Zygmunta I Starego. By udowodnić, że to właśnie ten królewski pierścień, potrzebne były badania. W muzeum w Niemczech zostały one wykonane przez laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
6: Tak, w 2022 roku zgłosiło się do mnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby dokonać oględzin pierścienia. Odkryty został on przez profesor Ewę Letkiewicz. Ona podejrzewała, że na podstawie archiwalnych zdjęć, którymi dysponowaliśmy na szczęście, które wykonane zostały dosłownie kilka miesięcy przed wybuchem wojny, ten pierścień, który jest w Muzeum Pforzheim, może być dokładnie pierścieniem króla Zygmunta Starego.
1: Jak wyglądały te badania tam na miejscu w Niemczech?
6: Zostaliśmy zaproszeni przez Muzeum Pforzheim z urzędnikami z ministerstwa. Udostępniono nam ten przedmiot. My dysponowaliśmy zdjęciami archiwalnymi, więc tutaj jakby nie była to stricte taka gemologiczna praca, bo nie najważniejsze było to, jaka jest czystość diamentu czy barwa. Oczywiście potwierdziłem, że jest to diament, potwierdziłem, że jest to złoto, ale później najważniejsze było porównanie go do zdjęć, którymi dysponowaliśmy. Czyli ułożenie go w taki mniej więcej sposób, jak był na kilku zdjęciach wykonanych przed wojną i porównywanie szczegółów oprawy, charakterystycznego szlifu tablicowego dla tego okresu i to była najważniejsza część tej ekspertyzy.
1: Jakie cechy w takim razie udało się na podstawie tego zdjęcia i tych oględzin wysnuć, że faktycznie to jest ten pierścień?
6: W radiu tego nie możemy pokazać, ale mamy tutaj zestawienie zdjęcia, które wykonaliśmy osobiście i zdjęcia, którym dysponowaliśmy właśnie z wykonanym jeszcze przed wojną. Więc ułożyliśmy go dokładnie w taki sam sposób. Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament w charakterystycznym tablicowym szlifie z bardzo dużym koletem, takiego, którego już dzisiaj nie ma, czyli taką jakby dodatkową taflą, facetą u dołu kamienia. I na szczęście te odbicia i nałożenie tych zdjęć pokazywało, że praktycznie nachodzi się to jeden do jednego. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
1: Rozumiem, że pan nie ma wątpliwości, że to jest ten sam pierścień.
6: No nie, ja tych wątpliwości nie miałem. Wydałem jednoznaczną opinię, że ten pierścień jest tożsamy z zaginionym pierścieniem w czasie II wojny światowej. Oczywiście to był tylko element mojej pracy, bo tutaj dużą pracę na pewno włożyli urzędnicy, historycy, którzy poszukiwali tego pierścienia, a później dyplomacja i próby po prostu odzyskania go i porozumienia się ze stroną niemiecką. Niemiecka strona na początku też podważała oczywiście to, co my powiedzieliśmy, no ale jakby tutaj te fakty i dodatkowe jeszcze następne ekspertyzy, które zostały wykonane, potwierdziły tą pierwszą tezę, że jest to ten pierścień.
1: Do tej pory ten pierścień, zagrabiony pierścień, znajdował się właśnie w muzeum w Niemczech, tak?
6: Tak, w muzeum Pforzheim. Wcześniej był w rękach prywatnych i na pewno byłoby to dużo trudniejsze do odzyskania, jeśli to był przedmiot w rękach prywatnych, ale po śmierci tej osoby, która była w jego posiadaniu, jego biżuteria została przekazana do Państwowego Muzeum, no i to otworzyło możliwość do procesu restytucji.
1: Nasi słuchacze nie mogą zobaczyć tego, co tutaj my widzimy. Pan ma tutaj też zdjęcia takiej szkatuły, w której też ten pierścień jest umieszczony. Co to za zdjęcie, proszę o nim opowiedzieć?
6: No to jest szkatuła wszystkich klejnotów. No, na szczęście tutaj jakby można się powoływać na Ministerstwo Kultury. To jest odpowiedni dział, gdzie sfotografowane są zagrabione dzieła sztuki w czasie II wojny światowej i tam tych przedmiotów jest dużo więcej. Tak naprawdę ten proces i poszukiwanie zaginionych dóbr kultury trwa cały czas. My odzyskaliśmy naprawdę niewielką część. Gdzieś to jest. Są specjalni śledczy, którzy szukają tych zdjęć na aukcjach, na zdjęciach w muzeum. No i każdy z nich ma osobną historię, więc ten proces jeszcze przez wiele, wiele lat się nie skończy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Edyta Czekaj, zapraszam. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu profesjonalnie zdigitalizuje dziesiątki archiwalnych tomów poświęconych historii górnictwa w Bytomiu. Tymczasem Zabrze buduje kolejne mieszkania. Przyjrzymy się TBS-om, a zaczynamy od Bytomia. Miasto chroni swoje dziedzictwo górnicze, dlatego Bytom podpisał umowę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na przeprowadzenie kompleksowego procesu digitalizacji dokumentacji archiwalnej związanej właśnie ze swoim górnictwem.
7: Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
3: No, panie dyrektorze, wiemy od lat, że tutaj Zabrze i pana muzeum ma ogromne doświadczenie w digitalizacji właśnie obiektów kopalnianych na przykład. No i teraz co? Doświadczenie pokazujecie tutaj w Bytomiu, to wy to robicie?
7: My to robimy, dlatego że mówimy w tej chwili o archiwalnych, historycznych dokumentach górniczych, czyli dokumentacja archiwalna związana z funkcjonowaniem kopalń bytomskich, ale nie tylko, bo również z tymi obiektami wokół kopalń, które górnictwo tworzyło. Niektóre dzisiaj stanowią elementy infrastruktury miejskiej, bo przypomnijmy, że przy Przemyśle powstawała cała potężna infrastruktura społeczna, kościoły, ośrodki zdrowia, szkoły, kluby sportowe, tak? I to wszystko kiedyś było budowane w dużej mierze właśnie przez kopalnie, a dzisiaj to zostaje w mieście, to jest element infrastruktury miejskiej, więc te elementy dokumentacyjne nas też interesują. Chcielibyśmy, żeby to był taki zbiór, który pozwoli do odtworzenia całej historii górnictwa bytomskiego. No tak się akurat składa, że akurat równolegle kończymy digitalizowanie likwidowanej kopalni Bobrek w Bytomiu. No i tutaj to są już dokumenty 3D całego zakładu górniczego zdjęte w naturze, czyli całe budynki, budowle, obiekty, powierzchnia, maszyny, ciągi technologiczne, no i wyrobiska razem z wyposażeniem, więc to też potężna praca. No i myślę, że dzięki tej współpracy również z Urzędem tutaj Miejskim w Bytomiu i z miastem Bytom uda nam się połączyć te dwa elementy, czego do tej pory nikt nie robił, czyli obraz jeszcze współczesnej, ale za chwilę już nieistniejącej kopalni Bobrek, najdokładniej udokumentowany, jak dzisiaj to można zrobić, czyli właśnie w wersji cyfrowej 3D, no i dokumentację historyczną, która po tej kopalni, ale nie tylko po kopalni Bobrek została. No niestety pozostałe kopalnie, które były wcześniej likwidowane, nie zdążyliśmy już tego zdigitalizować, no ale przynajmniej kopalnia Bobrek plus dokumenty historyczne pozostałych kopalń będą ten zbiór stanowiły i myślę, że będzie można na tej podstawie wrócić do badań nad historią bytomskiego górnictwa.
3: A ja tak sobie myślę, że digitalizacja obiektów kopalnianych nie jest łatwa.
7: Nie jest łatwa, tym bardziej, jeżeli to jest kopalnia w ruchu, a kopalnia likwidowana, nawet w trakcie likwidacji ciągle jest w ruchu, bo proces likwidacji też jest ruchem kopalni, tak? Więc to jest kopalnia, która normalnie pracuje, tam są pracownicy, tam jest ciąg technologiczny, który jest w trakcie, więc to nie jest bardzo proste. My digitalizując tą kopalnię też musimy się zobowiązać, że nie będziemy przeszkadzali w tym procesie likwidowania, czyli nie wpłynie to na wydłużenie, jakieś komplikacje w całym tym procesie, no bo spółki węglowe, które likwidują kopalnie, jakby mają swoje działania, swoje zadania, z których są rozliczane, a to, co my robimy z ich punktu widzenia, jest takim elementem dodatkowym. Ja się cieszę, że oni są chętni do tego, żeby nas wpuszczać i żeby ta dokumentacja została, ale musimy to robić właśnie w taki sposób, żeby poruszać się w tym ruchu kopalni i nie stwarzać komplikacji, spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa czynnej kopalni, więc jest to proces trudny, tak.
8: Właśnie miałam zapytać, czy chętnie jesteście wpuszczeni?
7: Myślę, że tak, że oczywiście są pewne komplikacje gdzieś tam, tam gdzie się odbywa ruch kopalni, więc tutaj zawsze trzeba negocjować, dyskutować, kiedy czasami trzeba pracować w weekendy, kiedy to tego normalnego ruchu nie ma. Ale nie ma już w tej chwili jakichś takich dużych oporów przed wpuszczaniem nas. Myślę, że w górnictwie też jest bardzo duża świadomość dzisiaj, że no coś po tych likwidowanych kopalniach musi zostać. I tu spotykamy się z coraz większym zrozumieniem, którego muszę powiedzieć na przykład kilkanaście lat temu jeszcze nie było.
8: No teraz jest ta świadomość, że te kopalnie rzeczywiście odchodzą w niepamięć.
7: Tak. Kiedyś to było tak, że się likwidowało kopalnie, ale jeszcze mnóstwo tych kopalń na Śląsku pozostawało, tak? A dzisiaj już wiadomo, że to jest właściwie, jeżeli chodzi o górnictwo węgla kamiennego, to chyba jest naprawdę koniec. No i w tych środowiskach górniczych też jest taki, widać taką potrzebę, żeby no coś zostało. To jest życie tych ludzi, to jest ich praca, tak? To jest ich dorobek zawodowy i oni chcieliby, żeby coś po tym zostało.
8: Panie dyrektorze, Zabrze już macie zdigitalizowane, jeśli chodzi o kopalnię?
7: W Zabrzu mamy zdigitalizowaną kopalnię Makoszowy, z tym, że też nie udało nam się zmieścić w okresie likwidacji. Weszliśmy już po likwidacji właściwie, aczkolwiek jeszcze część obiektów była niezlikwidowana, natomiast nie rozpoczęliśmy jeszcze digitalizacji dokumentacji tej historycznej, która się znajduje w archiwum miejskim. No Bytom był pierwszym miastem, które odpowiedziało na ten nasz apel o nawiązanie współpracy, więc będzie pierwszym, którego dokumenty będziemy digitalizowali.
8: Mam nadzieję, że potem kolejne, Ruda Śląska na przykład.
7: No tak, to jest tych miast bardzo dużo na Śląsku, również te, w których już od dawna nie ma kopalni, na przykład Chorzów, tak? Gdzie żadna kopalnia już od dawna nie funkcjonuje, ale jest archiwum miasta, w którym te dokumenty historyczne są przechowywane. Jest też archiwum państwowe, w którym też jest duży zbiór dokumentów dotyczących górnictwa, więc ta praca jest ogromna do wykonania i rozłożona na bardzo wiele lat.
8: Ta praca tutaj w Bytomiu do końca przyszłego roku?
7: Tak. Takie mamy założenie, które przyjęliśmy na podstawie mniej więcej szacunku tego, ile tych dokumentów jest, że do końca przyszłego roku powinniśmy to zakończyć.
8: A tak prywatnie, która kopalnia tu w Bytomiu pana tak szczególnie zainteresowała?
7: Nie, no dla mnie ten Bobrek to jest taki, to jest taki element, bardzo taka też architektonicznie. Te obiekty mają dużą wartość architektoniczną, no i to, co jest wokół kopalni, też stworzone przez kopalnię, to też robi ogromne wrażenie, więc... No a poza tym to jest właśnie taka ta świeża rzecz, którą w tej chwili dokumentujemy, wchodzimy w szczegóły, więc dopiero w tym momencie widać, jak to wygląda tak naprawdę.
8: Każdą kopalnię już pan tutaj obszedł, zobaczył?
7: Prawie każdą, tak.
8: Tu po sąsiedzku, powiedzmy, kopalnia Centrum, dawna Dymitrow.
7: Tak, też bardzo ciekawa kopalnia.
8: No to co, póki co zapraszamy do Zabrza, do Muzeum Górnictwa Węglowego, bo jest co oglądać, jest co powtarzać, jeśli chodzi o kartę historii.
7: Tak jest, no i są oczywiście nasze podziemia, które zawsze warto zobaczyć.
9: Mariusz Wołosz, prezes Bytomia. Zachowanie dziedzictwa postindustrialnego jest jednym z naszych priorytetów i w momencie, kiedy można to robić dzisiaj, czyli wykorzystywać technologię i udostępniać to, co już dzisiaj mamy, historykom, pasjonatom, ale też architektom, projektantom, to właśnie to robimy. I mówimy dzisiaj nie tylko o archiwizacji wszystkiego, co można zdigitalizować i zdokumentować, jeśli chodzi o zamkniętą ostatnią kopalnię Bobrek, ale jak słyszeliście Państwo, jak wspominał Pan Dyrektor, dotyczy to różnych innych dokumentów, które są dzisiaj w zasobach miejskiego archiwum.
8: A jest co robić?
9: Tak, no przypomnijmy, że mówimy o 7 kopalniach, więc ta dokumentacja dotycząca kopalń, wszystkich obiektów, budów na terenie kopalni, wyrobisk, maszyn, no to są ogromne ilości, więc dużo pracy do wykonania, ale bardzo mnie to cieszy, bo to pozwoli na to, że każdy człowiek z każdego końca świata będzie mógł sobie tą dokumentację zobaczyć, a naprawdę jest co oglądać. Bracia Zilmanowie, którzy są autorami wielu projektów, wiele oryginalnych projektów, rysunków, szkiców jest też dzisiaj w Miejskim Archiwum. Na pewno jeśli chodzi o strony Muzeum Górnictwa w Zabrzu, to po pierwsze, bo przecież oni są naszym partnerem w tej kwestii, są specjalistami w tym zakresie, ale na pewno strony urzędu, jak już dzisiaj udostępniają część takich dokumentów, tak będą to robić, będziemy to robili sukcesywnie na naszych stronach, na naszych kanałach.
5: Izabela Wójt, kierownik archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
8: Pani kierownik, co leży tutaj przed nami? Może podejdźmy do tego.
5: Są to szkice obiektów kopalnianych.
8: Dużo takich dokumentów jest w archiwum miasta?
5: W archiwum miasta jest około 4000 jednostek aktowych z podziałem na dzielnice, bo mamy odrębnie Bytom, odrębnie Łagiewniki, Bobrek i Miechowice. I to łącznie to jest właśnie około 4000 jednostek. Jeśli chodzi w metrach bieżących, to będzie około 120 metrów bieżących dokumentów.
8: To są bardzo wiekowe te dokumenty dotyczące kopalni w Bytomiu?
5: W większości tych dokumentów to jest przełom XIX i XX wieku. Ja jeszcze sobie sprawdzałam, tam najstarsze dokumenty to są chyba z 1856 roku. Większość to jest przełom.
8: Piękne szkice, muszę powiedzieć.
5: Piękne szkice, to nie oddaje oryginału dokumentów, jakie mamy w archiwum. Serdecznie zapraszamy, bo to jest dokumentacja, z której można korzystać. Jest ona dostępna. Oczywiście po złożeniu odpowiedniego wniosku my nigdy nie robimy problemów.
8: Każdy mieszkaniec Bytomia czy okolic może przyjść i poprosić o pokazanie dokumentów.
5: Tak, jest też coraz większa świadomość wśród społeczności lokalnej, bo o ile jeszcze parę lat temu żeśmy udostępniali osobom z zewnątrz, to było około 100 udostępnień, 50, no to teraz w połowie roku już mamy 200 takich udostępnień, bo ta dokumentacja, ona nie tylko ma wartość historyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Tutaj bardzo często korzystają z tej dokumentacji takie jednostki jak bytomskie mieszkania, wspólnoty mieszkaniowe, czy właściciele budynków, no i studenci też, jeżeli chcą, że tak powiem, skorzystać przy pisaniu pracy.
8: Od razu mi tutaj przychodzi na myśl Tomasz Sanecki, historyk, który stoi tutaj obok, bo też wielokrotnie przecież zagląda do Państwa.
5: Zagląda i to nie tylko do tej dokumentacji, bo oprócz tej dokumentacji mamy jeszcze inną wartościową dokumentację. Pan Tomasz na bieżąco ją penetruje i najciekawsze rzeczy wyciąga i udostępnia.
8: Co, zachęcamy mieszkańców Bytomia, żeby przyszli, zapoznali się z tą historią. Na pewno coś ciekawego się znajdzie i wiele tajemnic mogą sami mieszkańcy odkryć.
5: Na pewno tak. I zapraszam.
8: Bytom jest pierwszym miastem, które podpisało stosowną umowę z Muzeum Górnictwa Węglowego. W tej chwili muzeum pracuje w likwidowanej kopalni Bobrek. A teraz samo Zabrze i sprawdzamy, kiedy i na jakie emy mogą liczyć mieszkańcy. Przyglądamy się zabrzańskim TBS-om.
10: Grzegorz Warzecha, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrzu. Bardzo leży nam na sercu zaoferowanie mieszkańcom nowoczesnych mieszkań w dobrym stanie technicznym, ponieważ wiemy, że jest to bolączka naszego miasta, ta starzejąca się substancja mieszkaniowa, więc robimy wszystko, żeby budować jak najwięcej nowoczesnych budynków mieszkaniowych. Mamy taką możliwość jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Korzystamy z różnych instrumentów finansowych, możliwości dofinansowania, co pozwala oferować mieszkańcom umiarkowany czynsz. Oczywiście wszystkie mieszkania budowane w systemie budownictwa społecznego są w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania, więc jest to fantastyczna oferta, szczególnie dla młodych małżeństw. Projektujemy nieruchomości właśnie z myślą o nich, mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe, okładziny, podłogi, panele na podłogach, płytki, kuchni, w pełni wyposażona łazienka, umywalka. lalka, wanna. Także jest to pod tym kątem oferta zdecydowanie atrakcyjna, konkurencyjna wobec oferty rynkowej deweloperów, ponieważ tutaj jakby, żeby zostać najemcą takiego lokalu, trzeba wyłożyć około 10% wartości, tak zwana partycypacja, więc to też jest bardzo fajna, przystępna oferta. Najbliższą inwestycję planujemy na osiedlu Słoneczna Dolina przy ulicy Merkurego. Planujemy budowę 5 nieruchomości, 115 mieszkań z centralnym ogrzewaniem, tak jak mówiłem, w pełni wyposażone windy, przyjazne otoczenie, plac zabaw, zieleń, bliskie sąsiedztwo infrastruktury miejskiej na osiedlu Kopernika, szkoły, sklepy, więc myślę, że to bardzo fajna oferta. Mamy nadzieję i wierzymy, że już za 2-3 lata będziemy mogli oddać klucze nowym mieszkańcom, a do tego czasu, że już będziemy przygotowywać kolejne inwestycje. Wachlarz jest szeroki, przygotowujemy mieszkania i dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje będą ogłoszone, jak już wystartuje oficjalny nabór, więc na tą chwilę możemy powiedzieć, że najczęściej najemcami w systemie TBS są młode małżeństwa. Jest kryterium dochodowe, ale myślę, że tutaj te warunki szczegółowe ogłosimy, mam nadzieję, do końca roku. Generalnie, tak jak w całym kraju, budownictwo społeczne przeznaczone jest dla osób o umiarkowanych dochodach, to znaczy nie za dużych, nie za małych. Wypełniamy lukę, tak zwaną lukę klasy średniej. Kiedy zarabiasz za dużo, żeby otrzymać lokal komunalny, a trochę za mało, żeby skorzystać z oferty deweloperów, zapraszamy do TBS.
3: Ja tylko dodam, że budynki będą ogrzewane z miejskiej sieci zabrzeńskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, a dodatkowo zostaną wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Tyle z Zabrza.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Nasze kroki dziś skierujemy w programie do Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, ale powiemy także o kosmicznym budownictwie w stolicy Śląska, Parku Kieszonkowym czy konkursie Ludzkie Smaki. Od tego smacznego tematu zaczynamy.
12: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
11: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
12: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
11: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
12: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każde jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta, jabłecznik pod pierzynką bezową.
11: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
12: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani powiedziała, też mówiłam o jej o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
11: Wakacje wakacjami, ale przepisy nadsyłamy, a tymczasem Katowice budują kosmiczne osiedle.
13: Barbara Szumilak, Katowicka Agencja Wydawnicza w imieniu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nasze najnowsze, najbardziej nowoczesne, ekologiczne osiedle przy ulicy Kasmicznej faktycznie jest już gotowe i zakończyła się dosłownie parę dni temu weryfikacja wniosków złożonych w ramach naboru, który został przeprowadzony od 29 stycznia do 20 lutego. Więcej chętnych, jak tradycyjnie przy wszystkich naszych inwestycjach, niż mieszkań do rozdysponowania. Na tym nowym osiedlu mamy 111 mieszkań, natomiast wniosków zostało złożonych 232. Spośród wszystkich tych złożonych wniosków 202 zweryfikowano pozytywnie, natomiast 30 oceniono negatywnie z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Generalnie najpierw trzeba się znaleźć na jednej z list. Przygotowano dwie listy najemców. Pierwsza obejmuje gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich osób ubiegających się o dany typ lokalu. Druga lista to są gospodarstwa o dochodach wyższych od tej średniej. Zanonimizowane listy najemców są już dostępne, są dostępne na stronie internetowej miasta Katowice. Tam jest taka specjalna zakładka Zamieszkaj w Katowicach i w niej kolejna podzakładka. Myślę, że jest to dosyć proste do odnalezienia. Wnioskodawcy mogą odnaleźć tam swoje miejsce na liście, wyszukując inicjały imienia i nazwiska oraz datę i godzinę złożenia wniosku. Osoby, które wnioski zostały ocenione negatywnie, dostaną tą informację jako korespondencję po prostu listowną. W kolejnym etapie pracownicy katowickiego TBS-u będą kontaktować się z osobami ujętymi na tych listach najemców. No i w ten sposób już potem rozpocznie się procedura wyboru mieszkań i podpisywanie umów partycypacji z tymi, którzy się zdecydują. Troszeczkę pocieszenie, trochę pozytywna część tej informacji, że są już te listy znane, dlatego że jednak od stycznia minęło parę miesięcy, wiadomo jak to życie pisze, różne scenariusze mogły te osoby na czas tego stycznia mieć zagwarantowane kwoty na partycypację, na najem, ale z różnych powodów mogą dzisiaj akurat, mimo że się zakwalifikowały, jednak do tego najmu nie podejść, więc trzeba mieć nadzieję, jeżeli się jest na tej liście rezerwowej, że również może się to wszystko jeszcze pozytywnie zakończyć. Mamy 111 mieszkań w 7, 3 i 4 kondygnacyjnych budynkach. Osiedle jest już całe gotowe, również z tymi przestrzeniami wokół. Piękny plac zabaw, piękna taka ława sąsiedzka, można to nazwać. Także teren jest, myślę, bardzo ładnie zagospodarowany. Będzie taka przestrzeń też do spędzenia wolnego czasu. Wszystko wygląda nowocześnie, bardzo elegancko. Myślę, że jest to takie osiedle, na którym po prostu będzie się miło i komfortowo mieszkało.
11: Było mieszkanie, to teraz o parku takim tyci-tyci, choć no właśnie.
13: Ogłosiliśmy dokładnie 3 przetargi na 10 parków kieszonkowych, czyli dzięki temu wybijemy się troszeczkę na czoło wśród tych miast, które parki kieszonkowe mają. Przeznaczyliśmy na nie około 1,5 miliona złotych i taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie Naturalna Łąka Kwietna albo Park Taternika, więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej w różnych częściach miasta. One będą w bardzo różnych miejscach się znajdowały. To będą na przykład Bogucice, to będzie ulica Czecha, to będzie ulica Dębowa, Gliwicka, Przelotowa czy Oswobodzenia. Także jak widać, przekrój jest bardzo szeroki, będzie można znaleźć dosłownie wszędzie. Tak naprawdę nie ma takiego określonego standardu, co w tym parku ma być. Każdy park został zaprojektowany indywidualnie ze wskazaniem właśnie z dostosowaniem do miejsca, w którym się znajduje, a także właśnie dostosowaniem do klimatu, do pogody, która może tam panować. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli właśnie odkrywać różne parki, różną roślinność, różne sposoby rekreacji, bo w jednych parkach będą ławeczki, w innych mogą się znaleźć leżaki, więc nie ma takiego jednego standardu, który będzie przyświecał przy wszystkich parkach kieszonkowych. W każdym parku dobieraliśmy ją indywidualnie pod dany teren. Zastanawialiśmy się, która roślinność gdzie lepiej by wyglądała, lepiej się sprawdziła, więc tak naprawdę każdy park będzie bardzo różny, bardzo odmienny i różną roślinność będzie miał. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli porównywać je i zastanawiać się, który jest ich ulubionym. Pamiętajmy, że żyjemy w dużym mieście, gdzie jednak tych zielonych przestrzeni nie ma aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali, więc wyszukujemy tak naprawdę każde miejsce, gdzie można by tą zieleń jeszcze umieścić. No i parki kieszonkowe są takim jednym ze sposobów, żeby właśnie dodać tej zieleni mieszkańcom więcej.
11: Zostajemy w Katowicach, ale tym razem przenosimy się do muzeum z Magdą Mleczko.
14: Szukacie ciekawego miejsca na Śląsku? Jest ich wiele, ale to, o którym chcę Wam powiedzieć, stanowi pomnik technik i technologii przemysłowych, będących zarazem Muzeum Techniki i obecnie należy do grona największych obiektów muzealnych w Polsce. Mowa o Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Ze mną dyrektor tej placówki Ewa Mackiewicz. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
14: Kiedy ten zakład przestał działać i stał się placówką muzealną?
15: Walcownia działała w ramach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice do 2001 roku i później została zamknięta, zlikwidowana. No i mogła podzielić los reszty zabudowań huty, czyli albo ulec totalnej dewastacji, albo zostać przekształcona na jakieś inne potrzeby produkcyjne, ponieważ niektóre z zakładów znalazły swoich nowych użytkowników, tyle że już nie ma produkcji hutniczej. Natomiast tutaj znalazła się właśnie grupa pasjonatów, dawnych pracowników i to im można powiedzieć, że w tym pierwszym okresie zawdzięczamy to, że walcownia zachowała się w takim niemalże niezmienionym stanie, ponieważ oni dbali o spuściznę. Tak? Po pierwsze też dbali o sam budynek, starali się go w jakiś tam sposób pilnować, szczególnie przed rozkradaniem, przed słomiarzami. Natomiast też ogromną zasługą jest zgromadzenie dużej ilości archiwaliów, zdjęć związanych właśnie z hutą. I to też znajduje się w tej Izbie Tradycji Hutniczych. Sami pracownicy zorganizowali się i powołali stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku. I to stowarzyszenie jakby spotkało się z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, z prezesem panem Piotrem Gerberem. I z tego spotkania wynikło wiele dobrego, ponieważ właśnie fundacja przejęła obiekt. Od 2014 roku rozpoczęła prace rewitalizacyjne i dostosowywanie do potrzeb muzealnych. To, co jest bardzo ważne, to misja fundacji, która opiera się na tym, aby zachować to dziedzictwo przemysłowe w jak najbardziej autentycznym stanie, żeby nie ingerować tam, gdzie jest to niekonieczne. Stąd właśnie u nas ta zachowana tkanka historyczna, oryginalna, autentyczna i ten sposób zachowania, ten sposób sposób dbałości o zabytek został doceniony w 2018 roku Nagrodą Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek Zadbany.
14: Ilu osobom w czasach takiej swojej świetności ten zakład dawał pracę?
15: Jeżeli tutaj zależy, na który okres byśmy patrzyli, tak, bo jeżeli będziemy mówili o czasach Huty Metali Nieżelaznych, Szopienice, gdzie właśnie walcownia była częścią całego tego zakładu, no to można powiedzieć, że niemalże całe Szopienice były powiązane właśnie z hutnictwem. Ja szczerze mówiąc w tej chwili nie potrafię podać tej liczby, ile osób było właśnie w Hucie Metali Nieżelaznych, Szopienice.
14: Teraz taka ciekawostka, wyjaśnijmy proszę, co z tym zakładem mają wspólnego takie fajne motocykle jak Harley Davidson?
15: Tak, mamy jeszcze dodatkową atrakcję, która już nie jest powiązana z historią hutnictwa cynku, czy też metali nieżelaznych, ale mamy bardzo ciekawą kolekcję motocykli. Są to głównie motocykle Harley Davidson, ale także motocykle Indian, również polska produkcja Sokoły, Junak, a także mniejsze motorynki, motorowery, które też są u nas prezentowane jako taka atrakcja dodatkowa. Cieszy się to również dużym zainteresowaniem.
14: Ale to fajne, bo patrząc sobie na to, że o, słuchaj, mówi mąż do żony, wybierzemy się, czy tam do dzieci, zrobimy sobie dzisiaj wycieczkę i pojedziemy do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. I kto by przypuszczał, że tam zobaczy się motory?
15: No tak, jest to taka niespodzianka, aczkolwiek mamy też turystów, którzy przyjeżdżają właśnie specjalnie, żeby tą ekspozycję zobaczyć.
14: Ktoś planuje sobie właśnie przyjechać do Was na taką rodzinną wycieczkę, poza czasem industriady, to jak powinien zacząć to zwiedzanie, co zobaczy, ile czasu nam to zajmie?
15: Zwiedzanie walcowni zazwyczaj odbywa się z przewodnikiem, chyba że ktoś ma życzenie, żeby sobie samemu eksplorować właśnie nasze przestrzenie.
14: Zapraszamy do tego miejsca. Ja dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
3: Ja tylko przypomnę, że do muzeum w Katowicach zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję, Magdo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: W Bytomiu otwarte zostało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami, a w Świętochłowicach powstała hala. I od tego tematu zaczniemy. Edyta Czekaj, zapraszam na program i czym prędzej przekazuję głos Paulinie Kozioł.
6: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Świętochłowicach otwarto nową halę łukową.
7: Witam serdecznie, Jolanta Daniluk, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego Świętochłowic.
6: Dzisiaj w liceum wielki dzień, bo otwarcie nowej hali zadaszonej. Proszę opowiedzieć troszkę o tej inwestycji.
7: Tak, zgadza się. Jest to hala łukowa, która powstaje w ramach, właściwie powstała, powinnam powiedzieć, w ramach programu rządowego. Program ten nazywa się Program Olimpia. Celem tego programu jest właśnie budowa takich przyszkolnych hal sportowych jako element urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego dla młodzieży. Wiemy, że w dzisiejszych czasach musimy bardzo naszą młodzież mobilizować i zachęcać do tego, aby uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego i myślę, że oprócz sali gimnastycznej, którą mamy w naszej szkole, ta hala właśnie będzie bardzo dużą wartością dodaną.
8: Ewa Ramska, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym liceum w Świętochłowicach. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując całą moją pracę w tej szkole, która już jest ponad 29 lat, miło się na to patrzy, jak szkoła się rozwija. Jak rozpoczynaliśmy tutaj wspólnie z kolegą pracę, to mieliśmy raptem boisko betonowe, nic więcej. Teraz już możemy pochwalić się 5 boiskami tartanowymi, boiskiem do piłki plażowej, wrotowiskiem. No a teraz jeszcze mamy taką piękną, wspaniałą halę łukową, która na pewno wzbogaci nam tutaj te zajęcia wychowania fizycznego. Mamy większe możliwości, chociażby to, że możemy zimą również prowadzić zajęcia na zewnątrz.
6: Jak wyposażona została ta hala?
8: Razem właśnie tak z budowniczymi tej hali zaprojektowali sobie, żeby ona zawierała w zasadzie 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej, które jest w zasadzie największym boiskiem, ma 40 metrów na 20. Oczywiście no, większe jest do piłki nożnej, no, ale na warunki halowe to można powiedzieć, że to jest bardzo duża hala, pełnowymiarowa. Także jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni.
6: Czy to oznacza, że na przykład kilka klas w jednym czasie będzie mogło z niej korzystać?
8: Oczywiście, kilka klas na tej dużej hali. Poza tym jeszcze mamy salę gimnastyczną i siłownię, także tutaj naprawdę mnóstwo młodzieży może w jednym czasie korzystać i uprawiać sport. My też na to liczymy, że młodzież właśnie będzie jeszcze bardziej chętna też do ćwiczeń.
6: No właśnie, czy to może zachęcić młodych, żeby chętniej chodzili na zajęcia w WF-u, nie brali na przykład zwolnień?
8: Liczymy na to i mamy taką nadzieję, chociażby teraz jak każdy z uczniów wchodzi na halę pierwszy raz i patrzy, to tylko jest właśnie otwarcie oczu i wielkie wow, tak? Jaka ona jest piękna, jak to ładnie wygląda i mają tą świadomość, że jest to nasza szkolna hala i że właśnie dla nich jest ona wybudowana i oni w pierwszej kolejności mogą z niej korzystać. Także myślę, że na pewno to wpłynie na poprawę frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego.
9: Dzień dobry.

0: oczywiście karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
1: Jak w takim razie będzie można te zajęcia z wychowania fizycznego urozmaicić?
0: Same zajęcia z wychowania fizycznego są w ogóle urozmaicone. W świetle nowej podstawy programowej mamy prócz tradycyjnych gier zespołowych wprowadzać coraz więcej takich elementów, można powiedzieć, militarnych, a ta strzelnica świetnie wpisuje się w tą nową podstawę programową. To nie tylko samo strzelanie, przeładowywanie, nauka obsługi sprzętu, ale również można strzelnicę czy strzelanie wykorzystać czy wpleść w lekcje wychowania fizycznego, w lekcje gimnastyki. To wszystko tak naprawdę zależy od wyobraźni nauczyciela i od bezpieczeństwa, które należy też przy użytkowaniu broni, jakakolwiek ona by nie była, zachować.
2: Materiał ze Świętochłowic przygotowała Paulina Kozioł, a teraz już przenosimy się do zapowiadanego Bytomia, gdzie otwarte zostało Regionalne Centrum Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Bytom jest jedynym miejscem w kraju, które jest miastem niewojewódzkim, a w którym właśnie takie regionalne centrum powstało.
3: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu.
2: No to się powiedzmy troszeczkę o tym miejscu. To jest nowe centrum, nowe miejsce i komu jest dedykowane?
3: To jest nowe miejsce. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
2: Myślę, że wielu Bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
3: To miejsce było potrzebne nie tylko dla Bytomian, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Dzisiaj jest takie oficjalne otwarcie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. I to są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową, można tutaj też podjechać i przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
2: Bardzo dogodne miejsce. Myślę, że tutaj nie będzie problemu z trafieniem, bo nieopodal przepiękny park, urząd miasta, przystanek, czy to tramwajowy, czy autobusowy.
3: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, żeby bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby no nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło, no bo w pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii, aglomeracji i województwa, no to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
2: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest duży atut.
3: No tak. Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu i dlatego właśnie został wskazany, ponieważ no, zarząd główny uznał, że koło bytomskie sobie poradzi z taką wielką odpowiedzialnością.
2: Ile tutaj jest pomieszczeń? Powiem szczerze, że przy wejściu wydaje mi się, że to jest po prostu galeria, bo te ściany są ozdobione, no właśnie czy.
3: To dobrze pani się wydaje, ponieważ to jest galeria. Regionalne Centrum Komunikacji znajduje się odrobinkę w innym miejscu, ale z racji tego, że ma trudny układ jak na takie imprezy i takie otwarcia i z racji tego, że właściciel tej galerii, pan Olgier Glizoń, był dla nas bardzo gościnny, zezwolił nam, poprosił nas właściwie nawet, żebyśmy to tutaj zrobili, to jesteśmy tu. Myślę, że po prezentacji będzie możliwość obejrzenia sobie regionalnego centrum i podejdziemy tam. Tam jest pomieszczeń, 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja, ale to zobaczymy sobie już po prezentacji.
4: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
2: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany?
4: No, nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka.

0: języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej pani poznała, no to tutaj z ramienia PSONI. Tutaj jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu lub komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
1: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
0: Tak, oczywiście. Akurat znajdujemy się w galerii, gdzie dzisiaj mamy spotkanie i otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji. Nasze biuro jest dosłownie kawałek dalej.
1: No to powiedz może o tym pomieszczeniu, zanim tam się udamy. Jak wygląda takie pomieszczenie dla osób, które do Was się zgłasza?
0: No do nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy dwa osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumaczy języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumaczy przewodnicy.
1: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
1: Możemy tutaj jakieś liczby już podać?
0: Oj, z liczbą to ciężko. Tutaj myślę, że pani z Warszawy mają więcej informacji, ile osób już pobrało naszą aplikację, ile już korzysta.
1: No, działacie tutaj regionalnie, bo mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
0: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia, ale ciężko mi powiedzieć, jakie liczby, bo to są różne liczby. Czasami jest kilkanaście osób, czasami kilka, w zależności od dnia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy trzy osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głuchoniewidomych, i na chwilę obecną mamy dwie tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
1: No bo w razie potrzeby oczywiście ta liczba się zwiększy.
0: No my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
2: Magdalena Hyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych.
1: No to pani koordynator, merytoryczny, co to znaczy w tym konkretnym temacie?
2: W tym konkretnym temacie myślę, że jakby ja jestem koordynatorem merytorycznym, patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarządzać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi, więc to są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje. Więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów czy tłumaczy.
1: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
2: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie, natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
1: Czy my już o jakichś liczbach możemy powiedzieć, jak dużo jest zainteresowanych?
2: Myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę ruszyliśmy od 20 kwietnia, nasza aplikacja ruszyła i nasze usługi i do tego momentu mamy zarejestrowanych około 2000 osób, które już korzystają z naszych usług tłumaczeń PJM. Nie byliśmy świadomi, że to zainteresowanie będzie tak duże, zupełnie szczerze, i to tak naprawdę w pierwszych 2 miesiącach, ale to tylko pokazuje, jak jest duża skala tego problemu i jak wiele jeszcze należy zrobić w tym temacie.
1: No teraz otwieracie kolejne centrum, akurat tutaj w Bytomiu, w połowie czerwca.
2: Dokładnie tak, w ogóle czerwiec dla nas jest bardzo intensywny, bo otwieramy aż 16 centrów komunikacji w całej Polsce, więc Bytom jest jakby jednym z miast bardzo ważnym dla nas, ale jakby jednym z tych wszystkich miast, które my teraz otwieramy, więc mamy nadzieję, że ta dostępność w całej Polsce będzie jakby jak największa.
3: Tyle z Bytomia, z Regionalnego Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnością.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: No, zaczytamy się teraz w książkach, które no właśnie, albo ich historia dzieje się na Śląsku, albo bohaterowie są ze Śląska. Posłuchajcie, Magda Mleczko.
5: Adam Szaja, czyli Smak Książki, dziś u mnie dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzisiaj tak ubogo trochę, z dwoma tylko książkami się zapowiedziałeś, ale za to jakimi? Ta pierwsza. Wywiad rzeka.
6: Tak, jest to wywiad rzeka.
5: W którym znana śląska aktorka Grażyna Bułka szczerze rozmawia z Tomkiem Kowalskim o swoim życiu, karierze, najsłynniejszych rolach. Ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd, czyli ze Śląska.
6: Czyli ze Świętochłowic.
5: Ze świętochłowickich Lipin.
6: Nasza dziołcha.
5: Ja miałam okazję z nią o tym rozmawiać w jednym z wywiadów przed premierą spektaklu Boska. Przede wszystkim Grażyna Bułka świetnie mówi po śląsku, ale potrafi też świetnie mówić po polsku. No i w ogóle jest przede wszystkim cudowną, niesamowitą aktorką, która, jak sama przyznała, drzwi do jej kariery takiej większej otworzyły się dość późno. Czy o tym też w książce wspomina?
6: Tak, wspomina o tym i ja jestem może nie tyle zaskoczony, bo czytając poprzednią książkę Tomka Kowalskiego, czyli wywiad rzekę
5: z Mirkiem Leinertem.
6: Dokładnie, dyrektorem teatru Kores, dowiedziałem, że Tomek umie otwierać swoich rozmówców i rzeczywiście panią Grażynę Bułkę też otworzył i ona się, mówiąc kolokwialnie, wyspowiadała z bardzo wielu rzeczy i to, o czym mówisz, też tam jest. A ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy w tej książce, które są dla mnie ważne. To znaczy, po pierwsze, że pani Grażyna opowiada, że w momencie, kiedy ona przestała uciekać od tej swojej śląskości, bo miała taki moment, że chciała mówić poprawnie, ładnie, żeby nie było tego śląskiego akcentu. No i kiedy jednak przyjęła to z całym dobrodziejstwem inwentarza, no to ta kariera też zaczęła się rozkręcać. Czyli po prostu ten Śląsk ją dogonił i ona temu Śląskowi jest przeznaczona. I nie ma sensu z tego Śląska uciekać, ani wypychać z siebie tego Śląska, bo co ma być, to będzie. A druga rzecz, to też jest tutaj bardzo ważny wątek, bo pani Grażyna postuluje, to może złe słowo, ale zwraca uwagę na to, że gdyby w każdym teatrze był na etacie psycholog, to też nie byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo ci aktorzy i aktorki, którzy wchodzą w różne role i wchodzą w nie czasem bardzo głęboko, to czasem trudno z tych ról się wychodzi.
5: Miała na myśli Mianuję Miechanka?
6: Miała na myśli różne role, nie tylko swoje, ale też, też z obserwacji, że czasami jak się tak za bardzo w to wejdzie, to potem bardzo długo się wychodzi i bardzo długo te role nosi się w sobie, więc to są takie aspekty, które mnie bardzo zainteresowały. Oczywiście jest o tych początkach, jest o Mianuję Miechanka, jest o Holonku, jest o Wielkiej Wodzie, więc bardzo sporo tych ról jest tutaj poruszonych. No i ta cała kariera rzeczywiście nie musiała pójść w tę stronę, w którą poszła. I też to, co powiedziałaś, że pani Grażyna nie zaczęła robić kariery w wieku 23 lat, tylko znacznie później, ale ona, przynajmniej tak wynika z tej książki, traktuje to jako pewnego rodzaju błogosławieństwo, bo uniknęła na przykład Sodówy, która jej odbiła. To znaczy, jeżeli ta, przepraszam, ostatnie zdanie,
5: tak,
6: że jeżeli ta popularność, ten sukces przyszedł w tym wieku, w którym przyszedł, no to ona na pewne rzeczy była już odporna.
5: Przepraszam panią Grażynę za teraz, jeśli nas będzie słuchała, za to, co powiem, ale ja mam wrażenie, że od pewnego czasu zaczęła się wręcz bułkomania.
6: Tak. po naszemu Rzymułomania. Tak, jest bułkomania, bo rzeczywiście, gdy mianują Miechanka zostało pokazane w teatrze telewizji.
5: W Sejmie,
6: w Parlamencie Europejskim.
5: W Warszawie.
6: Nie chcę powiedzieć, że cała Polska oszalała na punkcie pani Grażyny, ale jednak trochę tak, bo to jest to wybitna aktorka w wybitnej kreacji. I tam wszystko było na swoim miejscu i cieszę się, że mamy, no oprócz literatury, muzyki i tak dalej, jest ten teatr, który możemy pokazywać i ten film i możemy mówić, ja, to jest Diocha od nas. A ja mogę powiedzieć, że to
5: czyli
6: jest Diocha.
5: Czyli z Familoka na deski teatru.
6: Ode mnie ze Świonów.
5: Bo ty też stamtąd jesteś. Genau. Rolą w spektaklu Boska chyba przypieczętowała to, że naprawdę jest po prostu Boska na scenie.
6: Jest Boska.
5: Jest Boska, a propos tego, co powiedziałeś, że wielu aktorów kiedyś wstydziło się tego, że mówią po śląsku, dzisiaj mówią zupełnie coś innego, że kiedy chcieli zostać aktorami, mówili im, no dobra, ale ty się musisz nauczyć poprawnie mówić po polsku i to im przeszkadzało. A teraz dzwonią do nich i mówią, a potrafisz godać po śląsku? I oni, wiesz, wracają do domu, żeby zagrać w dobrych filmach. Patrz na przykład Michał Żurawski, Ołowiane dzieci, prawda? I nie tylko. On zresztą sam to powiedział, że no teraz kiedyś nie miał propozycji tylu, bo po śląsku godał i musiał po polsku, a teraz jest na odwrót.
6: To jest ciekawe, bo to mogę wrzucić, bo zarzuciłaś mi dzisiaj biedę intelektualną, że tylko dwie książki przyniosłem. To od razu mogę wrzucić tutaj, przecież przed chwilą mieliśmy premierę w Teatrze Śląskim Hamleta po śląsku, i to jest też książka, która...
5: Cięcia Dynemarku.
6: Tak, Biblioteka Śląska tę książkę wydała. No i to jest kolejny przykład na to, nie? Że tego Śląska w ogóle przestajemy się wstydzić, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy stąd.
5: Dokładnie. Ja przypomnę jeszcze, że ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. To jest wywiad Rzeka z Grażyną Bułką. A kolejna książka, którą Adam tutaj dzisiaj przyniósł do programu i do radia specjalnie dla was, to jest Śląski mecenas i adwokat diabłów. Mecenas Paweł Mateja opisuje głośne procesy karne w Polsce. Bronił naprawdę seryjnych zabójców, morderców na zlecenie, gwałcicieli, nawet podobno kanibali. No i dzieli się z nami, czytelnikami, kulisami tych wszystkich procesów kryminalnych.
6: Tak, to jest książka nie tyle ciekawa, co jest to książka, była dla mnie wstrząsająca i trzeba było ją momentami, wiem, że to taki kolokwializm już wyświechtany, że trzeba ją było rozchodzić, to znaczy każda historia jest taka, że nie można czytać potem od razu kolejnej, bo Paweł Mateja opisuje tutaj historię z sal sądowych i pokazuje, jak blisko jest, nie chcę powiedzieć, że losowania wyroków, ale coś może w tym być, no bo jak wytłumaczyć, że człowiek zostaje uznany za winnego i skazany na 25 lat więzienia. W drugiej instancji uznaje się, że jednak jest niewinny, a w trzeciej, że jednak winny. W związku z czym nie zawsze, gdy wrzucimy do tej maszyny nazywanej sprawiedliwością te same dowody, te same zeznania świadków, zawsze wyjdzie ten sam wyrok. Mam wrażenie po tej książce, że to jest bardzo uznaniowe i często ludzie, którzy są posądzani o to, że byli kanibalami, często się to bierze od jednej plotki, od jednego jakiegoś doniesienia w stanie upojenia alkoholowego na przykład i potem cała ta spirala szumnie nazwanej sprawiedliwości się nakręca, a być może to się w ogóle nie wydarzyło i Paweł opisuje tu historię osób, które były brane przez media na języki, były na pierwszych stronach gazet, a de facto, jak później się okazało, no to, co im zarzucano, albo się bardzo rozmyło, albo w ogóle takie sytuacje nie miały miejsca i oczywiście nikt później za to nie przeprasza. I też się zastanawiałem, ile na przykład w Polsce teraz w więzieniach siedzi takich Tomaszów Komendów, którzy odsiedzą 10, 15, 25 lat, potem wyjdą z więzienia i dostaną, co prawda, duże pieniądze, kilka milionów, no ale przecież czasu nie kupią tego, który spędzili w więzieniu, więc
5: odpowiedź na pytanie, za co siedzisz, za niewinność, gdzieś tam jednak ma sens.
6: Tak, i ta piosenka Kazika przecież do filmu o Tomaszu Komendzie 25 lat niewinności, więc to też cały czas z tyłu głowy mi grało, gdy czytałem te historie, które opisał Paweł. Są tu historie też z województwa śląskiego, są tu historie z całej Polski de facto. No ale łączy je to, że powinienem powiedzieć, że trudno jest uwierzyć w sąd. To znaczy, gdy gdybym ja szedł jako oskarżony do stanu przed sądem, no to wymagałbym jednak, żeby to wszystko było skrupulatnie
5: rozeznane, przeprowadzone
6: i żeby ten wyrok, jeżeli coś zrobiłem, był sprawiedliwy, a nie właśnie uznaniowy, że jeden sąd powie tak, no jeden rabin powie tak, drugi powie siak.
5: A czy on w tej książce pisze, dlaczego tak się dzieje?
6: To jest pytanie, na które nie ma de facto odpowiedzi. Pamiętam, gdy rozmawialiśmy tutaj o książce Marcina Pietraszewskiego Wojny Niebieskie, o kibolach. To Marcin powiedział kiedyś takie zdanie, że tej hydrze nigdy nie uda się uciąć wszystkich głów. To środowisko zawsze będzie odrastało. I podobnie jest trochę tutaj w tym wymiarze sprawiedliwości, że tutaj nie ma recepty. Być może są zbyt szeroko otwarte drzwi do zawodów radcy prawnego, adwokata itd., itd. Być może zbyt młodzi ludzie zaczynają te stanowiska piastować. Być może jest to kwestia, że ci ludzie zaczynają za młodo i nie mają jakichś życiowych doświadczeń, które mogą te doświadczenia potem procentować na sali sądowej. Więc tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, bo nie ma dwóch takich samych spraw.
5: A powiedziałeś, że tam są też śląskie właśnie jakieś sprawy. Taka jedna z tych śląskich spraw, którą opisuje mecenas Paweł Matyja w swojej książce Adwokat Diabłów, to na przykład jaka, która tobie akurat może utkwiła w głowie?
6: No mnie utkwiła bardzo sprawa pewnego wysoko postawionego prezesa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wokół którego pracownicy i pracownice ukłonęły taką intrygę po to, żeby się go pozbyć. To było związane z tym, że jeżeli jego nie będzie, bo no to on za bardzo nam patrzy na ręce, nie możemy robić różnych tam rzeczy pod stołem, no to trzeba się go w jakiś sposób pozbyć. Oczywiście bardzo dobrym sposobem na pozbycie się kogoś jest pomówienie i insynuowanie różnych rzeczy. No i to, co te panie insynuowały, potem same przed sądem stwierdzały, że to jednak tak nie było i oczywiście ten pan został oczyszczony z zarzutów, no ale co przeżył, to jego. Oczywiście media też się o tym rozpisywały, nikt nigdy tego człowieka nie przeprosił. Jest tu też słynna sprawa pana Kamila, to pewnie będziesz kojarzyła, pana Kamila od Pumy, czyli człowiek, który hodował Pumę, który był jej opiekunem, została mu odebrana, ona była chyba przewieziona do ZOO w Poznaniu. No i była cała się przetoczyła sprawa sądowa, to wszystko dalej trwa. No więc jest tych spraw. Myślę, że, no bo ta książka jest gruba, ta książka ma ponad 500 stron, ale spokojnie myślę, że kolejne 2-3 mogłyby takie powstać, bo tych spraw, które... Często jest tak, że my coś czytając albo słysząc traktujemy już jako pewnik, tak? Że jak słyszymy, że ktoś kogoś zaciukał, no to już na pewno zaciukał. A potem się okazuje, że może być, może nie. I to właśnie Paweł nie na darmo jest ten tytuł Adwokat Diabłów, czyli on współpracuje i bierze się za bronienie osób, które są określane w przestrzeni publicznej właśnie jako diabły, a nie chcę powiedzieć, że w finalnym rozrachunku są aniołami, po tej drugiej stronie zupełnie, ale że nie wszystko jest takie, jak może się wydawać i naprawdę bardzo dużo zależy od tego, kto wydaje wyrok.
5: I tu postawimy chyba kropkę. Czytajcie, moi drodzy, czy te książki, czy te, które wcześniej polecaliśmy wam razem z Adamem, albo te, które po prostu wpadną wam w ręce i was zainteresują, nieważne, po prostu czytajcie. My polecamy dzisiaj dwie książki. Przypomnę, pierwsza to jest wywiad Rzeka z Grażną Bułką o drodze, jaką trzeba pokonać z Lipin w Świętochłowicach na deski teatru, a także przed kamerę, o blaskach i cieniach pracy aktora. No i druga książka, Adwokat Diabłów, śląski mecenas Paweł Matyja, o kulisach, i Adam tutaj mi jeszcze paluchem macha, nie wiem dlaczego.
6: Że jeszcze trzecią polecamy, Hamleta po śląsku.
5: A tak, no przecież Hamlet po śląsku, jeśli państwo się, bo bilety podobno się wyprzedają,
6: tam
5: jak ciepłe bułeczki.
6: Tak, bułeczki, tak.
5: To zanim uda wam się do tego teatru dojść, to może najpierw książeczkę.
6: Mirosław Synia właśnie z tym zmierzył i chwała mu za to, bo to jest pierwszy przykład Hamleta na śląski.
5: A w ogóle też wysyp Hamletów ostatnio był, bo tak. I teatr w Tychach robił Hamleta, i teatr Zagłębia w Sosnowcu.
6: Szekspir w modzie,
5: dokładnie.
6: Klasyka nigdy się nie starzeje.
5: Dokładnie. Mała czarna z mody też nigdy nie wyjdzie. Kropka. Adam Szaja, smakksiążki.pl. Dziękuję ci bardzo.
3: Rozmawiała Magda Mleczko, a teraz w naszym magazynie zmieniamy temat. Trzy lokale na kulturę do wzięcia. W Katowicach rusza kolejna edycja programu osób z pomysłami na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej. Lokale mają od 55 do ponad 90 metrów kwadratowych. Magda Poddańczyk.
2: W dotychczasowych 20 edycjach podpisano w sumie sumie 55 umów, ale tylko 25 lokali funkcjonuje do dziś. Miasto Michał Mendala.
7: Jeżeli chodzi o przykłady, to takim najgłośniejszym będzie miejsce, gdzie produkowane są pierogóżki. Maskotki, które zrobiły furorę podczas Igrzysk Olimpijskich. Drugim przykładem jest Krzywa Sztuka Wina. Miejsce, które otrzymało rekomendację Michelina. Mamy też chociażby takie miejsce jak kawiarnia połączona z księgarnią anglojęzyczną, otwarta pracownia, gdzie można zapisać się na warsztaty ceramiczne. Są oczywiście też galerie sztuki, ale i miejsca, gdzie można tej sztuki się uczyć.
3: Nabór wniosków trwa do 3 lipca. A4 do remontu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na modernizację węzła autostrady z ulicami Batorego i Święcimską w Chorzowie. Szymon Haczyk.
8: Dobudujemy tam dodatkowy pas do skrętu w lewo, przebudujemy istniejący ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik. Wyposażymy także skrzyżowanie w sygnalizację świetlną, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przebudujemy istniejące przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz z ich doświetleniem.
3: Prace mają potrwać pół roku od podpisania umowy. Edyta Czekaj, dziękuję, na dziś to wszystko.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Edyta Czekaj, zapraszam na program. 265 wycieczek w 41 miastach i gminach. Katowice przygotowały bogatą ofertę wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, które pozostają w mieście w ramach akcji Lato w mieście 2026. Lokalna kultura w Katowicach czeka. Zaczynamy. To już kolejna edycja festiwalu Mikrowypraw kierunek GSM. W programie 265 wycieczek i 4 wydarzenia specjalne. Łukasz Zych z GSM.
9: Szpilkę, myślę, ciężko będzie wbić w kalendarz, jeśli zapiszemy się na kilka z wycieczek, a są i tacy, do tego też zachęcamy. Rzeczywiście kierunek GSM to największy, zdecydowanie największy festiwal mikrowycieczek w Polsce. W tym roku w programie prawie 270 wydarzeń, 265 mikrowypraw dokładnie, plus 4 wydarzenia specjalne. Największy w Polsce, no to jest rzeczywiście taki trend, który myślę wyznaczamy. 5. edycja święta. Trend mikroturystyki, a więc zwiedzania, może w jakiś taki nietypowy sposób miejsc, które gdzieś są blisko nas. Rzeczywiście z roku na rok rośnie. Tak rzeczywiście jest. Myślę, że to zostało z nami trochę z pandemii, że wtedy trochę byliśmy zmuszeni do tego, żeby poznawać to, co blisko nas, w sąsiedztwie, ale zostaje to z nami, bo rzeczywiście, żeby przeżyć coś wyjątkowego, nie trzeba jechać na drugi koniec kraju czy kontynentu. Wystarczy, żeby przeżyć coś wyjątkowego, wcale nie trzeba jechać na drugi kraniec kraju, kontynentu czy świata. Naprawdę wystarczy czasem wychylić nos za róg, pójść tam z przewodnikiem, który opowiada ciekawe historie, doświadczyć jakiegoś miejsca w nietypowy sposób i naprawdę możemy przeżyć coś niezapomnianego. Mamy tych ofert, przynajmniej jedna wycieczka w każdej gminie się odbywa, a oczywiście w wielu gminach jest ich kilka czy nawet kilkanaście, tak jak w największym mieście, w Katowicach, więc naprawdę jest w czym wybierać. 3 dni, czy w zasadzie 2,5 dnia, bo zaczynamy w piątek po południu, tu już mamy kilka wydarzeń, potem cała sobota, cała niedziela, mamy wydarzenia tuż po wschodzie słońca, tak jak joga nad Poprocenami, czy w okolicach zachodu słońca, a nawet po nim, bo mamy w tym roku w programie również nocne zwiedzania. Program tematycznie jest jak zawsze bardzo bogaty, bo mamy tu wycieczki i architektoniczne, i przyrodnicze, i historyczne, mamy jakieś wątki militarne, mamy historię znanych ludzi, mamy miejsca na co dzień niedostępne, więc rzeczywiście naprawdę jest w czym wybierać. Wydarzenia specjalne, no to przede wszystkim takie już trochę tradycyjne, 2 imprezy muzyczne, bo to z jednej strony Metro Disco na Sztaufajerach, a z drugiej strony Retro Disco w Rudzie Śląskiej, w Muzeum Historii Polski Ludowej. W tym drugim przypadku, no wstety, niestety mamy pewne obostrzenia związane ze strojem, bo tam trzeba przyjść przebranym jakby w duchu z epoki, czyli jakiś odtalionowy dres, jakaś paprotka pod pachą. No nie wiem, z czym jeszcze komu się PRL kojarzy, ale rzeczywiście no jest to taka impreza tematyczna. Potem w niedzielę tak na spokojnie od rana śniadanie kulturalne z GZM w Gliwicach, w takiej zielonej przestrzeni, trochę już w atmosferze bardziej takiej chilloutowej. Jakieś warsztaty, prezentacje, ale też targ śniadaniowy. Tutaj myślę też każdy, całe rodziny znajdą coś dla siebie. A zaczynamy w piątek. Jednym z tych piątkowych wydarzeń jest odpalenie neonu. kierunek GZM. To też taka nasza mała tradycja, bo mamy już taki neon w Katowicach, mamy taki neon w Dąbrowie Górniczej. Teraz przyszedł czas na Bytom. Neon zostanie rozświetlony na jednej z kamienic w takim widocznym punkcie Bytomia, na ulicy Chorzowskiej, na rozbarku. Myślę, że będzie świetnie widoczny z drogi. Za neonem stoi, jak zawsze, Dominik Tokarski, który, myślę, o neonach w naszym regionie wie wszystko i który też zabierze nas na jedną z tych 265 wycieczek. Tysiące, może nawet 12 tysięcy kroków, myślę, to każda taka wycieczka. Rzeczywiście można poznać to, co blisko, ale można się też wybrać za Miedzę, do sąsiadów, albo nie wiem, na drugą stronę rzeki, jak ktoś z Zagłębia mało zna Śląsk, a ze Śląska Zagłębie. Kroki przede wszystkim, bo najwięcej mamy wycieczek pieszych, ale mamy też sporo wycieczek na rowerze. Mamy jakieś objazdówki, wycieczki bardziej autokarowe, mamy kajaki, choć tu obawiam się, że z miejscami będzie już krucho, bo to rzeczywiście rzecz, która się najszybciej rozchodzi, ale będziemy płynąć w stronę zachodzącego słońca. Różne sposoby przemieszczania się, różne tematy, naprawdę, każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Kierunek GZM to wyjątkowa okazja, by odkryć miejsca, które często mijamy na co dzień, a teraz Katowice i kolejne propozycje na spędzenie czasu. Lato w mieście z atrakcjami to możliwe. Sandra Hajduk, Urząd Miasta.
10: Od lat udowadniamy w Katowicach, że absolutnie te dzieci i ta młodzież, które zostają w Katowicach, nie muszą się nudzić. Ten program, który przygotowujemy w każdym roku, jest naprawdę bogaty i przeróżne zajęcia w mieście się odbywają. Natomiast w tym roku będzie jeszcze bardziej na bogato, można powiedzieć, dlatego że zwiększyliśmy decyzją prezydenta finansowanie na ten cel. Przedtem były to kwoty mniejsze, w tym roku blisko 4 miliony złotych, to jest 1,5 miliona złotych więcej niż w roku 2025 i to stwarza nam zdecydowanie większe możliwości, jeśli chodzi o organizację właśnie wszelakich półkolonii i innych zajęć, które odbywają się z myślą o najmłodszych katowiczankach i katowiczanach. Jeśli chodzi właśnie o lato w mieście, to w tym roku aż 43 placówki oświatowe włączają się w te działania, więc przygotowują przeróżne półkolonie i zajęcia dla najmłodszych. To jest blisko 4,5 tysiąca miejsc przygotowanych właśnie w placówkach edukacyjnych. Ten program obejmuje zajęcia kreatywne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, taneczne, czytelnicze, przyrodnicze, kulinarne, plastyczne, a więc wszystko to, co możemy sobie wymarzyć i wyśnić. Oprócz tego uzupełnieniem oczywiście będą wyjścia i wyjazdy do kin, teatrów, muzeów, planetarium śląskiego czy na baseny. Są szkoły, które organizują zajęcia otwarte. Oznacza to, że do takiej szkoły mogą przyjść dzieci, które niekoniecznie na co dzień uczęszczają do tej placówki edukacyjnej. To jest m.in. szkoła podstawowa nr 10, SP nr 17, SP nr 22, SP nr 58, SP nr 61, zespół szkolno-przedszkolny nr 14 czy zespół szkolno-przedszkolny nr 18, więc tych placówek, które mają takie otwarte zajęcia, jest całkiem sporo i tam można swoje dzieci właśnie zapisywać na przeróżne akcje i półkolonie. Tu warto zauważyć, że o ile, tak jak wspominałam, teraz mamy już 43 placówki edukacyjne, które biorą udział w tym projekcie, to rok temu było tych placówek 35, a dwa lata temu 29, więc ta oferta ze strony szkół rzeczywiście bardzo dynamicznie się rozwija i wzrasta ta liczba organizowanych turnusów półkolonii, dzięki czemu większa liczba osób może z tych atrakcji skorzystać. 16 czerwca ruszyły zapisy na przeróżne zajęcia wakacyjne w Pałacu Młodzieży. Pałac Młodzieży ma fantastyczną renomę, jeśli chodzi właśnie o te różne warsztaty artystyczne, warsztaty naukowe, zajęcia sportowe. Ta oferta jest bardzo szeroka i warto rzeczywiście zobaczyć, na jakie zajęcia można się jeszcze zapisywać. Większość oczywiście tych zajęć wymaga wcześniejszych zapisów, ale jest też tam taka oferta, która jest dosyć spontaniczna, więc to oznacza, że nie musimy się dużo wcześniej zapisywać, aby jednak skorzystać. Oczywiście nasze MDK-i, nasze biblioteki także biorą udział w takich wakacyjnych programach. Jeśli chodzi o MDK-i, to tam zawsze są bardzo ciekawe pomysły na to, jak te półkolonie i warsztaty powinny wyglądać. Na przykład MDK Koszutka zaprasza na akcję kamera, akcję wakacje i wszystkie te zajęcia, które się odbywają, są tam właśnie nastawione na świat filmu i świat fotografii, więc to są przeróżne warsztaty kreatywne, muzyczne, wyjścia edukacyjne właśnie, których motywem przewodnim jest film, to jest poznanie bohaterów filmu, to jest magia kina i efektów specjalnych, okiem fotografa. Tego typu zajęcia są prowadzone i zaplanowane właśnie w ramach tego cyklu. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w tym roku rusza z akcją pod nazwą Książkowe Brzmienie i najmłodsi będą odkrywać, jak wybrzmiewają słowa z książek o różnych porach dnia i w różnym anturażu, więc pomysł właśnie jest na to, aby wybrać się w taką wakacyjną przygodę z brzmieniem książki. Dzieci mają na przykład sprawdzić to, czy słowa brzmią inaczej interpretowane w różnych miejscach, czy to otoczenie wpływa jakoś na interpretację, więc na pewno będzie to całkiem sporo zabawy. Galeria Sztuki Współczesnej BWA także się w akcję Lato włącza w tym roku i zaprasza na tworzenie wystawy sztuki współczesnej. W ramach zajęć Nośnik Idei będzie można rodzinne działania podjąć z sito drukiem i drukiem offsetowym, więc duża ciekawostka. No i oczywiście takim uzupełnieniem tych wszystkich działań są katowickie kluby sportowe. Akcja Lato jest także przez nie organizowana. Tam również całkiem sporo zajęć otwartych, więc także będzie można się zapisywać na przeróżne wydarzenia. Będą zajęcia karate, będzie capoeira, będzie piłka nożna, siatkówka, koszykówka, zajęcia akrobatyczne, zapasy, tenis stołowy, więc tu oferta jest bardzo szeroka. Oczywiście wszelkie informacje dotyczące tych atrakcji zawsze są dostępne na stronach internetowych klubów, tych placówek edukacyjnych, więc jeśli ktoś jeszcze nie ma pomysłu na to, jak spędzić wakacje, to jak najbardziej zachęcamy do tego, aby sprawdzić oferty bibliotek, które znajdują się blisko naszego domu, MDK-ów, klubów sportowych, bo rzeczywiście można znaleźć coś ciekawego dla siebie.
3: W tym roku w Katowicach w organizację tegorocznej edycji Lato w Mieście 2026 zaangażowane są 43 katowickie placówki oświatowe. A co z seniorami? Sprawdźmy.
11: Michał Mendala, Urząd Miasta Katowice. Po wycieczkach do Pszczyny i ogrodów Kapiasa oraz do Krakowa, które były realizowane w poprzednich latach, teraz przyszła pora na Koszęcin i Koszwice. Planujemy takie wycieczki dla seniorów w sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie. 15 czerwca wystartowaliśmy z zapisami. Każdy senior z Katowic może zapisać się na te wycieczki telefonicznie pod numerem 502 032 661 w godzinach od między 11 a 14 od poniedziałku do piątku. Zachęcamy przede wszystkim ze względu na bardzo bogaty program tych wycieczek. Z jednej strony zwiedzanie z przewodnikiem, m.in. kompleksu pałacowo-parkowego w Koszęcinie, a więc siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. W planie też regionalny obiad w słynnej karczmie Koszwice. Znanej z programu Rączka Gotuje będzie słodki poczęstunek, będą prelekcje o ziołach. Dużo wiedzy w przystępny sposób, przede wszystkim w przyjaznej atmosferze spędzonej w gronie osób w podobnym wieku.
3: Tyle Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach, a w programie zmieniamy temat i mikrofon przekazuje Paulinie Kozioł.
2: Pierwsza w Polsce klasa o profilu Siły Specjalne zostanie uruchomiona w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie. Nauka ruszy we wrześniu, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
12: Zupełnie nowy profil, z tego co się orientuje, jedyny w Polsce. Profil w klasie Mistrzostwa Sportowego Siły Specjalne. Skąd pomysł? No po pierwsze jesteśmy szkołą, która szkoli wyczynowych sportowców, a zatem ten wysiłek fizyczny i ta sprawność fizyczna ma bardzo duże znaczenie i to jest jednym z dwóch warunków, żeby się do naszej szkoły dostać. W związku z tym pomyśleliśmy o tym, że można ten wysiłek fizyczny też wykorzystać nie tylko do sportu, bo zdarzają się sytuacje, kiedy sportowiec wyczynowy gdzieś w okolicach drugiej, trzeciej klasy liceum zdaje sobie sprawę, że sport jest fajny, że w sporcie dalej będzie mógł funkcjonować, ale że ten sport nie będzie jego zawodem. Inaczej mówiąc, nie kupi go Real Madryt, Legia Warszawa itd., itd. W związku z tym szukamy dla niego innej drogi rozwoju. Ta inna droga to oczywiście szkoła. On chodzi do szkoły ponadpodstawowej, do liceum ogólnokształcącego, kończy takie liceum, jest przygotowany do matury. Natomiast co robić dalej? No i wymyśliliśmy sobie właśnie w porozumieniu z panem Jarosławem, który nam tutaj dużo pomógł, że może ścieżka wojskowa byłaby ścieżką dobrą, ale nie zwykła, normalna ścieżka wojskowa, tylko szkoła specjalna, w sensie specjalna ścieżka, czyli na bazie sportowca wyczynowego stworzyć grupę, która wyszkoliłaby operatorów sił specjalnych, czyli ludzi, którzy w tych jednostkach wojskowych będą taką elitą z elit, czyli będą ludźmi, którzy w przyszłości mogą zasilić szeregi Gromu i innych tego typu jednostek i dlatego ten pomysł.
2: A jak te zajęcia będą w takim razie zorganizowane?
12: Zajęcia będą zorganizowane podobnie jak organizujemy zajęcia w SMS-ie, to znaczy uczeń otrzymuje od nas tak samo jak w Szkole Mistrzostwa Sportowego 16 godzin WF-u w tygodniu. To jest bardzo dużo. Piłkarz ma treningi sportowe, natomiast uczeń sił specjalnych będzie miał zajęcia ze sportów walki, będzie miał zajęcia z topografii, będzie miał zajęcia wytrzymałościowe, będzie miał zajęcia z motoryki, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej, ale ukierunkowanej pod kątem tego, żeby mógł obronić swojego towarzysza, żeby mógł znaleźć się w sytuacji zupełnie nowej, na przykład w lesie albo w jakimś miejscu, którego nie zna, żeby mógł obronić siebie i obronić kogoś bliskiego po to, żeby potem w przyszłości mógł te wszystkie swoje umiejętności wykorzystać. Do tego wszystkiego łączymy to z kursem liceum ogólnokształcącego, czyli rozszerzona matematyka, rozszerzona geografia, rozszerzony język angielski.
13: Paulina Kozioła.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Katowice wystartowały z kolejną edycją miejskiego programu Lokalna Kultura. Nabór ofert do tegorocznej edycji potrwa do 3 lipca. Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach za chwilę zdradzi więcej, a potem spotkamy się z Magdą Mleczko. A już teraz Katowice i Urząd Miasta. Michał Mendala.
11: Stawki czynszu, jakie tutaj oferujemy potencjalnym najemcom, są rzeczywiście na bardzo preferencyjnych warunkach. Od 9 zł 26 groszy za metr kwadratowy lokalu przy ulicy Krzywej, bo to jest jedna z lokalizacji, którą proponujemy w tym roku, do 14 zł 52 groszy za metr kwadratowy w przypadku Alei Korfantego 8. Łącznie w tej 21 już edycji lokalu na kulturę mamy 3 lokale w 3 lokalizacjach, a tak jak już wspominałem, Aleja Korfantego 8, Krzywa 4 i dodatkowo Warszawska 67. No, lokalizacja w centrum miasta, więc zakładamy, że pozwoli to najemcom na dotarcie ze swoją ofertą do szerokiego kręgu odbiorców. Rozkład pomieszczeń w tych lokalach, ich wielkość dają możliwości przyszłym najemcom do prowadzenia tej działalności kulturalnej, artystycznej czy twórczej. Ten metraż też jest bardzo zróżnicowany, między 55 metrów kwadratowych do ponad 90 metrów kwadratowych w przypadku tego punktu przy Warszawskiej 67. No, poprzednie edycje, a mamy ich za sobą już 20, pokazują, że rzeczywiście te lokale na kulturę mocno wpisują się w kulturalny, ale nie tylko, bo i artystyczny, taki rękodzielniczy krajobraz miasta, więc mamy nadzieję, że w tym roku również potencjalni najemcy zaskoczą nas swoimi pomysłami. Chciałbym powiedzieć, co jest niezbędne do tego, aby złożyć swój wniosek. Jeżeli komuś już w głowie kiełkuje pomysł, no to na pewno odsyłam do strony samego programu lokalnakulturę.pl. Tam znajdują się fiszki, takie przygotowane przez urząd dotyczące poszczególnych lokali. Wskazujemy tam, jakie są potencjalne koszty utrzymania danego lokalu, a więc jakie pewnie będziemy płacić rachunki za prąd, za wodę, jakie potencjalnie prace remontowe trzeba by było wykonać, ponieważ może się okazać, że oprócz prac adaptacyjnych pod nasz konkretny rodzaj działalności kulturalnej, czy też artystycznej bądź twórczej, trzeba wykonać prace wynikające po prostu z przepisów prawa budowlanego. W tej chwili zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi chociażby o szerokość otworów drzwiowych, tak aby osoby również z niepełnosprawnością ruchową mogły w komfortowy sposób korzystać z tych lokali, więc to wszystko w tych formatkach się znajduje. Oczywiście potencjalni najemcy powinni we wniosku wskazać, jakie mają kwalifikacje zawodowe, bądź dorobek artystyczno-twórczy. No, my tutaj też szukamy takiej rękojmi, że te osoby sprawdzą się, podołają temu zadaniu i zrealizują rzeczywiście pomysł, który tutaj w koncepcji działalności też przedłożą w tej dokumentacji konkursowej. Można wskazać planowany harmonogram działań, nie tylko tych artystycznych i twórczych, ale też i plan adaptacji lokalu z terminem jego realizacji, a więc musimy już oszacować, ile czasu zajmie nam dostosowanie danego lokalu do tego, aby można było wystartować ze swoim pomysłem. Dlatego też właśnie te formatki, aby ułatwić pracę potencjalnym najemcom. Jeżeli zaś chodzi o te lokale, które wpisały się rzeczywiście w krajobraz miasta, tu warto podkreślić, że w tych 20 edycjach, które już za nami, podpisaliśmy umowy na 55 lokali użytkowych. Natomiast 25 z nich nadal funkcjonuje, jeden jest jeszcze w okresie adaptacji z poprzedniej edycji lokalu na kulturę. Po drodze mieliśmy pandemię, niektóre formuły się wyczerpały, tak jest chociażby w przypadku tego lokalu przy ulicy Krzywej, tam do tej pory, jeszcze do niedawna działało Muzeum Historii Gitary, które no, stwierdziło, że już nie ma tej formuły co dalej kontynuować, lokal został zamknięty i będzie teraz udostępniony pod nowy lokal na kulturę, natomiast całkiem niedaleko jest chociażby Krzywa Sztuka Wina, też uruchomiona w ramach lokalu na kulturę. Taki punkt, który łączy dobre jedzenie z sztuką przez duże S, ponieważ jest to galeria malarska, gdzie można obrazy nie tylko oglądać, ale można je też nabyć, a oprócz tego serwowane są tam lokalne potrawy od lokalnych dostawców bazujące na właśnie takich lokalnych produktach. No o jakości tego miejsca świadczy chociażby to, że niedawno lokal uzyskał rekomendację Michelina, tutaj jeżeli chodzi o tą kategorię VIP Gourmet, a więc wysoka jakość za przystępną cenę i możemy się cieszyć tylko, że takie lokale też funkcjonują w mieście, między innymi dzięki temu, że lokal na kulturę funkcjonuje. Drugim takim bardzo znanym przykładem, który był popularny jeszcze nie tak dawno, jest Luft. I o ile o samym Lufcie mało kto może słyszał, on znajduje się przy ulicy Koszalińskiej, a więc w sercu Ligoty. Natomiast o tym, co Luft produkuje, na pewno słyszało bardzo wiele osób. A mianowicie chodzi o pierogóżkę. Luft to jest pracownia i sklep z rękodziełem artystycznym i właśnie jednym z produktów jest pierogóżka, która zrobiła furorę podczas niedawnych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo, kiedy stała się taką no, nieformalną maskotką polskiej reprezentacji olimpijskiej. No i też możemy się cieszyć, że Luft działa właśnie w lokalu na kulturę. Oprócz tego, z tego co cały czas funkcjonuje i kieruje swoją szeroką ofertę do mieszkańców, chociażby księgarnia Black Wolf przy ulicy 3 Maja, łącząca właśnie elementy księgarni, ponieważ można tam nabywać książki anglojęzyczne, ale też i kawiarnia, miejsce, gdzie można przysiąść i w takiej spokojniejszej atmosferze wypić dobrą kawę. Mamy w centrum miasta też otwartą pracownię, gdzie można poćwiczyć garncarstwo, nauczyć się tej sztuki rzemiosła. Mamy możliwość nauczenia się, jak pisać ikony. Są otwarte grupy malarskie, liczne galerie sztuki, a więc widzimy, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o rodzaj prowadzonej działalności kulturalnej, artystycznej, ale też i twórczej. Na te oferty czekamy do 3 lipca, a więc jest jeszcze trochę czasu, aby też umówić się z pracownikami Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieniem w Katowicach i obejrzeć sobie lokale na żywo, wejść tam i zobaczyć, jak te przestrzenie wyglądają. Oprócz wszystkich dokumentów, które są niezbędne do złożenia, których, jak już mówiłem, możemy zapoznać się z nimi na stronie lokalnakulturę.pl, trzeba też wpłacić wadium. To jest wadium w wysokości 500 zł. Jedno wadium dotyczy jednego lokalu. Jest zwracane, jeżeli nie będziemy mieli podpisanej umowy, nasza oferta nie zostanie wybrana, natomiast to jest też ważne, aby to wadium zostało wpłacone do tego dnia 3 lipca 2026 roku.
1: Jak słyszeliśmy, nabór wniosków potrwa do 3 lipca. Teraz zupełnie zmieniamy temat, choć przy kulturze zostajemy. Magda Mleczko.
5: Zaglądamy do Chorzowa. W te wakacje tam naprawdę nie zabraknie atrakcji dla każdego. Ale zanim do tych wakacji przejdziemy, to najpierw bardzo ważna impreza, czyli Dni Chorzowa. Ze mną jest pełnomocnik do spraw kultury Urzędu Miasta w Chorzowie, Maciek Zieliński. Podzieliliście tą imprezę na dwa weekendy. Pierwsze wydarzenia zaczną się 21 czerwca od Święta Mieszkańców. Dlaczego tak podzieliliście to na dwa weekendy?
13: To wynika jakby z tej samej idei parady. Jakby w zeszłym roku pan prezydent Szymon Michałek, żeby scalić troszkę tkankę miejską, żeby pokazać, ile tego w Chorzowie tak naprawdę jest, tych wszystkich stowarzyszeń, szkół i tak dalej, postanowił zorganizować paradę miejską. No i wtedy to była ta słynna parada w tym deszczu, aczkolwiek było prawie 2000 ludzi, więc rzeczywiście pogoda chorzowianom jest niestraszna. No i w tym roku powtarzamy tą paradę. Mamy nadzieję, że tym razem nie w deszczu, tylko przynajmniej przy bezchmurnym niebie i 20 przynajmniej stopniach ciepła 21 i później jest taki, można powiedzieć, rodzinny piknik razem z prezentowaniem tych wszystkich grup, które będą wchodzić na teren szybu prezydent z tej parady. Będą też DJ-e, będzie coś można zjeść, będą też warsztaty prowadzone przez ogrom instytucji miejskich, ale też stowarzyszeń miejskich, a pojawi się nawet choćby Wojskowe Centrum Rekrutacji. Także dla każdego coś miłego, święto mieszkańców, tak to nazwaliśmy, bo tam mieszkańcy się prezentują, można powiedzieć, są głównymi gwiazdami na scenie. Mhm. Stąd to święto mieszkańców.
1: A do takiej parady trzeba się zgłaszać? Jak to wyglądało? Czy każdy może wziąć udział w tej paradzie?
13: Tak, dokładnie. Jest formularz i Wydział Kultury po prostu wysyła takie formularze do szkół, stowarzyszeń, firm, praktycznie do wszystkich. No i później na ten formularz odpowiadają, nie? No najwięcej jest oczywiście szkół i stowarzyszeń, jakby one się najczęściej chcą wystawiać. Wiadomo, że są stowarzyszenia, które są niewystawialne, ja to mówię, nie? Na przykład w zeszłym roku zgłosiło się, znaczy odpisało na przykład Stowarzyszenie Balsamistów Zwłok. Takie istnieje w Chorzowie, którzy odpisali, że bardzo dziękują i się cieszą, ale no nie czują, że zasadnym jest, żeby w tak wesołym święcie oni się prezentowali.
1: Naprawdę? To się stało?
13: To się stało. I oczywiście w tym roku również otrzymali zaproszenie.
1: To oni na Halloween może, jak będzie taka parada
13: to, zrobić. Tak, to jest dobry kierunek. Chociaż ja tak szczerze powiedziałem, jakby u nas było troszkę więcej takiego może w kraju luzu podejścia do śmierci, jak w Meksyku na przykład, no to mogliby jechać z trumną na przykład jakąś, nie? To by było ciekawe, ale to już nie dywagujmy. No i rzeczywiście zgłaszają się te wszystkie
1: 21 to też noc świętojańska, blisko, wiesz, te wszystkie obrzędy, to gdzieś tam można by to było mimo wszystko wpleść, ale dobra, zostawmy ten temat.
13: No i to jest właśnie święto mieszkańców. Parada, czy też korowód na powitanie lata. Tutaj mamy podobną ilość zgłoszeń, co w zeszłym roku, aczkolwiek więcej ludzi, jakby samych zgłoszonych i obecnie jesteśmy na takim etapie, że Wydział Kultury układa to wszystko jakby na mapę, no bo trzeba ich też w odpowiednich segmentach puszczać, nie? No bo to nie, jak wszyscy by się zgromadzili o jednej godzinie i wyszli, no to jest bez ładu i składu, więc tam jest takie różnice 4-5 minutowe między tym wpuszczaniem poszczególnych grup i rzeczywiście logistycznie to bardzo fajnie wyszło w zeszłym roku mimo pogody, jak już wspominałem. Zobaczymy, jak wyjdzie w tym roku. Mam nadzieję, że będzie pogoda. Było w zeszłym roku taki problem, że przez tą pogodę dużo grup nie przyszło, mimo że było zgłoszonych, bo wystraszyło się deszczu. Więc jeśli nie będzie deszczu, to uważam, że wszyscy ci, którzy się zgłosili, to się pojawią.
1: Ale na przykład taka jakaś szkoła tańca będzie sobie szła, tak, w tym korowodzie. Coś mi się tutaj kojarzy teraz z karnawałem w Rio de Janeiro, jak szkoły tańca samby i tak dalej. To będzie coś takiego.
13: Wolność w swoim domku jest to, zostawiamy pełną wolność, jakby nie ma tematyki, więc oczywiście szkoły tańca, ich trochę w Chorzowie jest, to też praktycznie chyba wszystkie się zgłosiły. Czy sportowcy na przykład, handbaliści, biatloniści jechali na rolkach na przykład, zamiast na nartach, więc to też było fajne, więc rzeczywiście jest kolorowo, są orkiestry, zespoły, także myślę, że jak nam pogoda znowu nie przeszkodzi, to będzie jeszcze lepiej niż w zeszłym roku.
1: To święto mieszkańców z tą wielką kolorową paradą, która przejdzie pod szyb prezydent w Chorzowie 21 czerwca. Ważna też data dla kierowców, bo wtedy będą utrudnienia w mieście i też o tym na swojej stronie tam, to też warto o tym wiedzieć.
13: Proszę spoglądać po prostu na Facebooka i stronę miasta Chorzów, tam wszystkie informacje o zmianie organizacji ruchu będą publikowane. My też wysyłamy takie informacje nawet do parafii, żeby księża informowali o święcie miasta i o paradzie, ale też o tych właśnie zmianach w organizacji ruchu, żeby no nikt nie był zaskoczony.
1: No i kolejny weekend, piątek, sobota, 26-27 czerwca, też będzie się wszystko działo pod szybem prezydent, ale już wtedy będzie bardziej muzycznie.
13: Będzie głównie nastawienie na muzykę, można powiedzieć powitanie wakacji w Chorzowie. Witamy tym świętem miasta 26, będą tacy artyści jak Piersi, Universe, Lombard, Łzy czy DJ Skytech, a w sobotę 27 Kasa, Groja, raper Zemson, gwiazda wieczoru Smolasty i DJ Don Pablo, który już na sam koniec, można powiedzieć, zamknie tą imprezę, a do tego warsztaty dla dzieci, strefa animacji, no oczywiście gastronomia. Wszystko to będzie zagospodarowane na szybie prezydent. Jakby myślę, że skład święta miasta udało się wyprowadzić w taki sposób, żeby było dla każdego coś. Mamy Smolastego i tego Zemsona dla, można powiedzieć, młodszej młodzieży. I oni są właśnie na tej fali znoszącej. dla starszej młodzieży łzy i rzeczywiście reakcja w komentarzach, jakby zobaczyć na stronie miasta Chorzów po ogłoszeniu tego, no to ja się zastanawiałem, kto jest gwiazdą, bo było to bardzo wyrównane, a jednak na korzyść zespołu łzy, więc rzeczywiście widać, że zespół ma dużą ilość fanów w Chorzowie, ale też w regionie. No i mamy też Lombard, Piersi, czy takie klasyki, Goja, która przecież już kupa lat na rynku, Universe, no przecież to zespół z Chorzowa, przede wszystkim ostatnio wystąpili też w Opolu, no i DJ-e też klasy ogólnopolskiej, ale też światowej.
5: To na zakończenie roku szkolnego i na start wakacji pełnomocnik prezydenta do spraw kultury w Chorzowie Maciej Zieliński. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje.
3: Magda Mleczko, dziękuję. Edyta Czekaj, to wszystko.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy przekazali własnoręcznie wykonane karmniki, budki lęgowe i domki dla jeży. Wszystko to wzbogaci teraz przestrzeń zabytkowego parku w Świeryglańcu. Jak jazz, to w ruinach. Edyta czeka i zapraszam, a to tematy, które wypełnią najbliższy kwadrans w naszym magazynie. Zaczynamy od prezentów od dąbrowiaków.
13: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy w swoich szeregach ma już 14 sekcji, można powiedzieć. My jesteśmy sekcją modelarską, ja się nazywam Koniak Mieczysław, tutaj z kolegami przyjechaliśmy z prezentami. Mamy tutaj budki lęgowe, mamy karmniki, nawet buda dla jeża. Chodzi o to, że wszystkie są z materiałów odpadowych, czyli gdzieś była jakaś paleta, ktoś to porzucił, nam się wszystko przyda. Jedyne co, to tylko gwoździe, śrubki, co musimy dokupić z własnych funduszy. Ale organizacja nasza liczy obecnie gdzieś około 500 członków i jest właśnie zbiórka taka wśród naszych stowarzyszonych ludzi. No i przynoszą nam różne rzeczy, które wykorzystujemy. Na obecną chwilę, na Dzień Dziecka, nasze panie upiekły 40 placków, które były dostarczone do dwóch szpitali. Szpital onkologiczny w Katowicach, gdzie pani ordynator bardzo nas mile widzi z prezentami, no i przede wszystkim dzieci. Najważniejsze to było to, że jeden oddział nie był w stanie tych wszystkich placków przejeść i przychodzili lekarze z innych oddziałów, czy mogą sobie coś uczknąć z tego. No bardzo chętnie, także ładnie się to wszystko porozchodziło. Dodatkowo robimy, znaczy panie u nas szydełkują i ze skarpetek robią takie małpki i ośmiorniczki. I ośmiorniczki też trafiają, te maskotki też do różnych szpitali, a nawet straż pożarna też ostatnio się upomniała, że też by chciała mieć coś takiego. Na internecie publikują różni nasi majsterkowicze swoje tam wyroby. Także pomysł nie był nasz, to po prostu żeśmy podpatrzeli, a że surowca trochę nam naznosili, także zaczęliśmy się w grupie 4, później 6, a dzisiaj już nawet jest 7 osób, no zajmować takimi rzeczami. Najważniejsze to jest to, żeby było gdzie. Rozdajemy to po przedszkolach, rozdajemy po szkołach, nawet żłobek ostatnio dostał. Dąbrowie Górnicze powiesiliśmy w Parku na Zielonej, w Parku na Podlesiu, także wszystkie okoliczne parki, tak w Będzinie, Dąbrowie są już obdarowane. A do Świerklańca też mamy sentyment wielki, skoro tutaj gro naszych znajomych i stowarzyszonych ludzi przyjeżdża tutaj. Także jeżeli wypalą budki dla jeży, te noclegownie, to będziemy w stanie dowieść. Jeżeli zagnieździ się tam jakiś jeżyk, no to już będzie sukces. No i w tych budkach, jeżeli będzie dobrze powieszona budka, lekko tak na wschód, to sądzę, że nie powinno być problemów z zagospodarowaniem. One są zamknięte i to jest pod szpaka różnego rodzaju, no takich zimorodki. Natomiast te półotwarte to są znowu na kopciuszki, na takie mniejsze ptaszki, które się muszą mieć po prostu trochę przestrzeni. Także budki zamknięte, budki otwarte, karmniki, wiadomo, wszystkie są otwierane, żeby można było zrobić porządek jesienią i przygotować je znowu do wiosny. I jak im się, no, przyda, no, dobrze mieszka.
12: No, dąbrowiacy od lat angażują się społecznie i charytatywnie, bo jak słyszeliśmy, pieką ciasta dla pacjentów szpitali, a nawet szyją maskotki dla dzieci. Tym razem były projekty związane z ochroną przyrody we wspomnianym Świerklańcu, a teraz czas na muzykę, konkretnie na jazz i Magda Mleczko.
14: Ten festiwal od ponad dwóch dekad pozostaje jednym z najbardziej oryginalnych i charakterystycznych wydarzeń jazzowych w Polsce. Łączy muzykę improwizowaną, jazz nowoczesny, elektronikę, sztuki wizualne oraz niezwykłe postindustrialne przestrzenie Śląska. Mowa oczywiście o festiwalu międzynarodowym, dodam, festiwalu Jazz w Ruinach, organizowanym przez Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, którego prezesem jest Piotrek Szmit. Program zapięty jest na ostatni guzik, ponieważ

0: zostałem prezesem Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club, a w tym roku w ogóle ze Śląskim Jazz Clubem mamy 70-lecie, tak przy okazji, i będziemy nawet mieli koncert na 70-lecie.
1: I nawet będzie koncert, no
0: tak, proszę. Specjalny, taki jubileuszowy, ale o tym nie będziemy teraz mówić.
1: I jeszcze powiedz, że jazzowy.
0: Teraz porozmawiamy o festiwalu, bo jest dużo bliżej. Line-up cały gotowy, oczywiście bilety są w sprzedaży na naszej stronie bilety.sjc.pl. SJC, a więc właśnie Śląski Jazz Club. No i cieszę się bardzo, bo udało się mieć w tym roku 3 weekendy, a do tego w każdy piątek mamy 3 koncerty, a zawsze były 2, więc jest to znacząca zmiana, a w każdą sobotę po 2 koncertach mamy jeszcze oficjalne takie, no, after party, tudzież late night show, w zależności od weekendu, z DJ-em, a więc praktycznie mamy 3 wydarzenia dziennie w każdy weekend, tak? Czyli piątek, sobota.
1: I 3 weekendy sierpnia.
0: 3 weekendy sierpnia, poczynając właśnie od 31 lipca i 1 sierpnia, czyli piątek, sobota. Tradycyjnie 2 pierwsze weekendy są w Gliwicach w hali modeli GZUT, a 3 weekend w tym roku po raz pierwszy w Katowicach, w takim niesamowitym miejscu, którego nikt nie zna, ale dobrze się nazywa, to znaczy Fabryka Montana, a jest ona położona w miejscu dosyć popularnym, to znaczy vis-a-vis Fabryki Porcelany na Porcelanowej 25, a więc za płotem, można powiedzieć, Fabryki Porcelany, więc łatwo będzie trafić. No i sami jesteśmy podekscytowani całą tą sytuacją, że mamy 3 weekend, że ten weekend jest w Katowicach. Chcemy rozwijać tę formułę, bo no, sama nazwa naszego stowarzyszenia, Śląski Jazz Club, trochę nas też obliguje do tego, żeby tę formułę rozszerzać i żeby wychodzić poza Gliwice. W Gliwicach oczywiście mamy swoją główną siedzibę, w Gliwicach działamy najwięcej. To też wynika oczywiście z dofinansowania naszej działalności przez miasto Gliwice, któremu jesteśmy bardzo za to wdzięczni, ale w tym roku właśnie ze względu na to rozszerzenie festiwalu mamy wsparcie też między innymi miasta Katowice, Urzędu Marszałkowskiego i Instytucji Kultury Miasta Ogrodów.
1: Piotr, teraz gwiazdy festiwalu.
0: Gwiazdy festiwalu, no wydaje mi się, że największą gwiazdą festiwalu tegorocznego jest absolutnie fenomenalny gitarzysta basowy z Hiszpanii, Vincent Garcia, który ma swój taki jazzowo-funkowy, niesamowicie energetyczny zespół. Zresztą cokolwiek on gra i wrzuci na YouTube'a, to od razu z buta ma 500 tysięcy czy milion odtworzeń, więc jest bardzo znany na całym świecie i pomimo tego, że w Polsce może być mniej znany, to myślę, że jak tylko ludzie w ramach naszej kampanii promocyjnej usłyszą jakieś jego utwory, choćby na YouTubie, to zaraz się zachwycą i będą chcieli przyjść. Na pewno ważnym to będzie 14 sierpnia, czyli akurat w odsłonie katowickiej. Na pewno bardzo ważnym koncertem będzie koncert europejskiego trio, Tingwall Trio, to w zasadzie niemiecko-szwedzki projekt, też bardzo znany tutaj, szczególnie właśnie w Europie. Też się cieszę, że udało się ich zaprosić. A oprócz tego, no, wiele takich gwiazd, między innymi i z Polski, i też z zagranicy. Włoska wokalistka Sonia Spinello, z którą ja będę mieć przyjemność gościnnie zagrać tutaj na koncercie, w zasadzie rozpoczynającym cały festiwal, czyli 31 lipca, będzie między innymi Michał Barański ze swoją najnowszą płytą. Będzie projekt kapitalny Tribute to Polski Jazz, który też przebojem parę lat temu wdarł się na festiwale w Polsce i też postanowiliśmy go w tym roku zaprosić. Będzie też parę młodszych zespołów absolutnie kapitalnych, w tym trochę debiutanckich, między innymi Grzegorz Masłowski ze swoim projektem, z którym Grzegorz Masłowski jest rozchwytywanym perkusistą pochodzącym z Krakowa. Natomiast postanowił wydać swoją pierwszą płytę pod własnym nazwiskiem i ta płyta od razu została nominowana do Fryderyków w tym roku. Świetny projekt, więc to też będzie u nas. No i całe mnóstwo innych przedsięwzięć. Tych zespołów jest tak dużo w tym roku, że przyznam szczerze, że
1: nie bylibyśmy
0: połowy
1: w stanie
0: już
1: też,
0: nie
1: tak.
0: pamiętam.
1: I też nie bylibyśmy w stanie powiedzieć Państwu, opowiedzieć o każdym artyście, który wystąpi na festiwalu Jazz w Ruinach, bo zajęłoby nam to troszeczkę za dużo czasu, więc odsyłamy na stronę internetową Śląskiego Jazz Clubu, gdzie znajdziecie.
0: Tak, ale też mamy dedykowaną mamy stronę internetową festiwalu, czyli www.jazzwruinach.pl i tam też zapraszamy serdecznie.
1: Festiwalu, który jest takim festiwalem, który nie boi się żadnych gatunkowych ograniczeń, wręcz przeciwnie, nawet ambient się pojawił na waszym festiwalu też kiedyś, taka muzyka też była.
0: Zgadza się, w zeszłym roku mieliśmy zespół Skalpel, między innymi.
1: Skalpel i ambient trochę mi tutaj raczej nie pasują.
0: No, ale to była taka największa w zasadzie elektroniczna, jakby wyrwa troszeczkę z takich bardziej typowych odłamów stylistycznych.

0: muzyki jazzowej, którą tam prezentujemy. Staramy się prezentować i muzykę instrumentalną, i muzykę wokalną, i wszelkiego rodzaju właśnie stylistyki łączące się z jazzem. Wszystko to, co pasuje nam do tych niesamowitych postindustrialnych przestrzeni, które wypełniamy świetnymi kolorami i dźwiękami. To nie tylko muzyka, ale zawsze nasz festiwal.
1: To też wystawy.
0: Międzynarodowy konkurs plakatu jazzowego, gdzie ludzie z kilku kontynentów, z kilkudziesięciu krajów wysyłają swoje prace. To jest bardzo taki interdyscyplinarny festiwal. Niesamowicie adaptujemy te właśnie przestrzenie postfabryczne na Śląsku, także magia świąt, można by powiedzieć. Zapraszamy serdecznie.
1: Te grafiki też będą, gdzieś będziemy je mogli obejrzeć, jeśli tak, to w którym miejscu, gdzie?
0: Tak, one tradycyjnie, finaliści tego konkursu, to ich prace są drukowane i wieszane na ścianie w hali Modelik Zut. To samo zresztą zrobimy i przeniesiemy te prace też do fabryki Montana w Katowicach na trzeci weekend. Też niektórzy są puszczani z naszego wspaniałego ekranu i projektora kinowego multimedialnego, z którego puszczam różnego rodzaju wizualizacje i ciekawe rzeczy, w tym też te prace właśnie z konkursu plakatu. Także jak najbardziej zapraszamy po prostu na festiwal i to tam będzie.
1: Jazz w ruinach, przypomnę, od 31 lipca do 15 sierpnia w tym roku. Spore zmiany organizacyjne i programowe, chyba największe w historii tego festiwalu. W tym roku 22 edycja, czyli od ponad dwóch dekad ten festiwal już istnieje.
0: Tylko nadmienię, że festiwal jest bardzo takim otwartym festiwalem, także jeśli chodzi o całe rodziny z dziećmi.
1: Tak, to prawda.
0: W tym roku robimy politykę, że dzieci do 14 roku życia mają wstęp gratis, po to, żeby właśnie już mogły sobie słuchać. Festiwal jest zadaszony, jakby padało, natomiast jest taka półotwarta właśnie ta inicjatywa, gdzie łatwo można wejść, wyjść bez problemu już. W związku z tym także nawet z dziećmi, które nie mogą całego koncertu wytrzymać,
1: no właśnie,
0: to łatwo można po prostu sobie wyjść,
1: powiem,
0: na chwilę. No.
1: Mamo, ja już nie daję rady, mama stwierdzi, to ja cię odstawię do domu i wrócę. Można.
0: A jest to też typowy taki letni festiwal. Mamy leżaczki, tam On Lemona, jakieś parasole, jakieś food trucki, więc jakby z tymi dziećmi spokojnie można się szwendać wokół i to jest bardzo fajne, takie przystępne, więc zachęcamy, żeby najmłodszych także zabierać ze sobą.
1: Moim gościem był Piotrek Schmidt, prywatnie, jak sam o sobie mówi, pod osłoną nocy trębacz jazzowy, tak?
0: Tak, może być. No,
1: no i prezes Śląskiego Jazz Klubu i dyrektor programowy festiwalu Jazz w Ruinach. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na festiwalu.
2: Zapraszamy nie tylko na jazz, do gliwickich ruin. A teraz przenosimy się do Katowic, które przygotowały się na upały.
3: Michał Medala, Urząd Miasta Katowice. Mamy trzy takie kurtyny, które stoją na stałe przy basenach Brynów, Burowiec oraz Zadole. A w tej chwili ustawiliśmy 18 takich dodatkowych kurtyn wodnych. One zostały zamontowane w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców podczas różnego rodzaju spacerów, a więc to katowicki rynek, liczne miejskie place, parki, jak chociażby Park Bogucki, Budnioka, Olimpijczyków czy Plac Miast Partnerskich. Łącznie 18 takich lokalizacji, a więc w 21 miejscach. Będzie można schłodzić się, jeżeli temperatury przekroczą 24 stopnie Celsjusza. Nasze kurtyny wodne wyposażone są w specjalnie zaprojektowany system informatyczny. On powoduje, że właśnie w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie, kurtyna automatycznie się włącza. W upalne dni będą one działać w godzinach między 9 a 20. Zakładamy, że po tych porach, czy między 20 a 9 rano, temperatura i tak spada, więc nie ma potrzeby, aby one działały. W ubiegłym roku, gdy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe, co przekłada się na realne oszczędności. Jeżeli chodzi o te działania w walce z upałami, nie zapominamy też o czworonogach, dlatego przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane, tak aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna. One włączają się w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie i będą działały albo do godziny 20, albo tak długo, aż ta temperatura nie spadnie poniżej 24 stopni Celsjusza. No to jest też taki element przyciągający uwagę mieszkańców.
2: O kurtynach wodnych w Katowicach, które podczas upalnych dni dają możliwość ochłodzenia, ale też poczucia takiej rzeźkości i dziecięcej radości, mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Wiertarki, młotki i młoty pneumatyczne. Tymczasowe ogrodzenie obok fasady gmachu Muzeum Górnośląskiego pokazują, że to czas wielkiego remontu i kolejnego etapu prac, na co będzie można liczyć, o tym już za chwilę. I zrobimy sobie także taką małą wycieczkę ze Śląska do Stanów Zjednoczonych. Ale zaczynamy od Bytomia. Muzeum Górnośląskie wchodzi w fazę remontu budynku przy placu Sobieskiego 2. Odwiedzających czeka wielkie zaskoczenie po tej metamorfozie. Ale od początku.
5: Iwona Mol, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wielki zachwyt, ponieważ no, muzeum, można powiedzieć, projekt ten przyczyni się do tego, że będzie mogło dostać, jeśli chodzi o infrastrukturę, swoje jakby drugi oddech, drugie życie. Z jednej strony powrót do korzeni, do tego, co było w latach 30., czyli piękna fasada z pięknymi drewnianymi oknami. Dalej będą, powiedzmy sobie, dwudzielne, dziesięciodzielne, ale w dwóch strefach. Teraz są sześciodzielne i są aluminiowe, no więc teraz wracamy do tego. Oczywiście to wszystko będzie cała odczyszczona fasada, będzie strefa, no to akurat strefa wyjścia będzie zupełnie nowa, przeszklona, będzie jakby zapraszać do nas wszystkich, którzy koło muzeum tylko się zjawią. Będzie nowa sala, zupełnie inna. Ostatnia kondygnacja, w której będzie wystawa, będzie posadowiona wystawa archeologiczna, stała wystawa, wróci do swojej pierwotnej formy. Czyli będzie dwupoziomowa, z piękną antresolą, która się nam zachowała łącznie z oryginalnymi poręczami. Zresztą poręcze na klatce schodowej głównej też zachowały się nam oryginalne. I będzie przeszklenie sufitu biegnące przez całą salę. To przeszklenie w oryginalnym projekcie i w chwili udostępnienia w 1932 roku dla zwiedzających było. My do tego wracamy, odsłaniamy, także to będzie rzeczywiście piękna sala z wielkim oddechem i tu właśnie będzie archeologia. Na antresolę będzie można wejść bocznymi wejściami, które też mamy zachowane. No to jest w tej chwili zamurowane wszystko, ale będzie dostępne. Osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły przedostać się specjalnym podnośnikiem, także każdy będzie mógł wejść wszędzie, ponieważ wszystkie nasze prace będą oczywiście spełniały warunki pełnej dostępności dla wszystkich zwiedzających, żeby nikt nie czuł się jakby wykluczony i nie miał możliwości skorzystania z naszej oferty. Będą też wystawy, no bo jakby trzonem tego projektu jest budowa trzech wystaw stałych, a to, co się dzieje wokół, musi służyć tym wystawom, tym, żeby one mogły zostać zaprezentowane. Więc mamy już gotowe projekty. W tej chwili przygotowujemy się do przetargu, no bo to oczywiście też drogą zamówień publicznych musi zostać wyłoniony wykonawca. Będziemy go ogłaszać pod koniec tego miesiąca. Trzymamy kciuki i Państwa też prosimy, żeby te procedury nie trwały, żeby można było go wyłonić od razu w pierwszym podejściu, bo to różnie bywa z procedurami przetargowymi. No, jest prawo zamówień publicznych i my musimy się podporządkować jego wszystkim przepisom. Nie możemy niczego przyspieszyć. Czasem przetarg trzeba odwołać, no tak bywa. I te wystawy mają już swoje projekty. One były oczywiście na bazie scenariuszy, które zostały stworzone przez naszych pracowników merytorycznych, przez kuratorów, kustoszy. Będą do Państwa dyspozycji wszystkie te trzy wystawy, które będą nowe. Wystawy będą, projekty są naprawdę rewelacyjne i zakładają właściwie absolutnie najnowsze rozwiązania wystawiennicze, ekspozycyjne, też z pełną dostępnością, bo nie tylko budynek ma być dostępny, ale wystawa ma być dostępna też dla osób ze szczególnymi potrzebami. Będą rzeczywiście absolutne nowości, zaskoczenia. No ja nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, zresztą jeśli chodzi o merytorykę, no to tutaj Państwu najszerszych i najbardziej obszernych wyjaśnień udzielą kuratorzy wystaw, więc będzie nowa zupełnie wystawa archeologiczna, nowa wystawa etnograficzna i nowy sektor miasto wystawy stałej przyrodniczej i modernizacja sektorów już istniejących. Także rzeczywiście dużo przed nami wyzwań. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wreszcie udało nam się zrealizować ten projekt, że jesteśmy właśnie dzięki funduszom unijnym i wkładzie województwa śląskiego, ponieważ muzeum rzeczywiście miało wielkie potrzeby w tym zakresie. Tu potrzebna była duża modernizacja, duża inwestycja i mamy nadzieję, że teraz ono odsłoni takie swoje najpiękniejsze oblicze i będzie rzeczywiście zachwyt. Wszystko de facto, co robimy, wszystko absolutnie, wszystkie projekty, zarówno projekt budowlany, jak i projekty wystaw, wszystko było uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. I Wojewódzki Konserwator Zabytków w takich sytuacjach, kiedy prace prowadzone są w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, jest na radach budowy, jest w kluczowych momentach, ma w kluczowych momentach, powiedzmy sobie, budowlanych, pomimo że to jest projekt, jest z nim uzgodniony, przyjeżdża, to wszystko firmy budowlane, czy budowlana firma Arco System, która jest wykonawcą tutaj tej najcięższej pracy, jeśli chodzi o tą ciężką budowlankę, czy późniejszy wyłoniony wykonawca wystaw stałych, jeśli chodzi o ingerencje w ściany i tak dalej, bo to będzie czy podwieszany sufit, czy nowa podłoga, to jest zaakceptowane przez konserwatora, ale zwłaszcza prace budowlane, wszelkie to jest wszystko pod nadzorem konserwatorskim, łącznie z wyposażeniem na przykład toalet, prawda, w odpowiednie kafelki, w odpowiednią armatę, to wszystko jest w projekcie bardzo szczegółowo i wszystko jest pod akceptacją z konserwatora wojewódzkiego. Projekt kończy się 31 maja 2028 roku. Jeśli chodzi o otwarcie uroczyste, to proszę to dzisiaj Państwu, nie podam daty jeszcze, bo to też musimy troszeczkę poczekać i też powiem, proszę naśledzimy, oczywiście to będzie dużo wcześniej podane do publicznej wiadomości. Zaproszę, będzie duży festiwal otwarcia. Niemniej jednak 31 maja kończy się projekt i muzeum zostanie otwarte dla nas wszystkich. Także taka to jest nasza data graniczna. Mamy nadzieję wielką, że to wszystko uda nam się spiąć. To wszystko też zależy od tej najbliższej procedury przetargowej, bo to jest jedyna rzecz, którą nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie przebiegało.
2: Przypomnę, że prace w Bytomiu w muzeum mają potrwać około 2 lat. A już teraz mikrofon przekazuję Paulinie Kozioł, która zabierze nas do Stanów Zjednoczonych. O co chodzi? Posłuchajmy.
6: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski, w tym dwoje ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026, mówi ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej Anna Bukiewicz-Szule.
7: Jest to konkurs, który organizujemy już po raz drugi. Polega na tym, że musimy wybrać najlepszych z najlepszych tak naprawdę, czyli czwórkę młodych ludzi i jednego nauczyciela w tym roku, którzy zdobędą stypendium. Bardzo wyjątkowe stypendium, które gwarantuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych na tydzień czasu. W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe. Ale poza tym stypendium Endeavor Scholarship jest bardzo wyjątkowe, dlatego że daje możliwość młodym ludziom poznania innych kultur. Tak naprawdę będzie tam około 6 drużyn z różnych stron świata. To są wszystko rówieśnicy, którzy będą spali przez 5 dni w dormitoriach. Będą wszyscy razem od rana do nocy przebywali podczas bardzo intensywnego programu, który tak naprawdę chyba trwa około 20 godzin dziennie. To jest właśnie ta wymiana doświadczeń, zawieranie przyjaźni, ale też poznawanie amerykańskiej kultury. To jest też element tego faktycznie stypendium. Nasi poprzedni zdobywcy nagrody bardzo widocznie się rozwinęli. Rzeczywiście obserwujemy teraz taki ogromny boom w ich karierach. Jedna z uczestniczek zaczyna w tym roku studia w Princeton, co jest na pewno bardzo wyjątkowe. I rzeczywiście po wygranej w naszym konkursie uwierzyła w siebie i rozpoczęła tak naprawdę swoją przygodę. Zaczęła aplikować do różnych innych konkursów edukacyjnych w Polsce. No i okazywało się, że wszędzie wygrywała. więc tak naprawdę otworzyliśmy jej te skrzydła, które potrzebowały po prostu trochę wiatru.
6: Czyli to jest taki pierwszy krok do ewentualnie do kariery potem właśnie związanej z kosmosem, żeby zostać na przykład astronautą?
7: Zdecydowanie tak. I to widzimy po członkach Team Poland 2024. Każda jedna z tych osób w tym momencie prowadzi jakąś działalność kosmiczną. Wspomniałam o Zuzi, która będzie studiowała w Princeton, ale jest też Tobiasz, który organizuje eventy dla studentów kosmiczne, prowadzi swoje koło naukowe. Jest Ola, która również dołączyła do koła studenckiego SKA w Warszawie. Co ciekawe, Ola wcześniej chciała aplikować na studia humanistyczne. Po endeworze stwierdziła, że jednak kariera ścisła to jest jej droga. Wcześniej nie wierzyła w siebie, po prostu. No i jest jeszcze Beniamin, który również jest członkiem dwóch kół studenckich i też bardzo mocno rozwija się właśnie tak kosmicznie. Więc z całą pewnością te osoby będą współtworzyły już niedługo tutaj kadry polskiego sektora kosmicznego.
6: I na tym Space Campie powiedziała Pani, że będą też trochę tak swoich sił próbować, jakby byli już szkoleni właśnie na astronautów, tak?
7: Dokładnie, ten program całego Space Campu zawiera naprawdę takie bardzo intensywne elementy szkolenia. Oni na przykład mają zajęcia z nurkowania, muszą się wspinać na tam chyba 20-metrowy maszt, oczywiście w jakiejś tam uprzęży. Prowadzą symulacje misji kosmicznych, to jest naprawdę coś wyjątkowego.
6: Finał tego konkursu odbył się w Planetarium Śląskim w Chorzowie, mówi wicedyrektor Planetarium Damian Jabłeka.
8: To już jest druga edycja takiego konkursu. Tym razem my zostaliśmy zaproszeni jako partner do tego konkursu. Planetarium Śląskie brało udział w obradach jury. Jeden z przedstawicieli z Planetarium Śląskiego był w jury, które spośród prawie setki zgłoszeń z całej Polski, takich krótkich filmików, wybraliśmy 20 tych najciekawszych, właściwie wybraliśmy 20 najciekawszych filmików, ale także 20 osób, które według nas najbardziej pretendują do tego, aby to stypendium zrobić. I tutaj wspólnie z Fundacją Kalmana, czyli z fundatorami tego stypendium, z Fundacją Nauka to Lubię Tomka Rożka oraz z Polską Agencją Kosmiczną razem wybraliśmy te osoby i Planetarium ma to szczęście, że może gościć te wszystkie osoby i przeprowadzić właśnie ten finał konkursu i z 20 wybranych młodych ludzi wybierzemy tych 4, którzy będą mieli szansę wziąć udział właśnie w tym Space Campie. Dodatkowo jeszcze jest 5 nauczycieli, z których także jeden będzie miał to szczęście pojechać tam i wziąć udział w tych aktywnościach w Stanach Zjednoczonych, ale możemy o tym pomyśleć trochę szerzej, to znaczy wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, to dla nich już też jest wielka przygoda. Myślę, że największą taką wartością dodaną będzie to, że podczas tych konkurencji naszych poznają swoich nowych kolegów, z którymi będą w grupach, ale także dużo dowiedzą się o sobie, o tym, jak działają w grupie, jak radzą sobie z problemami, z którymi za chwilę się zmierzą.
6: W takim razie powiedzmy, dlaczego to jest takie fajne, żeby na takie stypendium do Stanów Zjednoczonych pojechać?
8: Ja myślę, że to jest wielka sprawa. My w Planetarium Śląskim zajmujemy się tym, żeby trochę rozwijać wyobraźnię, żebyśmy mogli marzyć, a ten konkurs pozwala niektóre z tych marzeń spełnić. Obecnie świat rozwija się bardzo mocno w stronę przemysłu kosmicznego. Być może nie wszyscy staną się astronautami, ale coraz częściej i coraz głębiej technologie kosmiczne docierają do naszych domów, docierają do naszego życia codziennego i to się staje również takim przemysłem. Bardzo dużo firm w Polsce bierze jakiś udział w tym całym kosmicznym przemyśle, produkując komponenty czy pewne rozwiązania na cele kosmiczne i ten rosnący właśnie sektor kosmiczny trzeba gospodarować. Trzeba gospodarować osobami, które są świadome, młodymi ludźmi, którzy stają się ambasadorami całego podboju kosmosu, ale również wydaje się, że właśnie tego rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce.
6: Jakie zadania trzeba wykonać, żeby zwyciężyć i faktycznie pojechać na to stypendium do Stanów Zjednoczonych?
8: Dzisiaj przygotowaliśmy 2 konkurencje. Te konkurencje są zespołowe. Mimo, że wybieramy indywidualnych zwycięzców, to działają w zespole, bo to chcemy ocenić, jak oni działają w zespole, jak radzą sobie z komunikacją, jak radzą sobie z emocjami, z presją czasu i będą mieli do wykonania 2 zadania. Jednym z nich będzie rozłożenie specjalnego parasola kosmicznego, który w przyszłości będzie częścią teleskopu kosmicznego. Już istnieją takie modele. Modele, które składają się trochę jak origami. Zadaniem dla naszych przyszłych stypendystów będzie zbudowanie mechanizmu, który pozwoli automatycznie rozłożyć ten parasol z użyciem wyłącznie jednej dłoni, a drugie zadanie będzie miało na celu zbudowanie specjalnego urządzenia, które przetrwa drgania. W naszym parku nauki mamy specjalny stół do symulacji drgań. Mamy także pokój wstrząsów.
2: Materiał przygotował Paulina Kozioł. Paulinko, bardzo Ci dziękuję. To wszystko dzisiaj. Edyta Czekaj. Do usłyszenia wkrótce.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Wody, wody dla ochłody. Katowice znają sposób nie na taki skwar. Paulina Kozioł.
6: Katowice są gotowe na skwar, który leje się z nieba. W mieście ustawiono kurtyny wodne. O szczegółach mówi Michał Mendala z ratusza.
9: Już w przestrzeni Katowic można znaleźć 18 kurtyn wodnych. To są takie urządzenia mobilne, które ustawiamy na sezon letni. Do tego mamy 3 kurtyny na stałe zamontowane przy miejskich pływalniach, basenie Brynów, Burowiec oraz Zadole, a więc łącznie 21 takich kurtyn wodnych zamontowanych i rozlokowanych w przestrzeni Katowic. To, co łączy tych 18 mobilnych punktów nawadniania, to jest częstotliwość użytkowania ich przez mieszkańców. To są przede wszystkim place, skwery, parki. Te lokalizacje, gdzie przecinają się ścieżki mieszkańców, którymi oni spacerują, no i gdzie rzeczywiście ta ochłoda jest niezbędna przy takich wysokich temperaturach, przy słonecznej pogodzie. Mamy doświadczenia z poprzednich lat, że zdarza się, iż te kurtyny wodne stają się też miejscem zabawy młodszych mieszkańców naszego miasta. A przypomnę, że od początku czerwca już funkcjonują w Katowicach też wodne place zabaw, które są takimi przestrzeniami specjalnie stworzonymi dla najmłodszych mieszkańców do wodnej zabawy. Jeżeli chodzi o te kurtyny wodne, one zamontowane są w taki system automatycznego uruchamiania ich. I kiedy temperatura przekracza 24 stopnie Celsjusza, wtedy one zaczynają pracować. Kiedy spada poniżej 24 stopni, wtedy one się samoczynnie wyłączają. Dodatkowo timer ustawiony jest w taki sposób, aby działały one w godzinach między 9 a 20. Generuje to też oczywiście oszczędność wody. Dodatkowo urządzenia mają zamontowane wysokiej jakości dysze zraszające i to pozwala z jednej strony na takie równomierne rozprowadzanie mgiełki wodnej, co na pewno zapewnia większy komfort użytkownikom, a z drugiej strony minimalizuje zużycie wody. Około 100 litrów wody na godzinę. Wcześniej, przed wprowadzeniem tego rozwiązania, system wówczas 17 kurtyn zużywał 170 metrów sześciennych wody na sezon, a w ubiegłym roku, kiedy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe. No a więc tutaj ta technologia pozwala nam z jednej strony oszczędzać, z drugiej strony dbać o komfort mieszkańców i ekologię, no bo też mniejsze zużycie wody to i mniejsze odprowadzenie ich do kanalizacji później ściekowej. Oprócz tego, że dbamy o mieszkańców przy tych upałach, które nadchodzą, pamiętamy również o czworonogach. Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury, są już wystawione miski z wodą dla czworonogów. Ta woda przy tych najwyższych temperaturach będzie kilka razy w ciągu dnia też wymieniana, aby ona oczywiście oferowała czworonogom ochłodę, a nie ciepłą wodę. Oprócz tego zapowiadamy i zachęcamy do tego, aby już weekendowo zaplanować sobie czas na miejskich ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych. Te powoli wchodzą w taki etap rozruchu. Rolna ma już debiut w tym sezonie za sobą. Jeżeli chodzi o Bugle, Bugla właśnie rusza, także zapraszamy. Natomiast od 26 sierpnia będzie można z tego obiektu korzystać już 7 dni w tygodniu, praktycznie do końca sierpnia. Oczywiście oprócz tych dwóch obiektów też otwarty basen na ulicy Gliwickiej, także przez całe wakacje. Lipiec, sierpień to miejskie kąpieliska, czynne w tym okresie. Co ważne, MOSiR zabezpieczył ratowników na wszystkie miejskie kąpieliska oraz ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, a to będzie gwarantowało bezpieczny wypoczynek w określonych godzinach. Z jednej strony dzięki temu, że właśnie będą te obiekty zabezpieczone przez ratowników. Z drugiej strony mamy pełen skład zabezpieczony tych ratowników, więc oni będą mieli odpowiedni czas na odpoczynek. No to też na pewno zwiększa czas reakcji na ewentualne wydarzenia, które mogłyby się zadziać w wodzie. Będzie można w tym czasie bezpiecznie z tych kąpielisk oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych korzystać.
6: Katowice szykują się także na okres wakacji. Dla uczniów zostało przygotowanych kilkadziesiąt różnych propozycji. Są półkolonie, warsztaty, zajęcia czy wydarzenia plenerowe. Miasto Sandra Hajduk.
10: Zapraszamy i dzieci, i młodzież, dlatego że od wielu lat w Katowicach udowadniamy, że to, że ktoś spędza lato w mieście, wcale nie oznacza, że to lato musi być nudne, więc mamy bardzo bogatą ofertę, zarówno jeśli chodzi o zajęcia sportowe, ale też wszelkiej maści zajęcia artystyczne, edukacyjne i tym podobne elementy. Ta oferta rzeczywiście jest bardzo szeroka, w tym roku jeszcze szersza. gdyż na ten cel przeznaczamy blisko 4 miliony złotych, to jest 1,5 miliona więcej niż w roku ubiegłym, więc dzięki temu też te możliwości są zdecydowanie większe. I to widać chociażby właśnie po tej ofercie, którą przygotowały katowickie szkoły w roku 2026. To są 43 placówki, które uczestniczą w tej akcji Lato. Natomiast w roku 2025 było to 35 placówek, dwa lata temu 29 placówek, więc to pokazuje, że ta oferta rzeczywiście jest coraz większa i coraz szersza. Mamy oczywiście szkoły wśród tych 43 placówek, które organizują półkolonie tylko i wyłącznie dla uczniów swoich własnych, a więc tych, którzy na co dzień uczęszczają do tej placówki, ale jest też cały szereg szkół, które są otwarte na to, aby tam wysłać także dzieci, które do innych placówek na co dzień chodzą, więc można tam rzeczywiście zweryfikować ofertę. Są jeszcze pojedyncze wolne miejsca, więc w tych placówkach, które na swoich stronach internetowych mają informację o tym, że takie półkolonie są w tych miejscach organizowane, można pytać o to, co i jak. W sumie w tych szkołach jest blisko 4,5 tysiąca miejsc dla dzieci. To są zajęcia kreatywne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, taneczne, czytelnicze, przyrodnicze, kulinarne, plastyczne, więc mamy nadzieję, że każdy znajdzie na tych zajęciach coś dla siebie. Oczywiście bardzo bogatą ofertę przygotował Pałac Młodzieży. To jest placówka, która słynie już z tego, że bardzo dużo robi w tym okresie wakacyjnym i te zajęcia są też bardzo różnorodne, bo to nie tylko zajęcia takie klasyczne, artystyczne, jak rysunek, malarstwo, ceramika czy rękodzieło, ale też zajęcia naukowe z chemii, przyrody, przeróżne doświadczenia, chociażby te związane z próżnią, zajęcia sportowe, z judo, pływania, akrobatyki, ale też zajęcia literackie, teatralne, filmowe, taneczne i strzeleckie. To jest oferta, która jest skierowana zarówno do dzieci, jak i do młodzieży, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Tutaj 16 czerwca ruszyła rekrutacja, więc trzeba weryfikować na stronie internetowej placówki, jak wygląda sytuacja z wolnymi miejscami, ale są tam też zajęcia, na które można przyjść dosyć spontanicznie, bez zapisywania się wcześniejszego, więc warto też sobie to zweryfikować. Oczywiście na większość tych zajęć obowiązują zapisy, ale tak jak wspominam, jest tam pewna pula zajęć, na które można po prostu przyjść bez wcześniejszego zapisywania się, więc jeśli wstaniemy w któryś wakacyjny dzień i okaże się, że mamy ochotę na coś kreatywnego, to także można z takiej oferty skorzystać. Oczywiście nasze miejskie domy kultury także włączają się w tę akcję. Każdy dom kultury ma inny pomysł na to, jak ten okres wakacyjny spędzić. Na przykład w Koszutce motywem przewodnim jest hasło Kamera Akcje Wakacje i tam wokół właśnie takich filmowych i fotograficznych aspektów te wszystkie atrakcje są przygotowane. Chodzi o to, aby dzieci w ramach tej myśli przewodniej miały przeróżne zajęcia, takie jak zielone kadry, okiem fotografa, lato w roli głównej, więc łączymy ten wątek wakacyjny z tym wątkiem filmowo-fotograficznym. To też są przeróżne zajęcia, zarówno plastyczne, jak i sportowe, które gdzieś tam mają właśnie taki, a nie inny motyw przewodni. A jeśli już mówimy o motywach przewodnich, to z kolei w Miejskiej Bibliotece Publicznej tym motywem przewodnim jest książkowe brzmienie, takie hasła, więc najmłodsi w trakcie tych półkolonii będą sprawdzać, czy słowa brzmią inaczej, gdy na przykład towarzyszy im śpiew ptaków, szum wiatru w trawie, czy też dźwięki deszczu, więc tutaj taki szeroki program opierający się właśnie na tym motywie książkowego brzmienia. Oczywiście zaprasza także BWA, więc Galerię Sztuki Współczesnej. Tam z kolei zaproszane są dzieci do tworzenia wystawy sztuki współczesnej. W ramach zajęć pod nazwą Nośniki Idei będą się odbywały rodzinne działania z sitodrukiem i drukiem offsetowym, więc fajna opcja dla tych, którzy interesują się takimi trochę bardziej kreatywnymi rzeczami, jak wykonanie na druku na podkoszulku, czy opracowanie i druk plakatu. No i oczywiście cały szereg zajęć sportowych. Już na dniach powinna się ta oferta sportowa ukazać, jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądało. Natomiast jesteśmy na tym końcowym etapie rozstrzygania konkursów dla poszczególnych klubów sportowych, które także będą prowadziły oczywiście otwarte zajęcia, nie tylko dla tych wychowanków, którzy na co dzień korzystają z tych zajęć. To będzie oczywiście piłka nożna, siatkówka, koszykówka, akrobatyka, zapasy, tenis stołowy i tenis ziemny. Będą też sztuki walki, takie jak karate czy capoeira, więc tutaj lada dzień powinna pojawić się taka dogłębna oferta dotycząca tego, co i jak w zakresie właśnie tych akcji organizowanych przez kluby sportowe. Więc ta oferta w tym roku rzeczywiście jest bardzo szeroka. Przypominamy też o tym, że mamy miejsca, do których nie trzeba specjalnie zapraszać. Mamy otwarte baseny, które już powoli ruszają ze swoim systemem można z nich korzystać jeszcze w tej końcówce czerwca pojedynczo w weekendy, ale lipiec i sierpień to już codziennie są otwarte i uruchomione. Mamy wodne place zabaw, mamy obiekty sportowe, jak obiekt przy ulicy Asnyka, gdzie rzeczywiście wiele dyscyplin sportowych można uprawiać, więc zachęcamy i zapraszamy do tego, aby korzystać z tego wszystkiego, co w mieście jest. Pamiętajmy też o katowickiej karcie mieszkańca, która daje nam całkiem spore zniżki na te przeróżne atrakcje, jak ośrodki Musiru, wejście, właśnie bilety wstępu na baseny odkryte, czy też baseny miejskie zakryte, które są pod dachem, kryte pływalnie, więc tutaj całkiem szeroka paleta, z której można korzystać i zachęcamy do tego właśnie w tym okresie wakacyjnym.
6: Czyli jeśli chodzi o te zajęcia, każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, nauka, kultura.
10: Staramy się właśnie, aby najmłodsi rzeczywiście nie nudzili się w mieście w trakcie wakacji. Mamy te doświadczenia ubiegłoroczne pokazujące, jak to wygląda, na co postawić, co cieszy się dużą popularnością, co nie. Staramy się i poszczególne placówki, które biorą udział w tej akcji Lato, starają się, aby ta oferta rzeczywiście była jak najszersza i aby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo chodzi o to, aby zachęcić dzieci do tego, aby nie siedziały w czterech ścianach, ale aby jednak skusiły się na to, żeby do takiej placówki na przykład przez ten tydzień czy dwa tygodnie chodzić, żeby tam poznały nowe przyjaźnie, tam poznały nowe osoby, z którymi być może gdzieś tam zakolegują się w dalszej perspektywie, ale chcemy też, aby najmłodsi rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Wakacje to jest dobry czas na to, kiedy nie jesteśmy obciążeni szkołą i tymi obowiązkami, które mamy na co dzień, aby właśnie spróbować, czy na przykład rysowanie i malowanie jest czymś dla mnie, czy na przykład granie, czy jakieś elementy tego typu to jest coś dla mnie. Na przykład miasto ogrodów robi zajęcia związane ze street artem, ale też zajęcia muzyczne, więc tu też jest pole otwarte na tego typu właśnie atrakcje. Mamy biblioteki, które oczywiście w dużej mierze kojarzą nam się z książką i te wakacje są oparte i cały ten program jest oparty na książce. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta książka jest motywem przewodnim i tych zajęć ciekawych jest tam całkiem sporo i bardzo często też w ramach tych półkolonii i wszystkich akcji, które są organizowane, najmłodsi mogą pojechać i zobaczyć obiekty, które są często blisko nas, takie jak planetarium, takie jak Muzeum Śląskie, takie jak chociażby Zoo w Chorzowie, więc to są też takie wycieczki, w trakcie których najmłodsi mogą poznać ten region, w którym mieszkają. Te miasta, które są miastami gdzieś tam ościennymi, też często oferują bardzo fajne atrakcje, więc to jest taka wartość dodana. Oczywiście jest u nas tak, że w dużej mierze te zajęcia i półkolonia są bezpłatne. Często jest tak, że rodzic musi zapłacić jakąś kwotę, co jest związane z tym, że trzeba pokryć transport dziecka właśnie na taką wycieczkę fakultatywną, czy też bilety wstępu w ramach tej wycieczki fakultatywnej do jakiegoś muzeum, czy właśnie zoo, czy do kina. W związku z czym jakby te opłaty staramy się, aby rodzice ponosili niewielkie, właśnie po to, aby wspomóc rodziców w tym procesie zabezpieczenia dziecku czasu wolnego w trakcie właśnie wakacji, ale z drugiej strony też właśnie zależy nam na tym, aby te programy były kreatywne i aby najmłodsi po prostu z każdym kolejnym rokiem chcieli wracać i zobaczyć, jaka odsłona danego miejsca jest w kolejne wakacje.
6: A czy te zajęcia, czy te półkolonie, one są tak skomponowane, żeby przez całe wakacje się coś działo w Katowicach?
10: Generalnie my staramy się to zorganizować tak, żeby rzeczywiście nie było tak, że wszystko odbywa się w pierwsze dwa tygodnie. Są placówki, które działają na przykład przez pierwszy miesiąc wakacji, inne przez drugi miesiąc wakacji, więc rzeczywiście jest to rozłożone w czasie. No musimy pamiętać o tym też, że każdy z tych placówek, tak jak placówki oświatowe, chociażby musi mieć czas na to, aby przygotować się do nowego roku szkolnego, stąd jakby ten czas wolny w danej placówce też jest potrzebny, nie jest tak, że działa ona przez pełne dwa miesiące. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te terminy są różne, to nie jest tak, że to jest jeden konkretny tydzień wakacji i tylko w trakcie tego tygodnia można znaleźć jakieś atrakcje. Absolutnie jest to bardziej rozłożone w czasie, więc myślę, że możemy spróbować bez problemu dopasować to też do swoich planów wakacyjnych.
6: A czy jest jakaś jedna taka strona internetowa, na której wszystkie te informacje można znaleźć?
10: Raczej z racji tego, że każda placówka pilotuje sobie nabór odrębnie, ciężko byłoby nam w jednym miejscu taki nabór zorganizować, mając na uwadze to, że to są atrakcje dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci już w zasadzie, to jednak zachęcamy do tego, żeby odwiedzać strony poszczególnych placówek. To też jest kwestia logistyki i tego, że rodzic może sobie wtedy sam wybrać placówkę, na przykład mając na uwadze to, że jeździ danego dnia obok tego rejonu do szkoły.
6: Paulina Kozioły.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Za nami pierwsze forum spółdzielni energetycznych i liderów transformacji w województwie śląskim. Kierownik zespołu transformacji energetycznej Łukasz Frydel.
11: Spółdzielnia energetyczna to tak naprawdę zgrupowanie kilku podmiotów, które chcą wspólnie produkować i rozliczać energię elektryczną wyprodukowaną właśnie w ramach swoich członków. Spółdzielnie energetyczne może założyć każdy. Wymogi są takie, że musi być, jeżeli mówimy o podmiotach gospodarczych, minimum 3 członków. Jeżeli mówimy o osobach fizycznych, to tutaj wymóg jest minimum 10 członków tej spółdzielni energetycznej. I wówczas, jeżeli takie 3 podmioty gospodarcze lub mieszanina podmiotów gospodarczych z osobami fizycznymi podejmie decyzję, że wspólnie rozliczamy energię elektryczną w ramach spółdzielni, taką spółdzielnię rejestrujemy, dokonujemy stosownych podpisania umowy z dystrybutorem energii elektrycznej, zakładamy liczniki zdalne energii elektrycznej, no i zaczynamy rozliczenia w ramach spółdzielni energetycznej. Polega to na tym, że nadprodukcję występującą w jednym podmiocie zużywamy w tym samym czasie w drugim podmiocie, w związku z czym nie ponosimy kosztów związanych z zakupem energii, tylko rozliczamy tą energię w ramach członków spółdzielni energetycznej. Korzyści z zagospodarowaniem nad produkcji energii elektrycznej, bo dotychczas, jeżeli ta energia elektryczna była sprzedawana, to oczywiście ona byłaby sprzedawana taniej niż była kupowana, bo mało tego, jeżeli nie było spółdzielni energetycznej, to w czasie największego najsłonecznienia te instalacje fotowoltaiczne były wyłączane, więc była po prostu bezpowrotnie tracona ta energia elektryczna. Teraz w ramach spółdzielni energetycznej będzie ją można przekazać pozostałym członkom spółdzielni energetycznej. To jest jeden plus. Drugi jest taki, że nie we wszystkich podmiotach jest możliwość założenia tej instalacji fotowoltaicznej. Na przykład jak mamy budynek, który jest zaciemniony, gdzieś położony w okolicach lasu, więc tam nie położymy instalacji fotowoltaicznej. Tą instalację fotowoltaiczną możemy zabudować na przykład na budynku szkoły, który jest bardzo nasłoneczniony. No i tą energię, która wyprodukowana jest w szkole, zużywamy w tym budynku, czy rozliczamy w tym budynku, który ma gorsze położenie, jeżeli chodzi o nasłonecznienie. To samo ma miejsce w miesiącach letnich, tak? Dotychczas szkoły w miesiącach letnich to niekoniecznie instalacja fotowoltaiczna, no bo one były puste, mamy wakacje, natomiast przy założeniu spółdzielni energetycznej tą energię wyprodukowaną w szkole rozliczamy na przykład w domach kultury czy w innych jednostkach gminnych, które cały rok pracują. Mamy aktualnie program wsparcia spółdzielni energetycznych. Nabór wniosków trwa do 15 lipca i my tutaj zachęcamy niejako dwutorowo. Pierwsze, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do założenia tychże spółdzielni. Tam oferujemy 80% dotacji na dokumentację mającą mówić, jak tą spółdzielnię założyć, jakie punkty podłączyć, no i jakie instalacje w ramach tej spółdzielni mają pracować, żeby to było logiczne i żeby to było po prostu sensowne i opłacalne ekonomicznie. I wówczas, jeżeli ta spółdzielnia już funkcjonuje, no to mamy też drugi człon programu, gdzie finansujemy już same inwestycje. Tam można dostać 50% dotacji dla wszelkich instalacji odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, właśnie dla podmiotów będących członkami spółdzielni energetycznych. To wszystkie instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli biogazownie, wiatraki, wszelkie inne instalacje odnawialnych źródeł energii. Najpopularniejsze są oczywiście instalacje fotowoltaiczne, ale te pozostałe też są dopuszczalne. No i takim niezbędnym elementem są również magazyny energii. One również mogą zostać finansowane w ramach spółdzielni energetycznej, gdzie dodatkowo mamy sytuację taką, że jak wszystkie podmioty zgłoszone do spółdzielni energetycznej mają nadprodukcję, wrzucamy tą energię sobie na magazyn i wykorzystujemy ją w porach wieczornych lub nocnych. W tym momencie znowu mamy całą energię wyprodukowaną, zużytą w ramach spółdzielni. Budżet tego programu jest 3 miliony złotych, mamy złożonych 26 wniosków na kwotę 2,4 miliona złotych, więc praktycznie jesteśmy w 80% zaangażowani w ten program. Zobaczymy do 15 lipca, ile tych wniosków wpłynie. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, no to będziemy myśleć nad zwiększeniem tego budżetu, więc powiem szczerze, że jak na pierwszą edycję programu, bo jest to pierwsza edycja, zainteresowanie jest dość spore i te 26 wniosków to jest w podziale 10, to jest na założenie spółdzielni, czyli złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, a 16 wniosków już dotyczy stricte instalacji fotowoltaicznej. Tak jak powiedziałem, jest to pierwsza edycja, więc tutaj nie mamy porównania, co było w poprzednich edycjach, natomiast rozwój rynku OZE, magazynów energii, to obserwujemy tak, bo w tym programie, tak jak powiedziałem, to jest 26 wniosków, ale mamy siostrzany program OZE na start. I w tym roku zakończyliśmy edycję w piątek, teraz 12 czerwca, no i muszę powiedzieć, że mamy rekordową liczbę wniosków, bo ponad 270 wniosków na kwotę ponad 25 milionów złotych, podczas ubiegłej edycji, która była rekordowa w poprzednim roku, było 140 wniosków i 10 milionów dotacji, więc mamy ponad dwukrotny wzrost zainteresowania tą energetyką rozproszoną, no bo tu trzeba zauważyć, że to jest dodatkowy efekt tych obu programów, tak że budujemy sobie takie niezależne centra energetyczne, które nam posłużą do zapewnienia niezależności zasilania w przypadku jakichś awarii sieci elektroenergetycznych. Skierowany i do samorządów, on jest podzielony na dwie części. Pierwsza część na założenie to jest stricte do samorządów, druga część na inwestycje już dla członków spółdzielni. Dlaczego samorządy? No bo chcemy, żeby one były tym liderem tych spółdzielni energetycznych, bo wbrew pozorom dobrze dobranie spółdzielni energetycznych to nie jest takie proste. Tam są wymogi odnośnie autokonsumpcji, że 70% wyprodukowanej energii ma być zużyte w ramach spółdzielni energetycznych, więc tą spółdzielnię trzeba założyć dobrze dobierając te punkty, które produkują i które odbierają. I takim naturalnym liderem i z największym potencjałem no są właśnie samorządy, które mają dużo podległych jednostek, są w stanie te klocki sobie ładnie poukładać. Jeżeli nam wchodzi osoba fizyczna, no to ona ma jedną produkcję, jeden odbiór i w przypadku kilku osób fizycznych my nie mamy tego pola manewru. Największym polem manewru dysponują jednostki samorządu terytorialnego, stąd pomysł, żeby one były liderami przy założeniu spółdzielni, bo później jak już spółdzielnię mamy, to każdy z członków spółdzielni może uzyskać dofinansowanie do już instalacji. Łukasz Frydel, kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej.
2: Do tego tematu wrócimy, a teraz przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Regionalnej Rzecznik Prasowej ZUS w Województwie Śląskim.
12: Przedsiębiorcy walczący z utratą płynności finansowej mogą uniknąć komornika dzięki ulgom oferowanym przez ZUS. Szybka reakcja pozwala na odroczenie bieżących składek lub rozłożenie zaległości na dogodne raty z niższą opłatą zamiast karnych odsetek. Wnioski o wsparcie można składać przez platformy ZUS, a w wyborze najlepszego rozwiązania pomagają bezpłatnie doradcy do spraw ulg i umorzeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Gdy pojawiają się trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, kluczowy jest czas. Każdy dzień zwłoki zwiększa zadłużenie i przybliża firmę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Problemy z płynnością mogą dotknąć każdy biznes. Ważna jest właściwa reakcja. Zamiast zwlekać i bezczynnie obserwować rozwój wydarzeń w zależności od sytuacji, przedsiębiorca może zwrócić się do ZUS o ulgę, która pozwoli mu bezpiecznie przetrwać trudniejszy moment. Gdy występują bieżące trudności w opłacaniu składek, bo na przykład kontrahent zwleka z zapłatą faktury, odroczenie terminu płatności składek pozwala przesunąć datę zapłaty składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Ulga obejmuje należności w pełnej wysokości wraz ze wszystkimi funduszami. Warunki spłaty są ustalane indywidualnie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości płatnika. Istotną korzyścią jest również brak odsetek za zwłokę. Zamiast nich jest pobierana opłata prolongacyjna wynosząca połowę obowiązującej stawki odsetek. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo uregulować zaległości, które już ma, może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie tych należności na raty. To rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich płatników posiadających dług z tytułu składek, także wtedy, gdy zostało już wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po podpisaniu umowy egzekucja zostaje zawieszona, a należności można regulować zgodnie z ustalonym harmonogramem. Raty pozwalają rozłożyć ciężar spłaty w czasie, a zamiast odsetek za zwłokę naliczana jest niższa opłata prolongacyjna. Dodatkowo terminowa spłata rat i bieżących zobowiązań umożliwia uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu, które bywa wymagane m.in. przy ubieganiu się o kredyt, dotacje czy też udział w przetargach. Układ ratalny może obejmować nie tylko zaległe składki, lecz także koszty egzekucyjne, należności dotyczące pracowników oraz zobowiązania osób trzecich, np. spadkobierców czy następców prawnych. Wniosek o wsparcie można złożyć na kilka sposobów. Elektronicznie, i tak jest najszybciej, przez platformę ZUS, telefonicznie, jeśli przedsiębiorca posiada profil na ZUS, i tradycyjnie, czyli pisemnie, osobiście, bądź też osobiście do protokołu w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest to, że samo złożenie wniosku nie oznacza automatycznego przyznania ulgi ani wstrzymania egzekucji. W przypadku odmowy dług trzeba spłacić natychmiast wraz z pełnymi odsetkami. Przedsiębiorcy nie muszą sami walczyć z formalnościami. ZUS udostępnia bezpłatną pomoc doradców do spraw ulg i umorzeń, którzy są dostępni w każdym oddziale ZUS. Pomagają oni dobrać rozwiązanie do sytuacji firmy i wyjaśniają procedury. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie. Numery do doradców są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl w zakładce firma i tam już można znaleźć
13: numer kontaktowy do doradców w każdym w oddziale ZUS w kraju. Można też z nimi skontaktować się osobiście w placówce lub też umawiając się na e-wizytę, czyli taką wideo rozmowę online.
2: Mówiła Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. W programie za chwilę zmienimy temat, a mikrofon przekażę swojej redakcyjnej koleżance.
6: Królewskie klejnoty wracają na swoje miejsce. Polska odzyskała skarby z Niemiec, które zostały zagrabione podczas II wojny światowej. Wśród nich jest pierścień króla Zygmunta I Starego. By udowodnić, że to właśnie ten królewski pierścień, potrzebne były badania. W muzeum w Niemczech zostały one wykonane przez laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
14: Tak, w 2022 roku zgłosiło się do mnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby dokonać oględzin pierścienia. Odkryty został on przez profesor Ewę Letkiewicz. Ona podejrzewała, że na podstawie archiwalnych zdjęć, którymi dysponowaliśmy na szczęście, które wykonane zostały dosłownie kilka miesięcy przed wybuchem wojny, ten pierścień, który jest w Muzeum w Pforzheim, może być dokładnie pierścieniem króla Zygmunta Starego.
6: Jak wyglądały te badania tam na miejscu w Niemczech?
14: Zostaliśmy zaproszeni przez Muzeum Pforzheim z urzędnikami z ministerstwa. Udostępniono nam ten przedmiot. My dysponowaliśmy zdjęciami archiwalnymi, więc tutaj jakby nie była to stricte taka gemologiczna praca, bo nie najważniejsze było to, jaka jest czystość diamentu czy barwa. Oczywiście potwierdziłem, że jest to diament, potwierdziłem, że jest to złoto, ale później najważniejsze było porównanie go do zdjęć, którymi dysponowaliśmy, czyli ułożenie go w taki mniej więcej sposób, jak był na kilku zdjęciach wykonanych przed wojną i porównywanie szczegółów oprawy charakterystycznego szlifu tablicowego dla tego okresu i to była najważniejsza część tej ekspertyzy.
6: Jakie cechy w takim razie udało się na podstawie tego zdjęcia i tych oględzin wysnuć, że faktycznie to jest ten pierścień?
14: No w radiu tego nie możemy pokazać, ale mamy tutaj zestawienie zdjęcia, które wykonaliśmy osobiście i zdjęcia, którym dysponowaliśmy właśnie z wykonanym jeszcze przed wojną. Więc ułożyliśmy go dokładnie w taki sam sposób. Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament w charakterystycznym tablicowym szlifie z bardzo dużym koletem, takiego, którego już dzisiaj nie ma, czyli taką jakby dodatkową taflą, facetą u dołu kamienia. I na szczęście te odbicia i nałożenie tych zdjęć pokazywało, że praktycznie no, nachodzi się to jeden do jednego. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
6: Rozumiem, że pan nie ma wątpliwości, że to jest ten sam pierścień.
14: No nie, ja tych wątpliwości nie miałem. Wydałem jednoznaczną opinię, że ten pierścień jest tożsamy z zaginionym pierścieniem w czasie II wojny światowej. Oczywiście to był tylko element mojej pracy, bo tutaj dużą pracę na pewno włożyli urzędnicy, historycy, którzy poszukiwali tego pierścienia, a później dyplomacja i próby po prostu odzyskania go i porozumienia się ze stroną niemiecką. Niemiecka strona na początku też podważała oczywiście to, co my powiedzieliśmy, no ale jakby tutaj te fakty i dodatkowe jeszcze następne ekspertyzy, które zostały wykonane, potwierdziły tą pierwszą tezę, że jest to ten pierścień.
6: Do tej pory ten pierścień, zagrabiony pierścień, znajdował się właśnie w muzeum w Niemczech, tak?
14: Tak, w muzeum w Pforzheim. Wcześniej był w rękach prywatnych i na pewno byłoby to dużo trudniejsze do odzyskania, jeśli to był przedmiot w rękach prywatnych, ale po śmierci tej osoby, która była w jego posiadaniu, jego biżuteria została przekazana do Państwowego Muzeum, no i to otworzyło możliwość do procesu restytucji.
6: Nasi słuchacze nie mogą zobaczyć tego, co tutaj my widzimy. Pan ma tutaj też zdjęcia takiej szkatuły, w której też ten pierścień jest umieszczony. Co to za zdjęcie? Proszę o nim opowiedzieć.
14: No to jest szkatuła wszystkich klejnotów. No, na szczęście tutaj jakby można się powoływać na Ministerstwo Kultury. To jest odpowiedni dział, gdzie sfotografowane są zagrabione dzieła sztuki w czasie II wojny światowej i tam tych przedmiotów jest dużo więcej. Tak naprawdę ten proces i poszukiwanie zaginionych dóbr kultury trwa cały czas. My odzyskaliśmy naprawdę niewielką część. Gdzieś to jest. Są specjalni śledczy, którzy szukają tych zdjęć na aukcjach, na zdjęciach w muzeum. No i każdy z nich ma osobną historię, więc ten proces jeszcze przez wiele, wiele lat się nie skończy.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: Edyta Czekaj, zapraszam. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu profesjonalnie zdigitalizuje dziesiątki archiwalnych tomów poświęconych historii górnictwa w Bytomiu. Tymczasem Zabrze buduje kolejne mieszkania. Przyjrzymy się TBS-om, a zaczynamy od Bytomia. Miasto chroni swoje dziedzictwo górnicze, dlatego Bytom podpisał umowę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na przeprowadzenie kompleksowego procesu digitalizacji dokumentacji archiwalnej związanej właśnie ze swoim górnictwem.
8: Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
7: No, panie dyrektorze, wiemy od lat, że tutaj Zabrze i pana muzeum ma ogromne doświadczenie w digitalizacji właśnie obiektów kopalnianych na przykład. No i teraz co? Doświadczenie pokazujecie tutaj w Bytomiu, to wy to robicie?
8: My to robimy, dlatego że mówimy w tej chwili o archiwalnych, historycznych dokumentach górniczych, czyli dokumentacja archiwalna związana z funkcjonowaniem kopalń bytomskich, ale nie tylko, bo również z tymi obiektami wokół kopalń, które górnictwo tworzyło. Niektóre dzisiaj stanowią elementy infrastruktury miejskiej, bo przypomnijmy, że przy Przemyśle powstawała cała potężna infrastruktura społeczna, kościoły, ośrodki zdrowia, szkoły, kluby sportowe, tak? I to wszystko kiedyś było budowane w dużej mierze właśnie przez kopalnie, a dzisiaj to zostaje w mieście, to jest element infrastruktury miejskiej, więc te elementy dokumentacyjne nas też interesują. Chcielibyśmy, żeby to był taki zbiór, który pozwoli do odtworzenia całej historii górnictwa bytomskiego. No tak się akurat składa, że akurat równolegle kończymy digitalizowanie likwidowanej kopalni Bobrek w Bytomiu. No i tutaj to są już dokumenty 3D całego zakładu górniczego zdjęte w naturze, czyli całe budynki, budowle, obiekty, powierzchnia, maszyny, ciągi technologiczne, no i wyrobiska razem z wyposażeniem, więc to też potężna praca. No i myślę, że dzięki tej współpracy również z Urzędem tutaj Miejskim w Bytomiu i z miastem Bytom uda nam się połączyć te dwa elementy, czego do tej pory nikt nie robił, czyli obraz jeszcze współczesnej, ale za chwilę już nieistniejącej kopalni Bobrek, najdokładniej udokumentowany, jak dzisiaj to można zrobić, czyli właśnie w wersji cyfrowej 3D, no i dokumentację historyczną, która po tej kopalni, ale nie tylko po kopalni Bobrek została. No niestety pozostałe kopalnie, które były wcześniej likwidowane, nie zdążyliśmy już tego zdigitalizować, no ale przynajmniej kopalnia Bobrek plus dokumenty historyczne pozostałych kopalń będą ten zbiór stanowiły i myślę, że będzie można na tej podstawie wrócić do badań nad historią bytomskiego górnictwa.
9: łatwa.
7: Ja tak sobie myślę, że digitalizacja obiektów kopalnianych nie jest łatwa.
8: Nie jest łatwa, tym bardziej, jeżeli to jest kopalnia w ruchu, a kopalnia likwidowana, nawet w trakcie likwidacji ciągle jest w ruchu, bo proces likwidacji też jest ruchem kopalni, tak? Więc to jest kopalnia, która normalnie pracuje, tam są pracownicy, tam jest ciąg technologiczny, który jest w trakcie, więc to nie jest bardzo proste. My digitalizując tą kopalnię też musimy się zobowiązać, że nie będziemy przeszkadzali w tym procesie likwidowania, czyli nie wpłynie to na wydłużenie, jakieś komplikacje w całym tym procesie, no bo spółki węglowe, które likwidują kopalnie, jakby mają swoje działania, swoje zadania, z których są rozliczane, a to, co my robimy z ich punktu widzenia, jest takim elementem dodatkowym. Ja się cieszę, że oni są chętni do tego, żeby nas wpuszczać i żeby ta dokumentacja została, ale musimy to robić właśnie w taki sposób, żeby poruszać się w tym ruchu kopalni i nie stwarzać komplikacji, spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa czynnej kopalni, więc jest to proces trudny, tak.
7: Właśnie miałam zapytać, czy chętnie jesteście wpuszczeni?
8: Myślę, że tak, że oczywiście są pewne komplikacje gdzieś tam, tam gdzie się odbywa ruch kopalni, więc tutaj zawsze trzeba negocjować, dyskutować, kiedy czasami trzeba pracować w weekendy, kiedy to tego normalnego ruchu nie ma. Ale nie ma już w tej chwili jakichś takich dużych oporów przed wpuszczaniem nas. Myślę, że w górnictwie też jest bardzo duża świadomość dzisiaj, że no coś po tych likwidowanych kopalniach musi zostać. I tu spotykamy się z coraz większym zrozumieniem, którego muszę powiedzieć na przykład kilkanaście lat temu jeszcze nie było.
7: No teraz jest ta świadomość, że te kopalnie rzeczywiście odchodzą w niepamięć.
8: Tak. Kiedyś to było tak, że się

0: jeśli chodzi o kopalnię?
1: W Zabrzu mamy zdigitalizowaną kopalnię Makoszowy, z tym, że też nie udało nam się zmieścić w okresie likwidacji. Weszliśmy już po likwidacji właściwie, aczkolwiek jeszcze część obiektów była niezlikwidowana, natomiast nie rozpoczęliśmy jeszcze digitalizacji dokumentacji tej historycznej, która się znajduje w archiwum miejskim. No, Bytom był pierwszym miastem, które odpowiedziało na ten nasz apel o nawiązanie współpracy, więc będzie pierwszym, którego dokumenty będziemy digitalizowali.
0: Mam nadzieję, że potem kolejne, Ruda Śląska na przykład.
1: No tak, to jest tych miast bardzo dużo na Śląsku, również te, w których już od dawna nie ma kopalni, na przykład Chorzów, tak? Gdzie żadna kopalnia już od dawna nie funkcjonuje, ale jest archiwum miasta, w którym te dokumenty historyczne są przechowywane. Jest też archiwum państwowe, w którym też jest duży zbiór dokumentów dotyczących górnictwa, więc ta praca jest ogromna do wykonania i rozłożona na bardzo wiele lat.
0: Ta praca tutaj w Bytomiu do końca przyszłego roku?
1: Tak. Takie mamy założenie, które przyjęliśmy na podstawie mniej więcej szacunku tego, ile tych dokumentów jest, że do końca przyszłego roku powinniśmy to zakończyć.
0: A tak prywatnie, która kopalnia tu w Bytomiu pana tak szczególnie zainteresowała?
1: Nie, no dla mnie ten Bobrek to jest taki, tak, to jest taki element, bardzo taka też architektonicznie. Te obiekty mają dużą wartość architektoniczną, no i to, co jest wokół kopalni, też stworzone przez kopalnię, to też robi ogromne wrażenie, więc... No a poza tym to jest właśnie taka ta świeża rzecz, którą w tej chwili dokumentujemy, wchodzimy w szczegóły, więc dopiero w tym momencie widać, jak to wygląda tak naprawdę.
0: Każdą kopalnię już pan tutaj obszedł, zobaczył?
1: Prawie każdą, tak.
0: Tu po sąsiedzku, powiedzmy, kopalnia Centrum, dawna Dymitrow.
1: Tak, też bardzo ciekawa kopalnia.
0: No to co, póki co zapraszamy do Zabrza, do Muzeum Górnictwa Węglowego, bo jest co oglądać, jest co powtarzać, jeśli chodzi o kartę historii.
1: Tak jest, no i są oczywiście nasze podziemia, które zawsze warto zobaczyć.
2: Mariusz Wołosz, prezes Bytomia. Zachowanie dziedzictwa postindustrialnego jest jednym z naszych priorytetów i w momencie, kiedy można to robić dzisiaj, czyli wykorzystywać technologię i udostępniać to, co już dzisiaj mamy historykom, pasjonatom, ale też architektom, projektantom, to właśnie to robimy. Mówimy dzisiaj nie tylko o archiwizacji wszystkiego, co można zdigitalizować i zdokumentować, jeśli chodzi o zamkniętą ostatnią kopalnię, kopalnię Bobrek, ale jak słyszeliście Państwo, jak wspominał Pan Dyrektor, dotyczy to różnych innych dokumentów, które są dzisiaj w zasobach Miejskiego Archiwum.
0: A jest co robić?
2: Tak, no przypomnijmy, że mówimy o 7 kopalniach, więc ta dokumentacja dotycząca kopalń, wszystkich obiektów, budów na terenie kopalni, wyrobisk, maszyn, no to są ogromne ilości, więc dużo pracy do wykonania, ale bardzo mnie to cieszy, bo to pozwoli na to, że każdy człowiek z każdego końca świata będzie mógł sobie tą dokumentację zobaczyć, a naprawdę jest co oglądać. Bracia Zilmanowie, którzy są autorami wielu projektów, wiele oryginalnych projektów, rysunków, szkiców jest też dzisiaj w Miejskim Archiwum. Na pewno jeśli chodzi o strony Muzeum Górnictwa w Zabrzu, to po pierwsze, bo przecież oni są naszym partnerem w tej kwestii, są specjalistami w tym zakresie, na pewno strony urzędu, jak już dzisiaj udostępniają część takich dokumentów, tak będą to robić, będziemy to robili sukcesywnie na naszych stronach, na naszych kanałach.
3: Izabela Wójt, kierownik Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
0: Panie kierownik, co leży tutaj przed nami? Może podejdźmy do tego.
3: Są to szkice obiektów kopalnianych.
0: Dużo takich dokumentów jest w Archiwum Miasta?
3: W Archiwum Miasta jest około 4000 jednostek aktowych z podziałem na dzielnice, bo mamy odrębnie Bytom, odrębnie Łagiewniki, Bobrek i Miechowice. I to łącznie to jest właśnie około 4000 jednostek. Jeśli chodzi w metrach bieżących, to będzie około 120 metrów bieżących dokumentów.
0: To są bardzo wiekowe te dokumenty dotyczące kopalni w Bytomiu?
3: W większości tych dokumentów to jest przełom XIX i XX wieku. Ja jeszcze sobie sprawdzałam, tam najstarsze dokumenty to są chyba z 1856 roku. Większość to jest przełom.
0: Piękne szkice, muszę powiedzieć.
3: Piękne szkice, to nie oddaje oryginału dokumentów, jakie mamy w archiwum. Serdecznie zapraszamy, bo to jest dokumentacja, z której można korzystać. Jest ona dostępna oczywiście po złożeniu odpowiedniego wniosku. My nigdy nie robimy problemów.
0: Każdy mieszkaniec Bytomia czy okolic może przyjść i poprosić.

0: prosić o okazanie dokumentów.
1: Tak, jest też coraz większa świadomość wśród społeczności lokalnej, bo o ile jeszcze parę lat temu żeśmy udostępniali osobom z zewnątrz, to było około 100 udostępnień, 50, no to teraz w połowie roku już mamy 200 takich udostępnień. Bo ta dokumentacja, ona nie tylko ma wartość historyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Tutaj bardzo często korzystają z tej dokumentacji takie jednostki jakby Tomskie Mieszkania, wspólnoty mieszkaniowe, czy właściciele budynków, no i studenci też, jeżeli chcą, że tak powiem, skorzystać przy pisaniu pracy.
2: Od razu mi tutaj przychodzi na myśl Tomasz Sanecki, historyk, który stoi tutaj obok, bo też wielokrotnie przecież zagląda do Państwa.
1: Zagląda i to nie tylko do tej dokumentacji, bo oprócz tej dokumentacji mamy jeszcze inną wartościową dokumentację. Pan Tomasz na bieżąco ją penetruje i najciekawsze rzeczy wyciąga i udostępnia.
2: Czyli co, zachęcamy mieszkańców Bytomia, żeby przyszli, zapoznali się z tą historią. Na pewno coś ciekawego się znajdzie i wiele tajemnic mogą sami mieszkańcy odkryć.
1: Na pewno tak. I zapraszam.
2: Bytom jest pierwszym miastem, które podpisało stosowną umowę z Muzeum Górnictwa Węglowego. W tej chwili muzeum pracuje w likwidowanej kopalni Bobrek. A teraz samo Zabrze. Sprawdzamy, kiedy i na jakie emy mogą liczyć mieszkańcy. Przyglądamy się zabrzańskim TBS-om.
3: Grzegorz Warzecha, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrze. Bardzo leży nam na sercu zaoferowanie mieszkańcom nowoczesnych mieszkań w dobrym stanie technicznym, ponieważ wiemy, że jest to bolączka naszego miasta, ta starzejąca się substancja mieszkaniowa, więc robimy wszystko, żeby budować jak najwięcej nowoczesnych budynków mieszkaniowych. Mamy taką możliwość jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Korzystamy z różnych instrumentów finansowych, możliwości dofinansowania, co pozwala oferować mieszkańcom umiarkowany czynsz. Oczywiście wszystkie mieszkania budowane w systemie budownictwa społecznego są w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania, więc jest to fantastyczna oferta, szczególnie dla młodych małżeństw. Projektujemy nieruchomości właśnie z myślą o nich, mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe, okładziny, podłogi, panele na podłogach, płytki, kuchni, w pełni wyposażona łazienka, umywalka, wanna. Także jest to pod tym kątem oferta zdecydowanie atrakcyjna, konkurencyjna wobec oferty rynkowej deweloperów, ponieważ tutaj jakby, żeby zostać najemcą takiego lokalu, trzeba wyłożyć około 10% wartości, tak zwana partycypacja, więc to też jest bardzo fajna, przystępna oferta. Najbliższą inwestycję planujemy na osiedlu Słoneczna Dolina przy ulicy Merkurego. Planujemy budowę 5 nieruchomości, 115 mieszkań z centralnym ogrzewaniem, tak jak mówiłem, w pełni wyposażone windy, przyjazne otoczenie, plac zabaw, zieleń, bliskie sąsiedztwo infrastruktury miejskiej na osiedlu Kopernika, szkoły, sklepy, więc myślę, że to bardzo fajna oferta. Mamy nadzieję i wierzymy, że już za 2-3 lata będziemy mogli oddać klucze nowym mieszkańcom, a do tego czasu, że już będziemy przygotowywać kolejne inwestycje. Wachlarz jest szeroki, przygotowujemy mieszkania i dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje będą ogłoszone, jak już wystartuje oficjalny nabór, więc na tą chwilę możemy powiedzieć, że najczęściej najemcami w systemie TBS są młode małżeństwa. Jest kryterium dochodowe, ale myślę, że tutaj te warunki szczegółowe ogłosimy, mam nadzieję, do końca roku. Generalnie, tak jak w całym kraju, budownictwo społeczne przeznaczone jest dla osób o umiarkowanych dochodach, to znaczy nie za dużych, nie za małych. Wypełniamy lukę, tak zwaną lukę klasy średniej. Kiedy zarabiasz za dużo, żeby otrzymać lokal komunalny, a trochę za mało, żeby skorzystać z oferty deweloperów, zapraszamy do TBS.
2: Ja tylko dodam, że budynki będą ogrzewane z miejskiej sieci zabrzańskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, a dodatkowo zostaną wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Tyle z Zabrza.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Nasze kroki dziś skierujemy w programie do Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, ale powiemy także o kosmicznym budownictwie w stolicy Śląska, Parku Kieszonkowym czy konkursie Ludzkie Smaki. Od tego smacznego tematu zaczynamy.
5: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
2: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
5: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
2: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
5: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każdą jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta, jabłecznik pod pierzynką bezową.
2: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
5: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani powiedziała, też mówiłam o jej o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
2: Wakacje wakacjami, ale przepisy nadsyłamy. A tymczasem Katowice budują kosmiczne osiedle.
6: Barbara Szumilak, Katowicka Agencja Wydawnicza w imieniu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nasze najnowsze, najbardziej nowoczesne, ekologiczne osiedle przy ulicy Kosmicznej faktycznie jest już gotowe i zakończyła się dosłownie parę dni temu weryfikacja wniosków złożonych w ramach naboru, który został przeprowadzony od 29 stycznia do 20 lutego. Więcej chętnych jak tradycyjnie przy wszystkich naszych inwestycjach niż mieszkań do rozdysponowania. Na tym nowym osiedlu mamy 111 mieszkań, natomiast wniosków zostało złożonych 232 z Spośród wszystkich tych złożonych wniosków 202 zweryfikowano pozytywnie, natomiast 30 oceniono negatywnie z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Generalnie najpierw trzeba się znaleźć na jednej z list. Przygotowano dwie listy najemców. Pierwsza obejmuje gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich osób ubiegających się o dany typ lokalu. Druga lista to są gospodarstwa o dochodach wyższych od tej średniej. Zanonimizowane listy najemców są już dostępne, są dostępne na stronie internetowej miasta Katowice. Tam jest taka specjalna zakładka Zamieszkaj w Katowicach i w niej kolejna podzakładka. Myślę, że jest to dosyć proste do odnalezienia. Wnioskodawcy mogą odnaleźć tam swoje miejsce na liście, wyszukując inicjały imienia i nazwiska oraz datę i godzinę złożenia wniosku. Osoby, które wnioski zostały ocenione negatywnie, dostaną tą informację jako korespondencję po prostu listowną. W kolejnym etapie pracownicy katowickiego TBS-u będą kontaktować się z osobami ujętymi na tych listach najemców. No i w ten sposób już potem rozpocznie się procedura wyboru mieszkań i podpisywanie umów partycypacji z tymi, którzy się zdecydują. Troszeczkę pocieszenie, trochę pozytywna część tej informacji, że są już te listy znane, dlatego że jednak od stycznia minęło parę miesięcy, wiadomo jak to życie pisze, różne scenariusze. Mogły te osoby na czas tego stycznia mieć zagwarantowane kwoty na partycypację, na najem, ale z różnych powodów mogą dzisiaj akurat, mimo że się zakwalifikowały, jednak do tego najmu nie podejść, więc trzeba mieć nadzieję, jeżeli się jest na tej liście rezerwowej, że również może się to wszystko jeszcze pozytywnie zakończyć. Mamy 111 mieszkań w 7, 3 i 4 kondygnacyjnych budynkach. Osiedle jest już całe gotowe, również z tymi przestrzeniami wokół. Piękny plac zabaw, piękna taka ława sąsiedzka, można to nazwać. Także teren jest, myślę, bardzo ładnie zagospodarowany. Będzie taka przestrzeń też do spędzenia wolnego czasu. Wszystko wygląda nowocześnie, bardzo elegancko. Myślę, że jest to takie osiedle, na którym po prostu będzie się miło i komfortowo mieszkało.
7: Było o mieszkaniach, to teraz o parku takim tyci-tyci, choć no właśnie.
8: Ogłosiliśmy dokładnie 3 przetargi na 10 parków kieszonkowych, czyli dzięki temu wybijemy się troszeczkę na czoło wśród tych miast, które parki kieszonkowe mają. Przeznaczyliśmy na nie około 1,5 miliona złotych i taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie naturalna łąka kwietna albo park Taternika, więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej w różnych częściach miasta. One będą w bardzo różnych miejscach się znajdowały. To będą na przykład Bogucice, to będzie ulica Czecha, to będzie ulica Dębowa, Gliwicka, Przelotowa czy Oswobodzenia. Także jak widać, przekrój jest bardzo szeroki, będzie można znaleźć dosłownie wszędzie. Tak naprawdę nie ma takiego określonego standardu, co w tym parku ma być. Każdy park został zaprojektowany indywidualnie ze wskazaniem właśnie z dostosowaniem do miejsca, w którym się znajduje, a także właśnie dostosowaniem do klimatu, do pogody, która może tam panować. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli właśnie odkrywać różne parki, różną roślinność, różne sposoby rekreacji, bo w jednych parkach będą ławeczki, w innych mogą się znaleźć leżaki, więc nie ma takiego jednego standardu, który będzie przyświecał przy wszystkich parkach kieszonkowych. W każdym parku dobieraliśmy ją indywidualnie pod dany teren. Zastanawialiśmy się, która roślinność gdzie lepiej by wyglądała, lepiej się sprawdziła, więc tak naprawdę każdy park będzie bardzo różny, bardzo odmienny i różną roślinność będzie miał. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli porównywać je i zastanawiać się, który jest ich ulubionym. Pamiętajmy, że żyjemy w dużym mieście, gdzie jednak tych zielonych przestrzeni nie ma aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali, więc wyszukujemy tak naprawdę każde miejsce, gdzie można by tą zieleń jeszcze umieścić. No i parki kieszonkowe są takim jednym ze sposobów, żeby właśnie dodać tej zieleni mieszkańcom więcej.
7: Zostajemy w Katowicach, ale tym razem przenosimy się do muzeum z Magdą Mleczką.
9: Szukacie ciekawego miejsca na Śląsku? Jest ich wiele, ale to, o którym chcę Wam powiedzieć, stanowi pomnik technik i technologii przemysłowej. Przemysłowych. Będących zarazem Muzeum Techniki i obecnie należy do grona największych obiektów muzealnych w Polsce. Mowa o Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Ze mną dyrektor tej placówki Ewa Mackiewicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
9: Kiedy ten zakład przestał działać i stał się placówką muzealną?
10: Walcownia działała w ramach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice do 2001 roku i później została zamknięta, zlikwidowana, no i mogła podzielić los reszty zabudowań huty, czyli albo ulec totalnej dewastacji, albo zostać przekształcona na jakieś inne potrzeby produkcyjne, ponieważ niektóre z zakładów znalazły swoich nowych użytkowników, tyle że już nie ma produkcji hutniczej. Natomiast tutaj znalazła się właśnie grupa pasjonatów, dawnych pracowników i to im można powiedzieć, że w tym pierwszym okresie zawdzięczamy to, że walcownia zachowała się w takim niemalże niezmienionym stanie, ponieważ oni dbali
9: o spuściznę,
10: tak. Po pierwsze też dbali o sam budynek, starali się go w jakiś tam sposób pilnować, szczególnie przed rozkradaniem, przed słomiarzami. Natomiast też ogromną zasługą jest zgromadzenie dużej ilości archiwaliów, zdjęć związanych właśnie z hutą. To też znajduje się w tej Izbie Tradycji Hutniczych. Sami pracownicy zorganizowali się i powołali stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku i to stowarzyszenie jakby spotkało się z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, z prezesem panem Piotrem Gerberem i z tego spotkania wynikło wiele dobrego, ponieważ właśnie fundacja przejęła obiekt, od 2014 roku rozpoczęła prace rewitalizacyjne i dostosowywanie do potrzeb muzealnych. To, co jest bardzo ważne, to misja fundacji, która opiera się na tym, aby zachować to dziedzictwo przemysłowe w jak najbardziej autentycznym stanie, żeby nie ingerować tam, gdzie jest to niekonieczne. Stąd właśnie u nas ta zachowana tkanka historyczna, oryginalna, autentyczna i ten sposób zachowania, ten sposób dbałości o zabytek został doceniony w 2018 roku Nagrodą Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek Zadbany.
9: Ilu osobom w czasach takiej swojej świetności ten zakład dawał pracę?
10: Jeżeli tutaj zależy, na który okres byśmy patrzyli, tak, bo jeżeli będziemy mówili o czasach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice, gdzie właśnie walcownia była częścią całego tego zakładu, no to można powiedzieć, że niemalże całe Szopienice były powiązane właśnie z hutnictwem. Ja szczerze mówiąc w tej chwili nie potrafię podać tej liczby, ile osób było właśnie w Hucie Metali Nieżelaznych Szopienice.
9: Teraz taka ciekawostka, wyjaśnijmy proszę, co z tym zakładem mają wspólnego takie fajne motocykle jak Harley Davidson.
10: Tak, mamy jeszcze dodatkową atrakcję, która już nie jest powiązana z historią hutnictwa cynku, czy też metali nieżelaznych, ale mamy bardzo ciekawą kolekcję motocykli. Są to głównie motocykle Harley Davidson, ale także motocykle Indian, również polska produkcja, Sokoły, Junak, a także mniejsze motorynki, motorowery, które też są u nas prezentowane jako taka atrakcja dodatkowa. Cieszy się to również dużym zainteresowaniem.
9: Ale to fajne, bo my patrząc sobie na to, że o, słuchaj, mówimy, może do żony wybierzemy się, czy tam do dzieci, zrobimy sobie dzisiaj wycieczkę i pojedziemy do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. I kto by przypuszczał, że tam zobaczy się motory?
10: No tak, jest to taka niespodzianka, aczkolwiek mamy też turystów, którzy przyjeżdżają właśnie specjalnie, żeby tą ekspozycję zobaczyć.
9: Ktoś planuje sobie właśnie przyjechać do Was na taką rodzinną wycieczkę, poza czasem industriady, to jak powinien zacząć to zwiedzanie, co zobaczy, ile czasu nam to zajmie?
10: Zwiedzanie walcowni zazwyczaj odbywa się z przewodnikiem, chyba że ktoś ma życzenie, żeby sobie samemu eksplorować właśnie nasze przestrzenie.
9: Zapraszamy do tego miejsca. Ja dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
2: Ja tylko przypomnę, że do muzeum w Katowicach zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję, Magdo.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Bytomiu otwarte zostało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami, a w Świętochłowicach powstała hala. I od tego tematu zaczniemy. Edyta Czekaj, zapraszam na program i czym prędzej przekazuję głos Paulinie Kozioł.
10: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Świętochłowicach otwarto nową halę łukową.
11: Witam serdecznie, Jolanta Daniluk, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach.
10: Dzisiaj w liceum wielki dzień, bo otwarcie nowej hali zadaszonej. Proszę opowiedzieć troszkę o tej inwestycji.
11: Tak, zgadza się. Jest to hala łukowa, która powstaje w ramach, właściwie powstała, powinnam powiedzieć, w ramach programu rządowego. Program ten nazywa się Program Olimpia. Celem tego programu jest właśnie budowa takich przyszkolnych hal sportowych jako element urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego dla młodzieży. Wiemy, że w dzisiejszych czasach musimy bardzo naszą młodzież mobilizować i zachęcać do tego, aby uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego i myślę, że oprócz sali gimnastycznej, którą mamy w naszej szkole, ta hala właśnie będzie bardzo dużą wartością dodaną.
12: Ewa Ramska, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym liceum w Świętochłowicach. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując całą moją pracę w tej szkole, która już jest ponad 29 lat, miło się na to patrzy, jak szkoła się rozwija. Jak rozpoczynaliśmy tutaj wspólnie z kolegą pracę, to mieliśmy raptem boisko betonowe, nic więcej. Teraz już możemy pochwalić się 5 boiskami tartanowymi, boiskiem do piłki plażowej, wrotowiskiem. No a teraz jeszcze mamy taką piękną, wspaniałą halę łukową, która na pewno wzbogaci nam tutaj te zajęcia wychowania fizycznego. Mamy większe możliwości, chociażby to, że możemy zimą również prowadzić zajęcia na zewnątrz.
10: Jak wyposażona została ta hala?
12: Razem właśnie tak z budowniczymi tej hali zaprojektowaliśmy sobie, żeby ona zawierała w zasadzie 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej, które jest w zasadzie największym boiskiem, ma 40 m na 20. Oczywiście no większe jest do piłki nożnej, no ale na warunki halowe to można powiedzieć, że to jest bardzo duża hala, pełnowymiarowa. Także jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni.
10: Czy to oznacza, że na przykład kilka klas w jednym czasie będzie mogło z niej korzystać?
12: Oczywiście, kilka klas na tej dużej hali. Poza tym jeszcze mamy salę gimnastyczną i siłownię, także tutaj naprawdę mnóstwo młodzieży może w jednym czasie korzystać i uprawiać sport. My też na to liczymy, że młodzież właśnie będzie jeszcze bardziej chętna też do ćwiczeń.
10: No właśnie, czy to może zachęcić młodych, żeby chętniej chodzili na zajęcia w WF-u, nie brali na przykład zwolnień?
12: Liczymy na to i mamy taką nadzieję, chociażby teraz jak każdy z uczniów wchodzi na halę pierwszy raz i patrzy, to tylko jest właśnie otwarcie oczu i wielkie wow, tak? Jaka ona jest piękna, jak to ładnie wygląda i mają tą świadomość, że jest to nasza szkolna hala i że właśnie dla nich jest ona wybudowana i oni w pierwszej kolejności mogą z niej korzystać. Także myślę, że na pewno to wpłynie na poprawę frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego.
13: Dzień dobry, Adam Pradela, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym ELO w Świętochłowicach.
10: Z tego, co się orientuję, to ta hala ma też taką mobilną strzelnicę.
13: Dokładnie, ma pani rację. Prócz tych takich walorów czysto sportowych związanych z grami zespołowymi, hala nasza została doposażona przez mobilną strzelnicę laserową. W skład tego zestawu wchodzą 2 pistolety, wchodzą oczywiście karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
10: Jak w takim razie będzie można te zajęcia z wychowania fizycznego urozmaicić?
13: Same zajęcia z wychowania fizycznego są w ogóle urozmaicone w świetle nowej podstawy programowej. Mamy prócz tradycyjnych gier zespołowych wprowadzać coraz więcej takich elementów, można powiedzieć, militarnych, a ta strzelnica świetnie wpisuje się w tą nową podstawę programową. To nie tylko samo strzelanie, przeładowywanie, nauka obsługi sprzętu, ale również można strzelnicę czy strzelanie wykorzystać czy wpleść w lekcje wychowania fizycznego, w lekcje gimnastyki. To wszystko tak naprawdę zależy od wyobraźni nauczyciela i od bezpieczeństwa, które należy też przy użytkowaniu broni, jakakolwiek ona by nie była, zachować.
2: Materiał ze Świętochłowic przygotowała Paulina Kozioł, a teraz już przenosimy się do zapowiadanego Bytomia, gdzie otwarte zostało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Bytom jest jedynym miejscem w kraju, które jest miastem niewojewódzkim, a w którym właśnie takie regionalne centrum powstało.
14: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu.
2: No właśnie, powiedzmy troszeczkę o tym miejscu. To jest nowe centrum, nowe miejsce i komu jest dedykowane?
14: to jest nowe miejsce. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
2: Myślę, że wielu bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
14: To miejsce było potrzebne nie tylko dla bytomian, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Dzisiaj jest takie oficjalne otwarcie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. I to są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową, można tutaj też podjechać i przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
2: Bardzo dogodne miejsce. Myślę, że tutaj nie będzie problemu z trafieniem, bo nieopodal przepiękny park, urząd miasta, przystanek, czy to tramwajowy, czy autobusowy.
14: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, żeby bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby no nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło, no bo w pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii i aglomeracji i województwa, no to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
2: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest duży atut.
14: No tak. Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu i dlatego właśnie został wskazany, ponieważ no, zarząd główny uznał, że koło bytomskie sobie poradzi z taką wielką odpowiedzialnością.
2: Ile tutaj jest pomieszczeń? Powiem szczerze, że przy wejściu wydaje mi się, że to jest po prostu galeria, bo te ściany są ozdobione, no właśnie czym?
14: To dobrze pani się wydaje, ponieważ to jest galeria. Regionalne Centrum Komunikacji znajduje się odrobinkę w innym miejscu, ale z racji tego, że ma trudny układ jak na takie imprezy, takie otwarcia i z racji tego, że właściciel tej galerii, pan Olgier Lizoń, był dla nas bardzo gościnny, zezwolił nam, poprosił nas właściwie nawet, żebyśmy to tutaj zrobili, to jesteśmy tu. Myślę, że po prezentacji będzie możliwość obejrzenia sobie regionalnego centrum i podejdziemy tam. Tam jest pomieszczeń, 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja, ale to zobaczymy sobie już po prezentacji.
15: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
2: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany?
15: No, nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej pani poznała, no to tutaj z ramienia PSONI. Tutaj jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład Easy to Read, czyli tekst łatwy w czytaniu lub komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
2: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
15: Tak, oczywiście. Akurat znajdujemy się w galerii, gdzie dzisiaj mamy spotkanie i otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji. Nasze biuro jest dosłownie kawałek dalej.
2: No to powiedz może o tym pomieszczeniu, zanim tam się udamy. Jak wygląda takie pomieszczenie dla osób, które do Was się zgłaszają?
15: No dla nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy dwa osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumaczy języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumaczy przewodnicy.
2: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
15: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
2: Możemy tutaj jakieś liczby już podać?
15: Oj, z liczbą to ciężko. Tutaj myślę, że pani z Warszawy mają więcej informacji, ile osób już pobrało naszą aplikację, ile już korzysta.
2: No, działacie tutaj regionalnie, bo tak. Mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
15: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia, ale ciężko mi powiedzieć, jakie liczby, bo to są różne liczby. Czasami jest kilkanaście osób, czasami kilka, w zależności od dnia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak kto potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy trzy osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głuchoniewidomych, i na chwilę obecną mamy dwie tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
2: No bo w razie potrzeby oczywiście ta liczba się zwiększy.
15: No my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
16: Magdalena Chyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych.
2: No to pani koordynator, merytoryczny, co to znaczy w tym konkretnym temacie?
16: W tym konkretnym temacie myślę, że jakby ja jestem koordynatorem merytorycznym, patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarządzać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi, więc to są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje, więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów, czy tłumaczy.
2: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
16: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie. Natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jak jest sytuacja zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
2: Czy my już o jakichś liczbach możemy powiedzieć, jak duże jest zainteresowanie?
16: Myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę ruszyliśmy od 20 kwietnia, nasza aplikacja ruszyła i nasze usługi i do tego momentu mamy zarejestrowanych około 2000 osób, które już korzystają z naszych usług tłumaczeń PJM. Nie byliśmy świadomi, że to zainteresowanie będzie tak duże, zupełnie szczerze, i to tak naprawdę w pierwszych dwóch miesiącach, ale to tylko pokazuje, jak jest duża skala tego problemu i jak wiele jeszcze należy zrobić w tym temacie.
2: No teraz otwieracie kolejne centrum, akurat tutaj w Bytomiu, w połowie czerwca.
16: Dokładnie tak, w ogóle czerwiec dla nas jest bardzo intensywny, bo otwieramy aż 16 centrów komunikacji w całej Polsce, więc Bytom jest jakby jednym z miast bardzo ważnym dla nas, ale jakby jednym z tych wszystkich miast, które my teraz otwieramy, więc mamy nadzieję, że ta dostępność w całej Polsce będzie jakby jak największa.
2: Tyle z Bytomia, z Regionalnego Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnością.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: No, zaczytamy się teraz w książkach, które, no właśnie, albo ich historia dzieje się na Śląsku, albo bohaterowie są ze Śląska. Posłuchajcie, Magda Mleczko.
9: Adam Szaja, czyli Smak Książki, dziś u mnie. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzisiaj tak ubogo trochę, z dwoma tylko książkami się zapowiedziałeś, ale za to jakimi? Ta pierwsza. Wywiad rzeka.
17: Tak, jest to wywiad rzeka.
9: W którym znana śląska aktorka Grażyna Bułka szczerze rozmawia z Tomkiem Kowalskim o swoim życiu, karierze, najsłynniejszych rolach. Ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd, czyli ze Śląska.
17: Czyli ze Świętochłowic.
9: Ze Świętochłowickich Lipin.
17: Nasza dziołcha.
9: Ja miałam okazję z nią o tym rozmawiać w jednym z wywiadów przed premierą spektaklu Boska. Przede wszystkim Grażyna Bułka świetnie mówi po śląsku, ale potrafi też świetnie mówić po polsku. No i w ogóle jest przede wszystkim cudowną, niesamowitą aktorką, która, jak sama przyznała, drzwi do jej kariery takiej większej otworzyły się dość późno. Czy o tym też w książce wspomina?
17: Tak, wspomina o tym i ja jestem może nie tyle zaskoczony, bo czytając poprzednią książkę Tomka Kowalskiego, czyli Wywiad Rzekę z Mirkiem Leinertem. To dyrektorem teatru Kores, to wiedziałem, że Tomek umie otwierać swoich rozmówców i rzeczywiście panią Grażynę Bułkę też otworzył i ona się, mówiąc kolokwialnie, wyspowiadała z bardzo wielu rzeczy i to, o czym mówisz, też tam jest. A ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy w tej książce, które są dla mnie ważne. To znaczy, po pierwsze, że pani Grażyna opowiada, że w momencie, kiedy ona przestała uciekać od tej swojej śląskości, bo miała taki moment, że chciała mówić poprawnie, ładnie, żeby nie było tego śląskiego akcentu. No i kiedy jednak przyjęła to z całym dobrodziejstwem inwentarza, no to ta kariera też zaczęła się rozkręcać. Czyli po prostu ten Śląsk ją dogonił i ona temu Śląskowi jest przeznaczona. I nie ma sensu z tego Śląska uciekać ani wypychać z siebie tego Śląska, bo co ma być, to będzie. A druga rzecz, to też jest tutaj bardzo ważny wątek, bo pani Grażyna postuluje, to może złe słowo, ale zwraca uwagę na to, że gdyby w każdym teatrze był na etacie psycholog, to też nie byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo ci aktorzy i aktorki, którzy wchodzą w różne role i wchodzą w nie czasem bardzo głęboko, to czasem trudno z tych ról się wychodzi.
9: Miała na myśli Mianują Miechanka?
17: Miała na myśli różne role, nie tylko swoje, ale też, też z obserwacji, że czasami jak się tak za bardzo w to wejdzie, to potem bardzo długo się wychodzi i bardzo długo te role nosi się w sobie, więc to są takie aspekty, które mnie bardzo zainteresowały. Oczywiście jest o tych początkach, jest o Mianują Miechanka, jest o Holonku, jest o Wielkiej Wodzie, więc bardzo sporo tych ról jest tutaj poruszonych. No i ta cała kariera rzeczywiście nie musiała pójść w tę stronę, w którą poszła. I też to, co powiedziałaś, że pani Grażyna nie zaczęła robić kariery w wieku 23 lat, tylko znacznie później, ale ona, przynajmniej tak wynika z tej książki, traktuje to jako pewnego rodzaju błogosławieństwo, bo uniknęła na przykład Sodówy, która jej odbiła. To znaczy, jeżeli ta, przepraszam, ostatnie zdanie, że jeżeli ta popularność, ten sukces przyszedł w tym wieku, w którym przyszedł, no to ona na pewne rzeczy była już odporna.
9: Przepraszam panią Grażynę za teraz, jeśli nas będzie słuchała, za to, co powiem, ale ja mam wrażenie, że od pewnego czasu zaczęła się wręcz bułkomania.
17: Tak, po naszemu Rzymłomania. Tak, jest bułkomania, bo rzeczywiście, gdy Mianują Miechanka zostało pokazane w Teatrze Telewizji.
9: W Sejmie,
17: w Parlamencie Europejskim.
9: W Warszawie.
17: Nie chcę powiedzieć, że cała Polska oszalała na punkcie pani Grażyny, ale jednak trochę tak, bo to jest to wybitna aktorka w wybitnej kreacji. I tam wszystko było na swoim miejscu i cieszę się, że mamy, no oprócz literatury, muzyki i tak dalej, jest ten teatr, który możemy pokazywać i ten film i możemy mówić, to jest dziocha od nas. A ja mogę powiedzieć, że to
9: jest
17: dziocha.
9: Czyli z Familoka na deski teatru.
17: Ode mnie ze Świonów.
9: Bo ty też stamtąd jesteś. Genau. Rolą w spektaklu Boska chyba przypieczętowała to, że naprawdę jest po prostu Boska na scenie.
17: Jest Boska.
9: Jest Boska, a propos tego, co powiedziałeś, że wielu aktorów kiedyś wstydziło się tego, że mówią po śląsku, dzisiaj mówią zupełnie coś innego, że kiedy chcieli zostać aktorami, mówili im, no dobra, ale ty się musisz nauczyć poprawnie mówić po polsku i to im przeszkadzało, a teraz dzwonią do nich i mówią, a potrafisz godać po śląsku? I oni, wiesz, wracają do domu, żeby zagrać w dobrych filmach, patrz na przykład Michał Żurawski, Ołowiane dzieci, prawda? I nie tylko. On zresztą sam to powiedział, że no teraz kiedyś nie miał propozycji tylu, bo po śląsku godał i musiał po polsku, a teraz jest na odwrót.
17: To jest ciekawe, bo to mogę wrzucić, bo zarzuciłaś mi dzisiaj biedę intelektualną, że tylko dwie książki przyniosłem. To od razu mogę wrzucić tutaj, przecież przed chwilą mieliśmy premierę w Teatrze Śląskim Hamleta po Śląsku i to jest też książka, która...
9: Cięcia Dynemarku.
17: Tak, Biblioteka Śląska tę książkę wydała. No i to jest kolejny przykład na to, nie? Że tego Śląska w ogóle przestajemy się wstydzić, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy stąd.
9: Dokładnie. Ja przypomnę jeszcze, że ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. To jest wywiad Rzeka z Grażyną Bułką. A kolejna książka, którą Adam tutaj dzisiaj przyniósł do programu i do radia specjalnie dla was, to jest Śląski mecenas i adwokat diabłów. Mecenas Paweł Matyja opisuje głośne procesy karne w Polsce. Bronił naprawdę seryjnych zabójców, morderców na zlecenie, gwałcicieli, nawet podobno kanibali. No i dzieli się z nami, czytelnikami, kulisami tych wszystkich procesów kryminalnych.
17: Tak, to jest książka nie tyle ciekawa, co jest to książka, była dla mnie wstrząsająca i trzeba było ją momentami, wiem, że to taki kolokwializm już wyświechtany, że trzeba ją było rozchodzić. To znaczy, każda historia jest taka, że nie można czytać potem od razu kolejnej, bo Paweł Matyja opisuje tutaj historię z sal sądowych i pokazuje, jak blisko jest, nie chcę powiedzieć, że losowania wyroków, ale coś może w tym być, no bo jak wytłumaczyć, że człowiek zostaje uznany za winnego i skazany na 25 lat więzienia, w drugiej instancji uznaje się, że jednak jest niewinny, a w trzeciej, że jednak winny. W związku z czym nie zawsze, gdy wrzucimy do tej maszyny nazywanej sprawiedliwością te same dowody, te same zeznania świadków, zawsze wyjdzie ten sam wyrok. Mam wrażenie po tej książce, że to jest bardzo uznaniowe i często ludzie, którzy są posądzani o to, że byli kanibalami, często się to bierze od jednej plotki, od jednego jakiegoś doniesienia w stanie upojenia alkoholowego na przykład i potem cała ta spirala szumnie nazwanej sprawiedliwości się nakręca, a być może to się w ogóle nie wydarzyło i Paweł opisuje tu historię osób, które były brane przez media na języki, były na pierwszych stronach gazet, a de facto, jak później się okazało, no to, co im zarzucano, albo się bardzo rozmyło, albo w ogóle takie sytuacje nie miały miejsca i oczywiście nikt później za to nie przeprasza. I też się zastanawiałem, ile na przykład w Polsce teraz w więzieniach siedzi takich Tomaszów komendów, którzy odsiedzą 10, 15, 25 lat, potem wyjdą z więzienia i dostaną, co prawda, duże pieniądze, kilka milionów, no ale przecież czasu nie kupią tego, który spędzili w więzieniu, więc
9: odpowiedź na pytanie, za co siedzisz, za niewinność, gdzieś tam jednak ma sens.
17: Tak, i ta piosenka Kazika przecież do filmu o Tomaszu Komendzie 25 lat niewinności, więc to też cały czas z tyłu głowy mi grało, gdy czytałem te historie, które opisał Paweł. Są tu historie też z województwa śląskiego, są tu historie z całej Polski de facto. No ale łączy je to, że powinienem powiedzieć, że trudno jest uwierzyć w sąd. To znaczy, gdybym ja szedł jako oskarżony stanął przed sądem, no to wymagałbym jednak, żeby to wszystko było skrupulatnie
9: rozeznane
17: i żeby ten wyrok, jeżeli coś zrobiłem, był sprawiedliwy, a nie właśnie uznaniowy, że jeden sąd powie tak, no jeden rabin powie tak, drugi powie siak.
9: A czy on w tej książce pisze, dlaczego tak się dzieje?
17: To jest pytanie, na które nie ma de facto odpowiedzi. Pamiętam, gdy rozmawialiśmy tutaj o książce Marcina Pietraszewskiego Wojny niebieskie, o kibolach. To Marcin powiedział kiedyś takie zdanie, że tej hydrze nigdy nie uda się uciąć wszystkich głów. To środowisko zawsze będzie odrastało. I podobnie jest trochę tutaj w tym wymiarze sprawiedliwości, że tutaj nie ma recepty. Być może są zbyt szeroko otwarte drzwi do zawodów radcy prawnego, adwokata itd., itd. Być może zbyt młodzi ludzie zaczynają te stanowiska piastować. Być może jest to kwestia, że ci ludzie zaczynają za młodo i nie mają jakichś życiowych doświadczeń, które mogą te doświadczenia potem procentować na sali sądowej. Więc tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, bo nie ma dwóch takich samych spraw.
9: A powiedziałeś, że tam są też śląskie właśnie jakieś sprawy. Taka jedna z tych śląskich spraw, którą opisuje mecenas Paweł Matyja w swojej książce Adwokat Diabłów, to na przykład jaka, która tobie akurat może utkwiła w głowie?
17: No mnie utkwiła bardzo sprawa pewnego wysoko postawionego prezesa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wokół którego pracownicy i pracownice wywinęły taką intrygę po to, żeby się go pozbyć. To było związane z tym, że jeżeli jego nie będzie, bo no to on za bardzo nam patrzy na ręce, nie możemy robić różnych tam rzeczy pod stołem, no to trzeba się go w jakiś sposób pozbyć. Oczywiście bardzo dobrym sposobem na pozbycie się kogoś jest pomówienie i insynuowanie różnych rzeczy. No i to, co te panie insynuowały, potem same przed sądem stwierdzały, że to jednak tak nie było i oczywiście ten pan został oczyszczony z zarzutów, no ale co przeżył, to jego. Oczywiście media też się o tym rozpisywały, nikt nigdy tego człowieka nie przeprosił. Jest tu też słynna sprawa pana Kamila, to pewnie będziesz kojarzyła, pana Kamila od Pumy, czyli człowiek, który hodował Pumę, który był jej opiekunem, została mu odebrana, ona była chyba przewieziona do ZOO w Poznaniu. No i była cała się przetoczyła sprawa sądowa, to wszystko dalej trwa. No więc jest tych spraw. Myślę, że no bo ta książka jest gruba. Ta książka ma ponad 500 stron, ale spokojnie myślę, że kolejne 2-3 mogłyby takie powstać, bo tych spraw, które... Często jest tak, że my coś czytając albo słysząc traktujemy już jako pewnik, tak? Że jak słyszymy, że ktoś kogoś zaciukał, no to już na pewno zaciukał. A potem się okazuje, że może być, może nie. I to właśnie Paweł nie na darmo jest ten tytuł adwokat diabłów, czyli on współpracuje i bierze się za bronienie osób, które są określane w przestrzeni publicznej właśnie jako diabły, a nie chcę powiedzieć, że w finalnym rozrachunku są aniołami po tej drugiej stronie zupełnie, ale że nie wszystko jest takie, jak może się wydawać i naprawdę bardzo dużo zależy od tego, kto wydaje wyrok.
10: I tu postawimy chyba kropkę. Czytajcie, moi drodzy, czy te książki, czy te, które wcześniej polecaliśmy wam razem z Adamem, albo te, które po prostu wpadną wam w ręce i was zainteresują, nieważne, po prostu czytajcie. My polecamy dzisiaj dwie książki. Przypomnę, pierwsza to jest Wywiad rzeka z Grażyną Bułką o drodze, jaką trzeba pokonać z Lipin w Świętochłowicach na deski teatru, a także przed kamerą, o blaskach i cieniach pracy aktora. No i druga książka, Adwokat diabłów, śląski mecenas Paweł Matyja o kulisach, i Adam tutaj mi jeszcze paluchem macha, nie wiem dlaczego.
17: Że jeszcze trzecią polecamy, Hamleta po śląsku.
10: A tak, no przecież Hamlet po śląsku, jeśli państwo się, bo bilety podobno się wyprzedają,
17: tam
10: jak ciepłe bułeczki,
17: tak, bułeczki, tak.
10: To zanim uda wam się do tego teatru dojść, to może najpierw książeczkę.
17: Mirosław Syniawa się z tym zmierzył i chwała mu za to, bo to jest pierwszy przykład Hamleta na śląski.
10: A w ogóle też wysyp Hamletów ostatnio był, bo i tak. Teatr w Tychach robił Hamleta, i Teatr Zagłębia w Sosnowcu.
17: Szekspir w modzie,
10: dokładnie.
17: Klasyka nigdy się nie starzeje.
10: Dokładnie. Mała czarna z mody też nigdy nie wyjdzie. Kropka. Adam Szaja, smakksiążki.pl. Dziękuję ci
17: bardzo.
2: Rozmawiała Magda Mleczko, a teraz w naszym magazynie zmieniamy temat. 3 lokale na kulturę do wzięcia. W Katowicach rusza kolejna edycja programu osób z pomysłami na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej. Lokale mają od 55 do ponad 90 metrów kwadratowych. Magda Poddańczyk.
18: W dotychczasowych 20 edycjach podpisano w sumie 55 umów, ale tylko 25 lokali funkcjonuje do dziś. Miasto Michał Mendala.
19: Jeżeli chodzi o przykłady, to takim najgłośniejszym będzie miejsce, gdzie produkowane są pieroguszki, maskotki, które zrobiły furorę podczas Igrzysk Olimpijskich. Drugim przykładem jest Krzywa Sztuka Wina, miejsce, które otrzymało rekomendację Michelina. Mamy też chociażby takie miejsca jak kawiarnia połączona z księgarnią anglojęzyczną, otwarta pracownia, gdzie można zapisać się na warsztaty ceramiczne. Są oczywiście też galerie sztuki, ale i miejsca, gdzie można tej sztuki się uczyć.
2: Nabór wniosków trwa do 3 lipca. A czwórka do remontu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na modernizację węzła autostrady z ulicami Batorego Święcimską w Chorzowie. Szymon Haczyk.
20: Dobudujemy tam dodatkowy pas do skrętu w lewo, przebudujemy istniejący ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik. Wyposażymy także skrzyżowanie w sygnalizację świetlną, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przebudujemy istniejące przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz z ich doświetleniem.
2: Prace mają potrwać pół roku od podpisania umowy. Edyta Czekaj, dziękuję, na dziś to wszystko.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Jedź na tu Moru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

Pausa Magnetic w Melo Radio w weekendowym Melo. Przy tym numerze jajecznica robi się sama. Pozdro dla wszystkich, którzy teraz kombinują coś z sobotnim śniadaniem. Dla tych, którzy przewracają naleśniki na drugą stronę albo smarują kanapki własnoręcznie przygotowywanym w zeszłym sezonie dżemem truskawkowym. Dzisiaj podobno bardzo gorąco ma być. Najgorętszy dzień od wielu tygodni i niewykluczone, że najgorętszy na wiele kolejnych. 35 stopni mogą wskazywać termometry, więc to jest dobry moment, żebyście pokazali, ile pokazują u was. Czekam na wasze głosówki, zdjęcia przy naszym WhatsAppie. meloradio.pl, tam go znajdziecie.

0: weekendowym Melo Eben z numerem Hollow. Jeśli wasze konta po piątkowym Melo są tak puste jak tytuł tej piosenki, której słuchaliście przed momentem, to wbijajcie na meloradio.pl. Mamy dla was szybką kasę, którą chętnie podreperujemy wasze ubytki.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Reklama.
2: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
12: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Zajrzyj do wnętrza Quorum Tower. Już w niedzielę 14 czerwca Resi Capital zaprasza na dzień otwarty. To okazja, by poznać inwestycje przy dobrej kawie i skorzystać z oferty specjalnej dla gości wydarzenia. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie.
17: Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Marian, a ty komu kibicujesz?
20: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
19: Mistrz!

Sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4.

kto jedzie z nami na Tomorrowland, kto jedzie z nami bawić się przy jego muzyce. Alok w Melo Radio w weekendowym Melo, Bibi Rexa razem z nim. Deep in Your Love zatytułowany jest ten gorący numer, który być może zagra prosto z main stage Alok oczywiście w tym roku w belgijskim Boom, a my zabieramy was tam i czekamy na wasze zgłoszenia. Wysyłajcie zdjęcia, wysyłajcie filmy, pokażcie nam z kim i dlaczego chcecie tam pojechać. Udowodnijcie, że naprawdę na to zasługujecie, no i sprawdźcie, komu już udało się dołączyć do naszej Melo ekipy, kto z nami będzie zbierał te wspaniałe emocje. A oczywiście możecie z tym się zapoznać w naszych socialach. Zapraszamy. A to Justin. Money.

0: Died in Your Arms to jeden z gorących numerów tego poranka w weekendowym Melo Komodo. Grało dla was przed momentem, a z Gorzyc w Podkarpackim dostaliśmy zdjęcie. 29 stopni tam teraz. Pozdrawiamy Podkarpacie. Fajnie, że jesteście razem z nami. U nas też dużo gorących numerów dzisiaj.
1: A już o 11 zagramy.
0: Punktualnie o 11 Thomas Gray Rumors. Musi być gorąco. Lato, lada moment. Jutro astronomiczne, pojutrze w kalendarzu.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
12: O reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
13: Lato od jutra, tak, tak, ale dzisiaj taki piękny before lata, można by powiedzieć. No to pokażcie, że jesteście na lato gotowi. Japonki czy klapki? Czekam na wasze foty na naszym WhatsAppie. Inni gadają, my już gramy. Thomas Gray, Rumors. We

How Does It Feel, Dubdog Svezo i Zark w Melo Radio. Tak, gramy wam po 11:00, przypominając, że ten sezon wakacyjny, to nadchodzące lato, to będzie niezwykły czas zbierania muzycznych wspomnień, przeżywania emocji w najpiękniejszych muzycznych miejscach. Przede wszystkim tego kraju, bo myślę sobie o Sunrise Festival, o Bałtyku, o Kołobrzegu. Zabieramy was tam 31 lipca. Wspaniali artyści pojawią się, wśród nich Afrojack, Hardwell czy James Hype, ale będzie też Sigala. Paloma Faith zaśpiewa razem z nim Lullaby przed wami.

0: Sunrise Festival na trasie Moving to the Sun Urzela, który pojawi się tam oczywiście ze swoimi hitami, hitmaker, jak zresztą sam sobie w bio napisał na Instagramie. No i taka prawda, Moving to the Sun podbija listy na całym świecie. Czy naszą już podbiło? Sprawdźcie 30 Meloradia na player meloradio.pl. Zaraz wracamy.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Biedronka. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.

Połączenie tego numeru z filmem, który stał się wiralem, to jest po prostu jakiś kosmos. Weiss Tone Iggy z numerem Astronomia. Pewnie ten wiral widzieliście i to nieraz. Nie wiem, czy wy też, ale ja jeszcze ani razu nawet truskawek w tym roku w ogóle nie jadłem. Sezon trwa w najlepsze. Podobno około 15 zeta za kilogram się teraz płaci. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dużo, czy mało. Dajcie znać, jak u was. I czy truskawki to rzeczywiście wasz ulubiony letni przysmak? Bo tak nieśmiało przypominam, że lato już od jutra. A my będziemy grać w tym czasie dla was najgorętszą muzykę idealną na wakacje. Run, Run, River, David Guetta przed wami za lokiem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Takich mamy super artystów. Fuka i Liwka, Enklawa z numerem Chcę więcej. Jeśli chcecie więcej, to zostańcie z nami, bo ruszamy punktualnie o 12 z kolejną porcją gorącej muzy na sobotnie przedpołudnie. Ale to już nie, to już będzie zaraz popołudnie. Więc popołudnie, tak, nie uciekajcie daleko.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk od Ale Farban.

0: Tak wam zaraz zagramy.
1: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: 10 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Zajrzyj do wnętrza Quorum Tower. Już w niedzielę 14 czerwca Resi Capital zaprasza na dzień otwarty. To okazja, by poznać inwestycje przy dobrej kawie i skorzystać z oferty specjalnej dla gości wydarzenia. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: Po reklamie. Meloradio Śląsk.
14: Najgorętsza muzyka na to gorące popołudnie już teraz. Body Talk, Ale Farben. Lato, lada moment. A my już o tym przypominamy teraz. Inni gadają, my już wam gramy. Zróbcie głośniej, fajny numer, opoka, siema.

Fajnie się ich słucha i fajnie ogląda się te wszystkie rolki, w których się po prostu spotykają Martin Garrix z Edem Sheeranem. Repeat It to jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Czekaliśmy na niego długo i warto było. Jeśli czekacie na Olivera Heldensa w tym roku, no to doczekacie się. Z Mel Radiem będziecie mogli go zobaczyć parę razy, bo Oliver Heldens na Tomorrowland zagra. Zagra też po Tomorrowland na Sunrise Festival, ale tu w tym swoim nieco bardziej technicznym, mocnym wcieleniu jako High Low. No i ciekaw jestem, której postaci Olivera Heldensa lubicie, którą lubicie bardziej, której oczekujecie bardziej. Dajcie znać, jeśli jesteście jego fanami. U nas Turn Me On teraz się pojawi na

0: Hard to be Humble i Mikolas i Trips, i taka energia leci do was właśnie od Melo Radia w ramach weekendowego Melo. Kiedy widzisz, że termometry pokazują 30 stopni, to co robisz? Jakie masz pomysły? Jakie masz plany? Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet 2.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Twój sąsiad już ma, teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
20: Skoda.
21: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
22: Po reklamie.
23: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Bless, Cameron Watson i Kisy. To jest numer, który podbił 30 Meloradia, ale teraz to już nie jest ich czas. Teraz podbijają to zestawienie nowi artyści. Sprawdźcie na player Meloradio.pl, jak poszło im wczoraj w trakcie naszej listy live prosto z nad Wisły. Pozdro Olek, mam nadzieję, że to było dla ciebie fajne doświadczenie. Dla naszych słuchaczy z pewnością tak, bo miłe recenzje do nas spływają. Ellie Oaks z propozycją do was teraz leci, nową propozycją. Numer rozszedł się wiralem po świecie. No i to jest jedna z jego wersji. Posłuchajcie.

0: Shine On, Arayo w Melo Radio w weekendowym Melo. No powiem tak, bardzo w temacie. Konrad wysłał fotę 30 stopni w cieniu, wino w Wrocławiu. Wow, no aleś mi zaimponował. Kto da więcej? Czekam na wasze foty. Pokażcie, ile u was dzisiaj pokazują termometry. No i co tam porabiacie w ogóle po południu, w sobotę?
1: A już od 13 zagramy.
0: Inni będą gadać, a my wam zagramy Don't Want Your Love.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
9: Kup golarkę Philips S7882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
10: MediaMarkt.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
17: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
18: Skoda.
19: Zajrzyj do wnętrza Quorum Tower. Już w niedzielę 14 czerwca Resi Capital zaprasza na dzień otwarty. To okazja, by poznać inwestycje przy dobrej kawie i skorzystać z oferty specjalnej dla gości wydarzenia. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
1: O reklamie.
0: Czekaliśmy na taki weekend. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj nad wodą. Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love na dobry początek. Inni gadają, a my już do was wysyłamy muzę.
21: Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

I Can't Wait, Bob Sinclair i Chiesa w Melo Radio, a ja wbijam na meloradio.pl, klikam w zakładkę konkursy i akcje i tam wielki baner Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, baner, który mogliście widzieć również w waszych miastach, bo tak, zapraszamy was serdecznie do belgijskiego Boom, chcemy z wami przeżyć to niezwykłe wydarzenie, przeżyć z wami piękne chwile w takim towarzystwie jak Armin van Buuren, David Guetta czy Lost Frequencies. Dajcie tylko znać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, z jaką osobą, dlaczego właśnie z nią, dorzućcie zdjęcie, film i powalczcie o to, by być tam razem z nami. Oni tam będą. Między innymi Dimitri Vegas, Mockingbird przed wami.

0: śpiewali, wykrakali 30 stopni, dzisiaj pokazują termometry, a może nawet i więcej. Pokażcie, gdzie jesteście i jak u was dzisiaj wygląda to preludium lata, bo to astronomiczne od jutra, a w kalendarzach pojutrze się pojawi. Modelki Wudarski przed momentem, lubię cię jak lato. GIF, Sean Baker za chwilę.
1: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dwie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę
4: do mojej idę.
5: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
9: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
12: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
13: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Gastorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
18: Uwaga, super promocja w Teddy.
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
20: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

siedzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Tak, tak, tak, Axel Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Nie możemy się doczekać, to będzie pewnie jeden z najlepszych setów tegorocznej edycji. Kto czeka, ręka w górę, dajcie znać, czy na nich, czy może na kogoś innego z tego pięknego, niezwykłego line-upu czekacie najbardziej. No i która scena cieszy was i intryguje najmocniej. Nie ukrywam, że będąc tam w zeszłym roku, White Stage i te house'owe brzmienia zrobiły swoje. Zresztą Oliver Heldens wtedy akurat grał, kiedy miałem przyjemność tam się bawić. W tym roku też się pojawi na Red Stage z nieco mocniejszym repertuarem jako High Low. Dajcie znać, czy się wybieracie na Sunrise Festival razem z nami. Będziemy was tam zapraszać, będziemy dawać zaproszenia, a może już macie swoje. Kygo Khalid i Save My Love przed wami.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. No takiej współpracy to się nikt nie spodziewał. DNA w Melo Radiu. Ależ pięknie tego się słucha. Ależ to cudownie brzmi. Takich numerów, które zaskakują, to ja będę miał jeszcze dla was sporo po godzinie 14, ale zaczniemy sztosem.
1: A już o 14 zagramy
0: absolutnym hitem ostatnich miesięcy. Beauty and the Beat. W tej bajce w rolach głównych Justin Bieber i Nicki Minaj. To oni już za chwilę w waszych głośnikach.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika. I to bez codziennego podlewania.
8: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
13: Gastorama! Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy.
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
18: Tato, co to za pan?
19: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
18: A pranie też za ciebie. sobie wstawi?
19: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
18: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
19: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: O reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
23: No siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka, tu najgorętsza muzyka na to sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo w towarzystwie Justina Biebera i Nicki Minaj.

mówcie co chcecie, ale bez niej ten numer nie byłby tak dobry. Rebeka Gomez, nie mylić z Seleną. Jej pseudonim artystyczny to Becky G. Panie w ogóle nie są ze sobą spokrewnione tak swoją drogą, a za ten numer odpowiada niemiecki DJ-producent Topic. Chociaż z powodzeniem można by go podpisać pod Urzelem, prawda? Bo takie latynoskie brzmienia w nim były. Chociaż w Topiku płynie bałkańska krew, a więc gorące śródziemnomorskie rytmy nie są mu wcale obce. I to przecież słychać w numerze Sorry Papi. Takich gorących numerów na lato i wakacje mamy i będziemy mieć dla was więcej, bo cały czas śledzimy wszystkie nowości i chętnie po nie sięgamy. Lubimy sięgać również po muzykę Davida Guetty, Never Going Home Tonight.

0: Eben, jakby zabrał nas do jakiejś innej zaczarowanej krainy tym utworem. Ale spokojnie, spokojnie, w weekend można lewitować ponad ziemią, to nie jest zabronione, jak najbardziej odrywajcie się od ziemi, unoście wysoko, wysoko i cieszcie wolnym czasem. Tym bardziej, że taka piękna pogoda dzisiaj na zewnątrz. Tu kolor za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Expert.
17: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
18: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placu.
0: ulówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
22: Notino. Today is yours. Feel good.
23: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
24: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
26: Po reklamie.

Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Chelińska w weekendowym Melo. Tak mówią wszyscy, którzy choć raz bawili się z nami w trakcie dobrego Melo. Ono startuje oczywiście dzisiaj o godzinie 20. Zaczynamy jak zawsze w soboty The Best of Tomorrowland. To właśnie wtedy pojawiają się te sety, które najbardziej kochacie i kojarzycie z zeszłorocznej edycji tego niezwykłego wydarzenia. A potem przejmują stery tacy artyści jak Skytek, Armin van Buuren czy Korolowa. Szczegóły na player meloradio.pl. Zajrzyjcie do całego line-upu. A skoro już o Tomorrowland wspomniałem, John Summit, znacie gościa? Będzie tam w tym roku. U nas jest już teraz z numerem All The Time.

0: Sad Girls. Mam nadzieję, że wśród was same uśmiechnięte dziewczyny i chłopaków radosnych też nie brakuje. Mamy sobotę, za chwilkę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze. Piotr Gopoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Autopromocja. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet 2.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle Cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
10: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
11: Castorama. Teoria.
12: Praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill.
12: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika. I to bez codziennego podlewania.
14: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
15: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak. Już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: O reklamie.
0: Autopromocja.
19: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
4: bakłażan.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Mam nadzieję, że klima w waszych furkach, tak jak w moim studiu, działa, bo gorąco nie tylko na dworze, ale gorąco też będzie muzycznie w Melo po 15. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Waiting All Night. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Magnetic w Meloradiu na 14 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Wakacje coraz bliżej, a jak wakacje, to też Tomorrowland. Kto chce pojechać tak jak Patrycja i Kasia?
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te kiny! Szykuj brokaty,
0: a wy z kim byście pojechali na Tomorrowland i dlaczego? Pokażcie to nam na meloradio.pl. Wchodźcie już teraz na stronę i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo na 26 minut po 15, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby ustrzec się przed komarami, no bo te wielkimi krokami się do nas zbliżają. Rihanna nam też zagra, to jeszcze przed 16, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Jedź na tu Morula z Meloradiem. Zagrają.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: O reklamie. Autopromocja.
12: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
13: Meloradio.
12: Ale proszę uzasadnić.
13: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
12: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
13: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
11: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
12: Iga Dudziuk.
13: I Mikołaj Kujawiński.
11: Autopromocja. Meloradio Śląsk. Słuchaj

Tak, podkręcamy tempo na antenie Meloradia na 18 minut przed 16. Lato coraz goręcej się robi, no i też coraz więcej komarów się pojawia. Zastanawialiście się kiedyś, co zrobić, żeby się ich pozbyć, no oprócz tych wszystkich sprayów? No to okazuje się, słuchajcie, bo ostatnio zrobili kilka eksperymentów, że komary najchętniej lecą m.in. do kobiet w ciąży, ale i do osób, które są po spożyciu takiego pewnego złotego trunku. No czyli można powiedzieć, że te komary to w sumie tacy nieźli imprezowicze. A my podkręcamy tempo i gramy wam świeżynki. Lumix Self Aware to już teraz przed nami.

0: Ten tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no i gramy wam i w furkach i gdzieś być może nad jeziorem, może ktoś na przykład w basenie się odważył popływać, bo już tak się ciepło zrobiło, no kto wie, kto wie.
1: A już o 16 zagramy
0: Zokarię. No pochwalcie się w sumie, jeżeli ktoś na przykład już gdzieś sobie basen rozstawił przed chatą, to dajcie znać na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Meloradio Śląsk na 95.1.

Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Rano

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
6: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: taniutki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Uwaga, super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
3: Ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: O reklamie. Autopromocja. Wybijaj

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: W biforze przed dobrym melo nie zwalniamy ani na moment. Andy Dust i Zocharia na dobre wejście w 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Użel w Meloradio, a kto chciałby posłuchać go na żywo, to szybciej niż później może to zrobić, bo wielkimi krokami zbliżamy się do wakacji i do Sunrise Festival, a on tam będzie. Będzie też m.in. Rehab, Sigala, Sony Fodera, będzie też Hardwell, no wy też możecie być, słuchajcie Melo, żeby zgarnąć u nas wlotki na to wydarzenie. Ja też będę, mam nadzieję, że wszyscy razem sobie zbijemy piąteczkę, no bo tam będzie naprawdę znakomity wakacyjny czas.

0: ciebie.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, to już 25 minut po 16, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale z tym tempem też lepiej nie przeginać, a szczególnie w centrum miasta, o czym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Velvet, to już za moment.
2: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
7: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w Centrum Handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/czeladź.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.

0: sklep Biedronka. Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny /

ma ten numer swój klimacik. Kukę 2115 i Francis i taki mały ja. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 17. Ale z tym tempem to też nie ma co przesadzać, a już na pewno nie, jeżeli jeździcie quadem po centrum Lublina, bo właśnie taka sytuacja ostatnio się wydarzyła. Facet uciekał przed policją, bo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, no więc zaczął śmigać tym quadem ulicami Lublina, przez centrum, w końcu go złapali. No typ ewidentnie poczuł się jak w GTA, no to teraz biorąc pod uwagę, że może posiedzieć 5 lat, przyda mu się jeszcze mod Herlodes z Simsów na dobrego prawnika.

0: Wally Lopez w Meloradiu jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Wally Lopez też na tegorocznym Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie się działo tak jak i u nas po 17.
1: A już o 17 zagramy
0: Graceland. Tak, punktualnie zagramy o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Po 17 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony.
1: Autopromocja. Wybijaj

0: Autopromocja. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle Cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
14: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: O reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: 321-321-777. Już za chwilę podejmij wyzwanie. W Melo potrzebuje jednej odważnej osoby. 321-321-777. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Podejmij wyzwanie. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu na 14 minut po 17. Meduza za nami, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to nie ja, a będzie to wyzwanie podejmował Dawid. Siemanko, Dawid.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Przyznaj ty mi się, znaczy mi się przyznałeś, ale przyznaj się słuchaczom, co ty teraz robisz, gdzie ty teraz jesteś, między czym a czym?
1: Jedziemy właśnie z kościoła po ślubie na wesele, na salę weselną.
0: A no właśnie, i Dawid stwierdził, że jeszcze przed dobrym melo weselnym w międzyczasie jeszcze zadzwoni do Meloradia, żeby podjąć wyzwanie. To jest pracowity chłopak. Dawid, czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
1: Jak najbardziej.
0: No to idealnie. Dawid, wakacje zaczynamy w piątek, no mniej niż tydzień nam został. No tak byś miał takie wakacyjne must have przygotować, takie rzeczy, które trzeba ogarnąć, no powiedzmy 5 rzeczy, to co by to musiało być do walizki?
1: No to tak, dla prawdziwego Polaka na pewno.

0: No parawan nad morze.
1: No wiadomo, mix.
0: Tak, do tego proponowałbym lodówkę turystyczną.
1: Okej, okay, fajny pomysł też.
0: Moim zdaniem kot piknikowy.
1: Aha.
0: No jeżeli się liczą, to zimne napoje do tej lodóweczki.
1: Wiadomka. No i jeszcze jedna rzecz.
0: No i piąta rzecz, powiem szczerze, może taka latarka turystyczna, o, żeby zawsze można było sobie wieczorem jeszcze posiedzieć chwilkę przy namiocie czy nad jeziorem.
1: Albo jakieś wakacje z duchami zrobić. Bardzo mi się podobają te twoje propozycje. Dawid, ja do tej walizki w takim razie dorzucam ci wszystkie ty od Meloradia, no i możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
0: W takim wypadku pozdrawiamy parę młodą, Krzysia i Agatę, i wszystkich weselników, abyśmy się bawili do białego rana.
1: I tego wam oczywiście życzę i tego, żeby jutro o poranku głowa nie bolała. Podejmij wyzwanie.

0: Modelki i Włodarski i lubię cię jak lato w Melo. 26 minut po 17. No, lato w powietrzu zdecydowanie czuć, bardzo ciepło. A jak wy ten czas spędzacie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak mija wam ta sobota? Dajcie znać. A u nas za chwilę Rise Up.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację odkurzacze. Nie mogę przestać śpiewać!
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
19: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
20: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
21: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt.
2: Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
21: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
22: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
23: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
24: Po reklamie.

To 19 minut do 18 i to Robin Schulz w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Okazuje się, że podkręcamy to tempo też między innymi przy grillowaniu, bo dostałem wiadomość od Sandry na WhatsAppie, która pozdrawia z działki, gdzie smażą się karkóweczki, kiełbaski i inne przekąski, no ażby człowiek zjadł. Ciekawie też u Wiktorii, która napisała, że słucha Melo ze swoim chłopakiem Marcinem w kamperze, bo taki sobie weekendowy wypad zrobili. Before też rozkręcony u ekipy z Wrocławia. Kamil podesłał mi fotkę ze swoimi ziomkami, a wieczór się dopiero przecież rozkręca. A my oczywiście podkręcamy tempo. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już teraz przed nami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Urzel w Meloradiu jeszcze przed 18, a jeżeli chcecie zobaczyć go na żywo, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, żeby razem z nami pojechać na Tomorrowland. Napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie to zrobić.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia, a punktualnie o 18:00 All the Time u nas, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Bittersweet.

0: Living. Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
1: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za ciebie wstawi?
3: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
2: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
3: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak, wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu Prezent Marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
21: Jones Summit na dobry początek, za chwilę też m.in. Avicii, Bob Sinclair czy Bryska w przygotowanej przeze mnie playce. To wszystko po 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype na antenie Melu Radia, 14 minut po 18, a już w poniedziałek ktoś z was będzie mógł usłyszeć ten dźwięk. Dźwięk, który będzie oznaczał, że będziecie mogli z bankomatu wypłacić 200, czyli szybką kasę od Meloradia. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie, na co takie siano by się wam przydało. A przed wakacjami myślę, że takich wydatków jest sporo. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. W poniedziałek szansa na kasę.

0: La la la w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 26 minut po 18. Takie la la la też będzie można sobie zrobić razem z Rehabem na Sunrise Festival, bo on się tam wybiera od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie gorąco, będzie Rehab, będzie Scooter, będzie Sigala, będzie Morten, James Hype. Mógłbym tak długo jeszcze wymieniać. Wy też możecie być na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo co jakiś czas rozdajemy wam wlotki na to wydarzenie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: taniutki! 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
3: Uwaga! Super promocja! Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

to Fragma w Melo, a my doczekaliśmy się, słuchajcie, Laguna 2.0. Wszystko dlatego, że ostatnio w Gdańsku pewna pani zadzwoniła, no i powiedziała, że uwaga, w parku ktoś miał przywiązać do drzewa zwierzaka, który przypomina lisa lub psa, i to zwierzę jest tam już kolejny dzień. Co się okazało? Że był to pluszowy miś. No pani ewidentnie wcześniej zaczęła weekend.

0: Jeszcze przed 19:00 tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Jest to Jonas Blue i Rita Ora. Spać jeszcze nie idziemy, mam nadzieję, że wy też. Dajcie znać, co ciekawego robicie dzisiaj wieczorem w nocy na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego na meloradio.pl.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Good Boys Cut Away. Może ktoś jeszcze nie ma na przykład pomysłu na sobotni wieczór i na sobotnią noc, to podrzucajcie swoje pomysły, co wy robicie. Niech się inni inspirują, a my zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak! Wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Ale dobrze, zaczniemy 19. Good Boys Hathaway. Na początek za chwilę też Ain't Nobody Loves Me Better. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: ale Farben w Meloradiu na kwadrans po 19:00. Coraz bliżej do Tomorrowland, na który wy możecie pojechać razem z Meloradiem. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać, tak jak to zrobiły Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć te całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, was też nie może zabraknąć. Meloradio.pl, tam możecie się zgłaszać.

Tumel Radio i to Robin Schulz i Better Times u nas. 27 minut po 19. A Karolina napisała na WhatsAppie Meloradia, że bardzo przyjemnie się tego słucha, wracając z plaży. No to się bardzo cieszę, za chwilę też dla was coś przyjemnego zagram. Będzie świeżynka w naszej playce, ale zanim to, to jeszcze przed 20, m.in. Sibul.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Po reklamie.

0: Pierwszy drop nowych hitów w Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście jak zawsze gramy wam świeżynki podczas weekendu. No, doskonale go znacie. Nathan Dave nieraz pojawiał się już na naszej antenie w różnych numerach. No a teraz mamy kolejny. Razem z nim Tom Hall i Billy Young. On and On. Taki jest tytuł tego numeru. No i jak też Nathan Dave napisał na swoich socialach, wrzucił taki hymn z anty, aby uczcić 10. jego rok rezydencji właśnie. No także będzie bardzo, bardzo gorąco. Zresztą przekonajcie się teraz o tym sami. On and On, Nathan Dave, Tom Hall, Billy Young. Gramy!
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Tabletka i tańcz w Melo Radio. A wy też tego wieczora i tej nocy tańczcie, bawcie się, bądźcie niegrzeczni, róbcie co tylko macie ochotę. No i bądźcie też z Melo, bo u nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także długa noc przed nami. Jutro się słyszymy. Hej!

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk.

I said, who got the fun?

Yatma!

about left to right.

Scotland.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie.

Cyberpunk Radio in the mix.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! Ja was właśnie na takie weekendowe zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomnij.

słuchacie, this is Skytech. Nowy numer Good Boys i Korolowej, The Present. Tuż przedtem tajski producent 22 Bullets z numerem Calling, Lights. A już za moment Loop i Vision V z numerem Weekend. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Belgijski producent Greg Della razem z Danem Soleil, Leave My Fears Behind. Tuż przedtem Topic i Sara, Tic Tac. A już za chwilę Gum Gum z Rosji oraz Don't Blink numerem Hard Decision w remiksie Don't Blink. Dajcie głośniej.

2020 Skytech. Legendy powróciły, Alesso i One Republic in Your Eyes. This is Skytech. Tuż przedtem Cascade i Boon z numerem Comes Back Around. A już za moment legendarny Tiesto wraz z Oliwią Sebastianelli. Don't Lose Your Head. Dajcie głośniej.

Radio Śląsk. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy pod

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.